Że ci szkoda.

zauważył, nikt nawet nie spojrzał, jak wychodził. Chociaż minął setki twarzy z entuzjazmu, bez radości, bez nadziei, że coś się wydarzy. Odpocznij, by pracować wydajniej, jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pieszy

Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które grzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie

niebie, gdy miasto świeci mi w oczy. Krzykliwe kolory, kryptony, fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bazgroły.

0: cedros com muita sede. Słońce zawsze jest gdzieś, a czasem nie czuję też przez sen. Dobrze w słońcu.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I tą najlepszą pobudką, moi drodzy, jak zawsze zaczynamy po godzinie 6.30, delikatnie, z delikatnym poślizgiem, no ale wiecie, mundial trwa, no to wydaje mi się, że można przymknąć oko na niektóre sprawy i tak tym razem również może się zdarzyć. Do godziny 10, jak zawsze oczywiście w Aferanku, w Radiu Afera, we wtorek, 16 dnia czerwca, zapraszam was bardzo serdecznie, można się budzić, można wstawać, można sobie kawę gotować, no i przede wszystkim się przygotowywać do dnia, a z tym mundialem... no to tak raz w jedną, raz w drugą stronę. No i jeszcze bez naszych. Do wywalenia.

Tak każdego poranka można by w sumie zaśpiewać. Jeżeli chcecie wrócić, a to dobrze, nie ma z tym zupełnie żadnego problemu. I również dzisiaj z tym nie ma zupełnie żadnego problemu, moi drodzy. Tak, do godziny 10 z wami oczywiście, jak co rano, jak co poranek, jak co aferanek, będziemy. 16 dzień czerwca, to mamy w kalendarzu, jak już powiedziałem, to wtorek, do weekendu tylko 3 dni nam zostały. To informacja bardzo ważna i to informacja, na której musimy się dzisiaj skupić. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelia, Jan i Benoma obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy, jeżeli takowi się znajdują. A w pośród naszych słuchaczy Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. To święta, które dzisiaj obchodzimy. A do godziny 10, moi drodzy, Olga Grumowicz, Daria Kamrowska i Kamil Strużyński. W tym składzie zapraszamy was bardzo serdecznie. I przypominam, aferanek@afera.com.pl. Tu można pisać.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Emergency Loop. Emergency Loop.
5: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i my przez całą noc też próbowalibyśmy być powaleni, tylko moi drodzy, tak z oglądaniem tego wszystkiego, to nie powinno być jednak w nocy. Pojawiają się petycje w ogóle a propos grania w piłkę nożnej, że mundiale powinny być jednak w strefach czasowych, które są strefami czasowymi europejskimi, bo tak chyba tutaj jest więcej osób, które by taki mundial oglądały. A propos mundialu, a propos tego, co się na tym mundialu do tego czasu dzieje, do tego czasu stało i do tego, od tego czasu będzie działo, to po godzinie 7.50 sobie porozmawiamy. Zanim jednak to, moi drodzy, to ja zaglądam na rozpiskę, no i widzę, że po godzinie 7.00 przegląd porannej prasy, po godzinie 7.30 kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne, właśnie studio mundialowe przed godziną 8.00, a po godzinie 8.00 czas na płytę tygodnia, czas na serwis kulturalny, czyli przynęty kulturalne po 8.20, po 8.30 program Jagody Zwolińskiej i Czechstencje, po godzinie 9.30 Marcin Berlik i lotnik Krysie. No i tak do godziny 10 jakoś to zaplanowane zostało, jakoś to zostało ułożone. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Po godzinie 9 jeszcze porozmawiamy sobie trochę o tym, co w Poznaniu, co w regionie. No i dojdzie to wszystko do końca. Mam nadzieję, że razem z wami, zapraszam serdecznie, można słuchać, można z nami się bawić. Tak jak z Krzysztofem Zalewskim. Tak jak z zabawą. Do 10:00.

A jak już sobie potańczyliśmy, to jeszcze na listę aferowych nowości warto by zajrzeć, moi drodzy, bo na tą również będziemy zaglądać przez całość trwania dzisiejszego poranka. Ninja Episkopat przychodzą do nas z najnowszym singlem. O, już tak wcześnie jazz na poranku? To rzecz wspaniała. The Bell of Shame. Bardzo proszę.

Z tego powodu ja wracam, żeby z petycją, żeby był taki aferanek, który aferankiem jazzowym by się zwał. To Ninja Episkopat na naszej antenie był. A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, chłodno dzisiaj o poranku, 11 stopni Celsjusza możemy na termometrach zobaczyć. Potem ta temperatura delikatnie wzrośnie, ale nie wzrośnie jakoś masakrycznie, do 19 stopni Celsjusza. Upały to dopiero w weekend, to wtedy będziemy musieli przygotować się na 30 stopni na termometrach. Opad przewidziany zupełnie żaden, ciśnienie to 1007-1008 hektopaskali do 1006, które to będą wieczorem. No a wieczorem to ciśnienie po tym delikatnym dołku zacznie z powrotem rosnąć. No i za dwa dni dobije do 1013 hektopaskali. Wiatr mocny w porywach do 50 km na godzinę, tak około, jak patrzę na rozpiskę. No i dodatkowo chmury. O poranku dużo i to dużo niskich chmur, a potem może nam się jeszcze przejaśnić i słońce zza tych cirrusów, nie cirrusów, z tych kumulusów wyjdzie.

0: A na pewno takim hitem, moi drodzy, jest Olga Grumowicz, która przygotowała serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 7.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Utrudnienia na A2. W czwartek 18 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni w okolicach węzła Poznań-Krzesiny. Pierwszy etap prac obejmie łącznicę relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko oraz fragment ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Z tego względu kierowcy jadący ze Świecka w kierunku Poznania lub Katowic będą musieli skorzystać z objazdu. Z kolei na północnym odcinku ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic ruch będzie się odbywać tylko jednym pasem. W następnych etapach remont przesunie się na kolejne odcinki trasy. Całość inwestycji zaplanowana jest na 5 tygodni.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Jak Pławica wpływa na region? Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przygotowała raport na zlecenie Poznańskiego Portu Lotniczego. Celem opracowania była kompleksowa analiza znaczenia poznańskiego lotniska dla gospodarki miasta i regionu. Badanie objęło zarówno ocenę obecnego oddziaływania portu, jak i prognozy jego wpływu do 2035 roku. Wyniki raportu wskazują, że znaczenie Ławicy systematycznie rośnie, a lotnisko już teraz generuje duży przychód.
3: Ten efekt można prowadzić do dwóch cyfr w dniu dzisiejszym. To jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową.
1: Mówi prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski. Istotnym elementem analizy były także prognozy dotyczące ruchu pasażerskiego. Według przedstawionych scenariuszy dalszy rozwój infrastruktury oraz utrzymanie korzystnych trendów rynkowych mogą pozwolić na osiągnięcie poziomu około 7 milionów pasażerów rocznie do 2035 roku. Pierwsze takie wydarzenie od wieków. Jutro przypada 1001 rocznica śmierci Bolesława Chrobrego. Z tej okazji w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry zostaną wystawione szczątki pierwszego króla Polski i jego synowej Rychezy. Wieczorem w katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza, po której zaprezentowany będzie utwór muzyczny Ordo Coronationis. Tekst dzieła jest próbą rekonstrukcji liturgii koronacyjnej Chrobrego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie także konferencja naukowa pod hasłem Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego.
2: Przystanek informacja.
1: Modernizacja systemu PK. ZTM podpisał umowę na realizację inwestycji, dzięki której możliwe będzie przede wszystkim korzystanie z taryfy przystankowej poprzez płatności zbliżeniowe, kartą bankową lub urządzeniem mobilnym, jak na przykład smartfonem. Za przejazd konkretnej liczby przystanków zapłacimy zbliżeniowo. Karta PK nie będzie konieczna, ale nadal będzie można z niej korzystać.
4: W całości system PK będzie niezależny od kart plastikowych, natomiast nie ma na chwilę obecną żadnych decyzji ani żadnych takich zakusów, żeby od tych kart odchodzić. Oczywiście my będziemy obserwować, patrzeć, jak klienci korzystają z tego systemu i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: Mówi rzecznik prasowy ZTM Bartosz Trzebiatowski. Jeśli realizacja projektu odbędzie się zgodnie z harmonogramem, pierwsze efekty modernizacji mają być widoczne w 2028 roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę. Po raz pierwszy.

16 dzień czerwca w kalendarzu mamy. To wtorek, moi drodzy, do weekendu. Tylko 3 dni nam zostały. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelia i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Dziecka Afrykańskiego to w kalendarzu święto numer 1. Dzień Bluma to święto numer 2. I Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych to święto numer 3. I tak zwykle spoglądając na te święta, to ja mam mniej więcej pojęcie o czym, jakie jest. Ale dzisiaj to zupełnie nie mam żadnego pojęcia. Więc ja jeszcze przeczytam, ja się jeszcze dowiem i ja może wam to wszystko opowiem, ale to tylko z takim właśnie dodatkiem, że może, bo nie wiem, czy będę pamiętał. Bo już za chwilę poranna prasa, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej prasy sobie zaglądamy. Zaczynamy jak zawsze od Gazety Wyborczej. Porozumienie pokojowe między USA i Iranem to jest temat, który na jedynce dzisiejszej Wyborczej się znalazł. Robert Stefanicki to opisuje, no i pisze, że Donald Trump mówi: niech ropa popłynie. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, no ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo przed ataku USA i Izraela na Iran 28 dnia lutego. Ciśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. W nocy z niedzieli na poniedziałek Trump i wysocy rangą urzędnicy irańscy poinformowali, że po prawie 4 miesiącach walk Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe. No i teraz tak, co z cieśniną Ormus, to jest biedne pytanie, co z tym planem nuklearnym i z innymi rzeczami, o które o których Trump mówił? No, okazuje się, moi drodzy, że tak naprawdę w tym momencie to jedynie cieśnina Ormus jest tym punktem, który był obradowany. Tak również przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Doniesienia sugerowały, że wstępne porozumienie zobowiązuje Iran do ponownego otwarcia dla wszystkich statków cieśniny, przez którą przed wojną przewożono około 1/5 światowej dostawy ropy naftowej i gazu skroplonego. Jednocześnie Stany Zjednoczone zniosłyby swoją blokadę Iranu i zezwoliłyby Teheranowi na sprzedaż ropy. Wojsko amerykańskie otrzymało dyrektywę, aby znieść blokadę cieśniny Ormus w piątek, jeśli zostanie porozumienie z Iranem podpisane. Eksperci sceptycznie podchodzą do możliwości pomyślnego zakończenia skomplikowanych negocjacji w tak krótkim czasie, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Trump dodatkowo jest wściekły na Netanyahu i o tym również przeczytamy w tym artykule na stronie 1 oraz na stronie 9. Jak to będzie dalej? No, to się jeszcze okaże, moi drodzy. O wojnie w Ukrainie też słów kilka na stronie numer 1 znajdziemy. Ławra Pieczarska w ogniu. W niedzielę wieczorem Rosja rozpoczęła potężny atak z użyciem dronów szturmowych i rakiet, także balistycznych. Celem był m.in. zabytkowy sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Pieczarskiej. To jedno z najsłynniejszych miejsc kultu w Ukrainie i jeden z najważniejszych obiektów religijnych w historii wschodniego chrześcijaństwa. O tym na stronie 4 oraz na stronie 6. Dodatkowo w temacie dnia o uduszeniu Krymu i o promach, które są trafione, o mostach, które są uszkodzone, na drogach polują drony. No i dotarcie na Krym stało się dla Rosjan utrapieniem i na okupowanym półwyspie brakuje paliwa. Ukraińcy robią, co mogą, aby uczynić go wyspą. Tak przeczytacie na stronie 4. W temacie dnia o Ławrze też na stronie 5 w rozwinięciu. Artykuł to w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej na stronie 1 o najlepszych. Rynek usług prawnych w Polsce wciąż się rozwija, a największe kancelarie mają coraz silniejszą konkurencję wśród tych średniej wielkości. Tak wynika z dorocznej klasyfikacji. Więc po raz kolejny gazeta Rzeczpospolita przedstawia ranking kancelarii prawnych. Paweł Rochowicz ten temat opisuje na stronie 1. O ostrej rywalizacji słów kilka tutaj znajdziecie. O zarabianiu na sporach. No i sam ranking największych kancelarii na stronie 1 oraz w dodatku na stronie 1 i 13. To w Rzeczpospolitej. USA i Iran nie chcą już dłużej walczyć o geopolityce. Również się parę informacji znalazło. Wstępne porozumienie pokojowe ma być podpisane w piątek w Szwajcarii. Potwierdzili to Donald Trump i potwierdzili to Irańczycy. Od razu zaczęły spadać ceny ropy. Od tych informacji zaczynając na stronie 1 i na stronie 9 na ten temat będziecie mogli

trzecim. Dwa razy więcej. 1617 osób o lekarzach ze wschodu. O prawie pracy. Również prawie pracy lekarzy. Na stronie pierwszej, na stronie 11 w dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytacie. W dzienniku Gazecie Prawnej o demograficznej pułapce na plany rozbudowy armii. Na stronie pierwszej rząd podtrzymuje plan zwiększenia liczebności wojska do 500 tysięcy osób. Jednak proces ten ma być rozciągnięty do roku 2039. Opozycja chce przyspieszenia, a demografowie przestrzegają, że osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe bez powszechnego poboru lub podwyższenia wieku rezerwistów. Wojciech Kublik ten temat opisuje na stronie pierwszej, czwartej i piątej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. O Europie na celowniku Chin również przeczytamy i o deficycie handlowym Unii Europejskiej w relacjach z Chińską Republiką Ludową. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie, Ukrainie, cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin. No i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową podwyżkę, nadwyżkę Chin w handlu w Unii Europejskiej. To Europa w obliczu amerykańskich barier ochronnych stała się celem numer jeden dla strumienia chińskich towarów. Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej informacji. Rewolucja w zamówieniach publicznych. To Martyna Mroczek-Kowalik ten temat podejmuje na stronie pierwszej i na stronie czwartej. O rynku zamówień publicznych, które dzisiaj jest warte 587 miliardów rocznie w DGP, możecie przeczytać. Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. O rowerach, no i o samochodach i przede wszystkim o kolizji na ulicy Serafitek. Sąd tą kolizją się zajmie. No bo kto jest winny? Kierowca, czy rowerzystka, czy dodatkowo stres? Justyna Depiasecka-Gabriel ten temat opisuje. No i pisze, że Audi uderzyło w rower. Paula Kropidłowska upadła na jezdnię, mimo to właśnie ona została uznana za winną kolizji. Sąd ukarał ją grzywną, choć w wyroku wskazał, że kierująca samochodem również przyczyniła się do zdarzenia. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. O kajakarce Martynie Klat, która została w Portugalii w duecie z Anną Puławską, wicemistrzynią Europy. Na stronie 16 o sporcie. To w Głosie Wielkopolskim. No i o obornikach, które błagają o koniec korków, też je dzisiaj znajdzie. 12 minut po 7.

0: ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
1: Autopromocja.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21.00 w Radio Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Notowanie w piątek o 20.00.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

18 minut po godzinie 7, moi drodzy. Sofa Song od The Cooks. Tak by się chciało na takiej sofie poleżeć. Jest to pewnego rodzaju poranne rozwiązanie, aczkolwiek nie wiem, czy dobre, jeżeli do pracy się spieszycie, bo wtedy możecie się spóźnić. A propos spóźnienia, Daria Kamrowska, dzień dobry. Za konsoletą realizatorską musiałem to wywołać, bo bardzo przepraszam, i wywołam również listę aferowych nowości. Olka przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem, Nie Szkoda. O, to już słyszymy na antenie.

Zaglądam, moi drodzy, do worka konkursowego, bo do tego jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy, a trzeba by było, no bo w klubie pod Minogą w najbliższy piątek zagra Tętno. Jeżeli chcielibyście na Tętno się wybrać, to ja mam wejściówkę podwójną na to wydarzenie właśnie. 19 dzień czerwca to data w kalendarzu. Jeżeli chodzi o godzinę, to ja powiem wam, że w godzinach wieczornych o godzinie 20 dokładnie. Jak chcecie, to piszcie. 7148, pod tym numerem czekamy na wasze SMS-y. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Zwykle tak zaglądam do nietypowych świąt, które mamy w kalendarzu, żeby zadać pytanie konkursowe. No ale dzisiaj te nietypowe święta są takie, że ja żadnego praktycznie nie rozumiem i nie wiem, o co w tym nietypowym święcie chodzi, więc może pytanie o wymyślenie nowego święta, które mogłoby być dzisiaj w kalendarz wpisane. Zapraszam do godziny 10. Jakie święto dzisiaj moglibyśmy w kalendarzu wpisać? Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer SMS. Zapraszam.

7148 to numer SMS w sprawie konkursu, no ale numer jest jeszcze drugi. Teoretycznie można by go było przeczytać tak, jak zaczęło się editor na naszej antenie, więc ja spróbuję. 6187 50213 to w sprawach drogowych.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Olga Grumowicz, zapraszam. Temperatura na zewnątrz wynosi obecnie 11 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia wzrośnie do maksymalnie 20 stopni. Dookoła południa będzie pochmurno. W późniejszych godzinach zachmurzenie zmniejszy się, ale nie zniknie zupełnie. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Standardowo zakorkowane jest centrum, Rondo Śródka i Rondo Rataje. Problemy z przejazdem będziecie mieć także na węźle Poznań-Luboń, Górnej Wildzie oraz ulicach Hetmańskiej, Niestachowskiej i Lechickiej. Na ogrodach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami wynikającymi ze zmian w organizacji ruchu. Dziś prace modernizacyjne prowadzone są w rejonie ulicy Lindego. Komunikacja miejska funkcjonuje bez nowych zmian w rozkładach. Ruch na A2 i S11 przebiega bez przeszkód. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Więc jak sobie już potańczyliśmy, moi drodzy, to możemy zajrzeć do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego na 25 minut przed godziną 8. 16 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu mamy, no więc z tą datą będziemy się spotykać w takim razie teraz wielokrotnie. Rok 1965. Wtedy to wystrzelono pierwszą polską rakietę meteorologiczną Meteor. Tak się nazywała, no i wyglądała jak rakieta. I nie wiem, co mam wam więcej opisać. Ma szpiczasty czubek, to informacja chyba najważniejsza, bo takie rakiety budzą największy postrach. No ale ta postrachu tak czy tak nie musiała budzić, bo była meteorologiczną, więc nie wiem, po co ma szpiczasty czubek. Może z jakichś czynników, z jakimiś czynnikami fizycznymi to jest związane. Nie wiem, ja na budownictwie rakiet zupełnie się nie znam. Był Meteor, potem był Meteor 2. No i Meteor 3 i Meteor 4, a po Meteorze 4 to program się zakończył. To rok 1965. Jeżeli chodzi o inne daty, no to na pewno trzeba spojrzeć na rok 2012, moi drodzy. No bo uwaga, uwaga, uwaga. Jaka rzecz najważniejsza dla polskiego państwa w roku 2012 się działo? Oczywiście, że euro. No i wtedy to 16 dnia czerwca Polska przegrała we Wrocławiu w swym trzecim meczu grupowym z Czechami. 0-1. No i odpadła z turnieju. No i taka to była piękna historia Euro 2012, którego to byliśmy współgospodarzem. No patrząc na grupę A, w której to my byliśmy wylosowani, moi drodzy, oprócz nas jeszcze Rosja, ale Grecja i Czechy, no to poszło nam zdecydowanie najgorzej. Ja nie pamiętałem, że aż tak źle, no, ale patrząc na to, że to drugie nasze Euro, to chyba można polskim piłkarzom i tak pogratulować, żeby do jakiejkolwiek grupy się zakwalifikowali. W ogóle to nie dlatego, że byliśmy współgospodarzem i dlatego byliśmy zakwalifikowani do czegokolwiek. To polska reprezentacja, polska drużyna zakwalifikowała się swoimi własnymi wynikami. Polska na miejscu ostatnim to wszystko skończyło, zaraz nad Polską Rosja była, Grecja na miejscu drugim i Czechy na miejscu pierwszym, no i dużo by można jeszcze o tym gadać. A patrząc na mundial, to się nie wypowiem niestety, więc do kalendarium muzycznego sobie przejdziemy, moi drodzy, bo chyba dość tej piłki nożnej mamy, za chwilę o piłce nożnej będziemy rozmawiali, no a o muzyce można też coś powiedzieć. Rok 1953, wtedy to 16 dnia czerwca urodził się Ian Mosley, perkusista grupy Marillion właśnie. Dołączył po drugiej płycie chyba. Nie, po pierwszej płycie dołączył. No i od tego czasu gra do samego końca. To Kylie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

15 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, spokojnie o mundialu, o sporcie, o piłce nożnej i o tym, co tam się działo i co tam się będzie działo. Za chwilkę będzie. Ale zanim to jeszcze lista aferowych nowości, na którą zaglądamy w tym momencie. A tutaj Michał Kieślewski do nas przychodzi, jego najnowszy singiel Ciało Elektryczne. Więcej informacji jak zawsze znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Tam was wszystkich odsyłam.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Dwanaście minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, u nas w studiu jest już Szymon Kamuda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zerwana nocka była?
2: No oczywiście, przecież w końcu my oglądamy, żebyście wy słuchacze nie musieli.
1: Tak, czy podpisałeś już jakąś petycję, która mówiłaby o tym, żeby Mistrzostwa Świata nigdy nie odbywały się w miejscach o innych strefach czasowych niż strefy czasowe europejskie?
2: Jeszcze nie, ale jeżeli teraz mi ją podsuniesz, to podpiszę się obiema rękoma, obiema nogami i oczywiście podpiszę się jeszcze pod tym, żeby Hiszpania zaczęła grać ciekawie, bo to będzie pierwszy temat, który dzisiaj poruszymy.
1: To prawda, moi drodzy, ponieważ Hiszpanie tak zapowiadali, że muszą mocno zacząć, ponieważ ten mecz, który grali wczoraj, to był jeden z najważniejszych i ten mecz, który zagrają ostatni, to był kolejnym meczem najważniejszym. Tak Hiszpanie mówili, no okazało się, że ten mecz najważniejszy pierwszy, to tak 3-3 im poszedł.
2: No chyba muszą sobie zmienić mental, żeby grać same nieważne mecze, bo wtedy chyba wychodzi lepiej w takim razie. No grała druga drużyna rankingu FIFA z drużyną 67, więc Republika...
1: To bardzo blisko reprezentacji Polski.
2: Dokładnie, dokładnie. Republika Zielonego Przylądka tutaj mogła być dobrym rywalem dla Polaków, no ale była, okazało się, wyśmienitym rywalem dla reprezentacji Hiszpanii, która dokonała, no można powiedzieć, niesamowitego blamażu, ponieważ zremisowała 0-0 z Kapowerdeńczykami. Bardziej tutaj wszyscy kibice, eksperci, w zasadzie każdy, kto jakkolwiek się interesuje piłką albo chociaż raz mecz oglądał, to wydawało się, że tu się skończy wynikiem bliżej Niemcy Curaçao z dnia poprzedniego, czyli 7-1, a tutaj 0-0. Hiszpanie, taka ciekawostka, od ostatniego gola na mundialu wymienili już 2,5 tysiąca podań i nadal nie trafili do bramki rywala, bo to 4 lata temu z Japonią miało miejsce, a nadal nie potrafią zmieścić piłki w siatce.
1: Może oni teraz mają statystyki po prostu na podania, a nie na strzały i na
2: być
1: gole.
2: Może.
1: Chociaż
2: być,
1: strzałów
2: być
1: też
2: może.
1: Sporo było.
2: Strzałów było bardzo dużo, no samo nawet XG, czyli ten współczynnik bramek przewidywanych był ponad 2, natomiast no ogromną gwiazdą był bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, czyli Vozinha, 40-letni Portugalczyk, który obronił bodajże 7 celnych strzałów i zapobiegł utracie bramki. Też kolejna ciekawostka, to był najbardziej kulturalny mecz od 1966 roku pod względem jednego zespołu, bo Republika Zielonego Przylądka popełniła, wiesz, ile fauli broniąc się cały mecz?
1: Jeden,
2: dokładnie. To jest po prostu coś niesamowitego.
1: Przenosimy się teraz... Czy to nie wskazuje, że Hiszpanie powinni grać trochę mocniej, trochę bardziej?
2: Być może, bo wyglądali przez cały mecz, jakby chcieli grać wchodzonego. Ani żadnego przyspieszenia, ani żadnego podania wejścia między linię. Nawet jak pod koniec meczu wszedł wracający po kontuzji Lamine Yamal, to po 2-3 szybkich rajdach bardzo szybko przyzwyczaił się do tego, jak gra reszta jego reprezentacji i też tam na stojąco po prostu na tym skrzydle, jak nie on.
1: 0-0 to jest wynik, który mogliśmy zobaczyć wczoraj. Czy Hiszpania zacznie grać lepiej? No to się jeszcze okaże, moi drodzy. No bo wszyscy, albo zdecydowana większość spodziewała się Hiszpanii naprawdę bardzo mocnej. Słyszałem już takie komentarze w niektórych telewizjach, że Hiszpania dzisiejszych czasów to nie jest ta Hiszpania tamtych czasów. Czy to może w tym kierunku jakoś pójść? Czy...
2: Może pójść w tamtym kierunku, ale myślę, że to jest i tak nadal to złote pokolenie, które 2 lata temu przecież wygrało Euro. A o złotym pokoleniu mowa, no to trzeba się przenieść do kolejnego złotego pokolenia, które od 20 lat ma wygrywać wszystkie turnieje, a póki co ma bodajże chyba tylko jeden medal. Więc reprezentacja Belgii, która zremisowała we wczorajszym meczu rozgrywanym o 21 naszego czasu
1: i tu
2: z Egiptem.
1: Muszę ci na sekundkę przerwać, moi drodzy, bo teraz rozpoczyna się naprawdę ciekawa rzecz, bo zaczęliśmy strzelać w drugim spotkaniu, które mogliśmy oglądać
2: dokładnie
1: wczoraj, no ale to strzelanie nikomu za dużo nie przyniosło.
2: No właśnie, rozstrzygnięć jak nie było, tak nadal nie ma, ponieważ i tutaj remis. Najpierw ku zaskoczeniu wszystkich kibiców to Egipt otworzył wynik w 20 minucie po golu Emama Ashoura. No i oni wyglądali naprawdę całkiem dobrze technicznie, bardzo dobrze się bronili, nie najgorzej atakowali. W drugiej połowie powoli zaczęło im brakować sił, no i to się zemściło. W 66 minucie na boisko za bardzo słabo dysponowanego Charlesa de Ketelare wszedł Romelu Lukaku, znany wszystkim bardzo wiekowy już napastnik reprezentacji Belgii. No i dosłownie po 5 czy 6 sekundach od wejścia na boisko, od razu jak piłka została wznowiona, wrzucona z autu, no to strzelił bramkę obrońcom, można powiedzieć, bo bramka samobójcza tutaj zapisana Mohamedowi Haniemu. Aczkolwiek no to gdyby nie Lukaku w tamtym miejscu, to ta bramka by nie padła, więc to trzeba docenić, że mimo wieku cały czas daje radę.
1: No i kolejny mecz, kolejny wynik, dokładnie taki sam, to już mecze nocne, moi drodzy, Arabia Saudyjska i Urugwaj.
2: No i tutaj kolejne zaskoczenie w grupie hiszpańskiej, ponieważ Urugwaj też murowany faworyt tego spotkania. 1-1 zakończone to spotkanie i Urugwaj absolutnie nie wyglądał jako drużyna dużo lepsza. W pierwszej połowie śmiem nawet tutaj powiedzieć, że Arabia miała więcej dogodnych okazji, a Urugwaj tak trochę też jakby na stojąco chciał wejść w tą grupę. Obydwie główne drużyny w tej grupie stwierdziły, że nie, no rywale są tak prości, że po prostu na stojąco wygramy te mecze i tutaj tym razem też się to zemściło. W 41 minucie gola po dobitce z rzutu rożnego strzelił Abdullah Alamri. Pierwszy strzał obronił dobrze dysponowany tamtego wieczora Fernando Muslera, ale na dobitkę nie miał już najmniejszych szans. No i w drugą stronę na 1-1 w 80 minucie Urugwaj dał radę wyrównać za sprawą Maximiliana Araujo. Tutaj tak samo. Strzał obroniony, wypluty przez golkipera Saudyjczyków. No i tutaj dobitka już w wykonaniu Araujo skuteczna. Zobaczymy, jak to się rozegra dalej, ponieważ w bardzo dużej kropce faworyci tej grupy.
1: No i 2-2 to kolejne spotkanie, to Iran i Nowa Zelandia. Kolejny remis, moi drodzy. Cały dzień stał remisami, no i tym razem remis delikatnie wyższy.
2: Dokładnie, remis delikatnie wyższy. Tutaj 2-2. W sumie delikatne zaskoczenie względem ekspertów, którzy sugerowali, że Iran mimo tego swojego defensywnego stylu będzie potrafił dobrze bronić i skontrować, żeby na końcu wygrać. Jednak bardzo dobre rozpoczęcie Nowej Zelandii. Cała pierwsza połowa zresztą dobra w wykonaniu zawodników z antypodów. Elijah Just w 7 minucie strzelił bramkę. Na 1-1 wyrównał Ramin Rezaian. W drugiej połowie również remisowo. Elijah Just drugi raz wpisał się na listę strzelców. Swoją drogą tutaj też warte podkreślenia. Znakomita dyspozycja Chrisa Wooda, czyli największej gwiazdy Nowej Zelandii, taki Robert Lewandowski Nowej Zelandii. Oczywiście zachowując proporcje. Grał świetnie, zastawiał się tyłem do bramki, grał bardzo pod drużynę, kompletnie nie zwracał uwagi na swoje statystyki i bardzo dużo dawał w ofensywie. No i po tej bramce Justa, po 10 minutach, w 64 minucie, Mohamed Mohebi strzelił bramkę wyrównującą. No i nic więcej się w tym meczu już nie wydarzyło.
1: 2-2 spotkanie zakończone. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mogli oglądać mecz Francja-Senegal. Czy Francuzi będą zaraz po Niemcach tym zespołem, który zacznie w końcu strzelać, zacznie w końcu grać z tych najbardziej topowych?
2: Oj, wiesz co, ja bym tutaj uważał z tym meczem, jak i z całą tą grupą, bo zarówno Francja, Senegal, jak i Norwegia, te druga i trzecia drużyna z tych, które wymieniłem, mogą być czarnymi koniami tego turnieju i Francja wcale nie musi się nastawić na prosty mecz. Nie wiem, czy tu nawet nie będzie jakiegoś 2-2, 3-2, że to będzie bardzo wysoki wynik, bardzo mocno ofensywna piłka.
1: Irak i Norwegia to kolejne spotkanie o 24.
2: No tutaj myślę, że Norwegia powinna sobie poradzić, ale jak widzimy po dzisiejszych nocnych meczach, no to różnie to bywa, nie można zdeprecjonować rywala.
1: O 3:00 w nocy Argentyna-Algeria. Algieria będziesz, rozumiem, oglądał.
2: Oczywiście, no jak tutaj nie oglądać broniących tytułu Mistrza Świata, jak tutaj nie oglądać ostatniego Last Dance'u Lionela Messiego, no trzeba koniecznie.
1: I Austria i Jordania, to ostatnie spotkanie nocno-poranne, moi drodzy, o godzinie 6 rano, już jutro. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Szymon Kamuda był z nami.
2: Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
1: 4 minuty zostały do 8:00.

0: trzecią.
1: A tak, a propos piłki nożnej, o tym kopaniu. Dwie minuty nam zostały do godziny ósmej. Co, czas na serwis?
2: Olga Grumowicz, zapraszam. Nowości w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. Szpital otrzymał wsparcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Dotację tę przeznaczył na zakup urządzeń służących do obrazowania. Rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Zainwestowano też w modernizację bloku operacyjnego i rozwój cyberbezpieczeństwa. Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego Julian Malicki zaznacza jednak, że usprawnienie pracy szpitala niekoniecznie skróci kolejki.
3: Czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować.
2: Łączna kwota, którą szpital otrzymał z KPO, wyniosła ponad 60 milionów złotych. Dodatkowym wsparciem inwestycji były również środki z samorządu województwa wielkopolskiego, które pokryły koszt opłacenia podatku VAT w wysokości 8 milionów złotych.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Rada Miasta organizuje spotkanie dla mieszkańców Żegrza i Rataj. Wydarzenie jest okazją do porozmawiania z radnymi na temat przyszłości własnego osiedla. W agendzie znalazły się tematy takie jak bezpieczeństwo, kultura, oświata, transport publiczny czy zieleń miejska oraz ochrona środowiska. Oprócz dyskusji na forum mieszkańcy będą mogli także porozmawiać z radnymi w formule indywidualnej. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 19.
4: O sporcie na 98,6.
2: Trwają przygotowania do biegu poznańskiego czerwca. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się tegoroczna edycja wydarzenia upamiętniającego strajk generalny poznańskich robotników z czerwca 1956 roku. Bieg odbywać będzie się na dystansie 5 i 10 km oraz w formie sztafety pamięci. Trasa nie jest przypadkowa.
5: Trasa biegu jest szczególna, ponieważ odbywa się ona w historycznej przestrzeni Cegielskiego. To jest ta trasa, którą robotnicy też opuszczali 28 czerwca zakłady, kiedy wychodzili na ulicę Poznania.
2: Mówi dyrektorka Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska. W tym roku impreza odbywa się z tygodniowym wyprzedzeniem ze względu na natłok zaplanowanych wydarzeń w dzień rocznicy. Stara lokomotywa znów na torach. Po 2 latach przerwy kolejka Maltanka znów będzie obsługiwana przez najstarszy czynny parowóz w Polsce, którego historia sięga niemal 100 lat. Lokomotywa była częścią poznańskiej atrakcji od 1999 roku. 2 lata temu zjechała z torów ze względu na konieczność kompleksowej naprawy. Ze względu na unikalny charakter pojazdu, część podzespołów musiała zostać wykonana na zamówienie. Po zakończonym remoncie parowóz wrócił do Poznania. Zobaczyć go na torach będzie można podczas dni pary, które odbędą się już w najbliższy weekend. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

Godzina 8:01, na zegarku mamy 16 dzień czerwca, czyli wtorek. 3 dni do weekendu nam zostały. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Tak jak mówiłem, nie mam zielonego pojęcia, o co w tych świętach chodzi, więc również z tego powodu w konkursie pytam, jakie moglibyśmy dzisiaj święto takie, o, może bardziej typowe niż nietypowe, do kalendarza wpisać. O tym będę przypominał do godziny 10 jeszcze parokrotnie, na pewno. Tymczasem jeszcze przysłowie na dzisiaj. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie, jak zaczniemy kosić.

I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy sobie do tego, co wyjdzie w praniu. A tak po prostu, bo to czteroosobowy młody poznański zespół tworzący muzykę oscylującą wokół rocku alternatywnego i garaż rocka. Dlaczego Kalejdoskop? Bo tak nazywa się ich album. Ponieważ, jak się okazuje, ich muzykę można porównać do spoglądania w kalejdoskop właśnie. O, czy tak jest? To się okaże na naszej antenie, bo Kalejdoskop prezentujemy, czyli płyty tygodnia w Radio Afera. 8 kawałków zostało na tę płytę wrzuconych, no i my gramy taki prawie środkowy, bo pod numerkiem 5 znajduje się utwór tytułowy, czyli Kalejdoskop. Wyjdzie w praniu w płycie tygodnia Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radiu Afera.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Radio Afera.

17 minut po godzinie 8, moi drodzy, to żurawie z gruzem do nas przyszły. No a teraz przychodzi lista aferowych nowości i Damian Sikorski projekt, który mówi, że masz to w sobie. Taki tytuł tego singla. Delmi na ficie, Michał Kowalonek na ficie również. No i tak to wszystko się rozpoczyna, tak to wszystko brzmi, a już za chwilę jeszcze zabrzmi przynęta kulturalna na naszej antenie. Zaraz po tym singlu. Zwykły dzień, gdy świat się zbierze.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy połowę czerwca. Pogoda nas nie zachwyciła, ale kultura nas pocieszy. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i przygotowałam dla Ciebie kulturalny starter pack na dzisiejszy dzień.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz słuchać muzyki na żywo? Żartuję, kto nie lubi. Obczaj koniecznie Festiwal Młodego Jazzu. Są to recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli okazja, żeby usłyszeć młodych artystów jeszcze przed ich dużymi karierami. Powiew świeżości, odważne brzmienia i duża dawka improwizacji. Festiwal Młodego Jazzu od godziny 15 w Blue Note. Publiczne prysznice rzadko kojarzą nam się dobrze, prawda? Jednak grupa młodych osób artystycznych postanowiła nadać publicznemu prysznicowi formę spektaklu site specific, czyli wydarzenia stworzonego specjalnie dla konkretnego miejsca. Tą przestrzenią będzie amfiteatr w Parku Cytadela. Sam tytuł performansu sugeruje, że prosta, codzienna czynność zostanie potraktowana jako coś nieoczywistego i innowacyjnego. Przyjdź do amfiteatru na Cytadeli o godzinie 18 i pozwól wylać na siebie kubeł artystycznej wody. A skoro już jesteśmy przy nietypowych wydarzeniach, to zadam Ci nurtujące mnie pytanie. Rozmawiałeś ostatnio z łososiem? Pod takim tytułem odbędzie się wystawa dyplomowa Wiktorii Ćwiklińskiej. Tytuł wystawy zaprasza Cię do świata, w którym granica między człowiekiem, naturą i wyobraźnią robi się mniej oczywista. Przyjdź na wernisaż do Galerii Dług o 18.30 i poznaj odpowiedź artystki na to szalone pytanie.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Ale afera NYK się nie kończy, moi drodzy, do godziny 10 trwać będzie. Tak samo, jak trwać do godziny 10 będzie nasz konkurs. Możecie wybrać się na tętno, którzy już w najbliższy piątek w klubie pod Minogą zagrają. Zapraszam was bardzo serdecznie, mamy wyjściówkę podwójną na to wydarzenie właśnie. 7148 to numer, pod który musicie do nas napisać w treści. Wpisać afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytamy o to, jakie typowe święto moglibyśmy wpisać do kalendarza. Tak, żeby było o czym rozmawiać i żeby było na co w kalendarzu spojrzeć. No bo te nietypowe dzisiaj takie trochę niezrozumiałe są dla mnie przynajmniej. Więc może wy coś zaproponujecie do godziny 10. Czekam. Złotówka i 23 grosze to jest koszt wiadomości. 7148. To numer. Polecam się postarać, polecam się kreatywnie coś wymyślić. No i dać nam znać, bo tętno może polecieć do was.

0: propos werbalizacji, to teraz będzie trochę o werbalizacji powiedzonek, ale o werbalizacji powiedzonek czeskich, moi drodzy, bo Czech tęcje przed nami o godzinie 8.30.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czech tęcje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka i serdecznie pozdrawiam Was z Pragi, gdzie przebywam w ramach Erasmusa. A mieszkając tu, prowadzę dochodzenie, ile o mentalności Czechów powiedzą nam ich powiedzonka i cytaty. Więc dzisiaj zajmiemy się powiedzeniem mit oczy na stopkach. I co ono oznacza? Na pierwszy rzut ucha mogłoby się wydawać, że to znaczy mieć oczy na stopkach. Czyli mieć oczy na stopach? Co to w ogóle miałoby być? No i okazuje się, że tutaj to tego nie znaczy. Jest to pułapka, dlatego że słowo stopka oznaczało dygę albo szypułkę, a nie stopę. I można to też zinterpretować jako czułki u ślimaka albo szyję peryskopu. No i tutaj już wyobraźnia chyba mówi sama za siebie, że mieć oczy na stopkach oznacza po prostu mieć oczy dookoła głowy, mieć się na baczności. Chciałabym to powiedzenie potraktować jako punkt wyjścia do kilku historii o czeskich odkrywcach, dlatego że to właśnie oni muszą być szczególnie uważni, żeby wpaść na swoje doskonałe pomysły. I pierwsza historia będzie o samych oczach. Zaczyna się ona w roku 1952, gdy profesor Otto Wichterle jedzie pociągiem z Ołmuńca do Pragi i wdał się tam w przypadkową rozmowę z nieznajomym, który czytał akurat artykuł naukowy o możliwościach chirurgicznej wymiany gałki ocznej. Ta rozmowa zainspirowała Wichterle do rozmyśleń na ten temat, jaki tak naprawdę materiał jest najlepszy do implantów ocznych i że chyba to nie jest szkło. Był to pierwszy impuls do planu wynalezienia miękkich soczewek kontaktowych. No i niestety żył w ciężkich czasach i czechosłowackie Ministerstwo Zdrowia cofnęło mu finansowanie na ten projekt, jednak był to człowiek naprawdę szalony w swojej kreatywności, bo pierwszy model soczewek na świecie powstał z dziecięcego zestawu konstrukcyjnego Merkur, dynama od roweru swojego syna i silniczka od gramofonu w Boże Narodzenie 61 roku, więc ekstremalnie. No i Wichterle to jest jeden z takich najbardziej znanych czeskich wynalazców. I też trudno się dziwić, bo jego wynalazek jest bardzo szeroko używany na całym świecie, a nawet ja teraz, gdy to do Was mówię, mam na oczach soczewki. Zabawne w kwestii soczewek jest jeszcze to, że soczewka to po czesku czoczka, tak samo jak soczewica. No i po polsku te słowa też mają wspólne pochodzenie, ale u nich to jest dosłownie jedno i to samo słowo. Nie soczewica, soczewka, tylko jedno słowo czoczka. Ale przechodząc dalej, do kolejnych historii. Kto z Was nigdy nie słodził herbaty kostką cukru? No tak, kostka cukru to kolejny patent, który powstał w czeskiej miejscowości Dacice. Austriak Jakob Krzysztof Rad był właścicielem cukrowni w tej miejscowości. No i w tamtych czasach cukier był sprzedawany w dużych, nieforemnych bryłach, które było trzeba kroić na mniejsze części, żeby je użyć. Jego żona kiedyś, gdy kroiła taką bryłę, się skaleczyła. Doszła do wniosku, że to jest bardzo niepraktyczne i trzeba po prostu wymyślić nowy sposób. I to zainspirowało jej męża do tego, żeby potem zaczął pracować nad maszyną do przetwarzania cukru w kostki. Obecnie w Dacicach znajduje się nawet pomnik kostki cukru, ale gdybyście o tym nie wiedzieli, to byście na to nie wpadli, bo to jest po prostu sześcian. Pozostając jeszcze przy słodkich tematach, Czech Franciszek Hruszka wynalazł miodarkę, czyli wyrówkę do miodu. Co to jest i czemu to jest takie wielkie odkrycie? Kiedyś, gdy chciano uzyskać miód, to po prostu wygniatano plastry miodu albo je roztapiano i przez to ulegały one zniszczeniu, nie dało się ich z powrotem włożyć do ula. Pszczoły musiały wszystko robić znowu od nowa. No i według anegdoty, Hruszka zauważył dziecko, które sobie wirowało, trzymając w rękach koszyk i to go zainspirowało do tego, żeby oprzeć takie urządzenie na sile odśrodkowej, którym plastry nie ulegają zniszczeniu, tylko miód z nich wycieka. Ja taką miodarkę też pamiętam od dziecka, bo na wsi u moich dziadków zdarzało mi się pomagać przy miodobraniu i tam właśnie była miodarka, którą dziadek przerobił z ręcznej na elektryczną. No ale czy to wszystko? No oczywiście, że nie. Czechy stanowiły kolebkę dla wielu innych wielkich umysłów. O ojcu genetyki Mendlu na pewno każdy z Was słyszał. Jeśli chodzi o chemię, Czechy też nie mają sobie równych. Na przykład Jarosław Hejrowski dostał Nobla za wynalezienie nowej metody analizy chemicznej, polarografii. I miliony ludzi żyją na całym świecie dzięki pracy Antonina Holego, którego odkrycia stały się przełomem w walce z HIV. No i tutaj tak samo warto wspomnieć o Karelu Raszce w temacie wirusów, który opracował metodę czujności epidemiologicznej, czyli czujności, jak miecia oczu na stopkach, które przyczyniło się do tego, że praktycznie ospa prawdziwa zniknęła ze świata. No ale w takich wirusowych tematach zdecydowanie warto mieć oczy na stopkach i na przykład szczepić się. No i tutaj kolejna ciekawostka. Szczepienie po czesku to oczkowanie. Czas na wnioski z tych wszystkich historii. anegdoty dotyczące odkryć naukowych często zawierają jakieś przypadkowe wydarzenie, które jest impulsem, a potem uzdolniona osoba wpada na nowatorski pomysł. I pokazuje nam to, jak ważna jest obserwacja świata i nie przegapianie go. Bo kto wie, co tak naprawdę czeka na nas za rogiem, co może stać się naszą następną inspiracją. Akurat w tych wszystkich historiach inspiracją był drugi człowiek. Czy to żona, która się skaleczyła, czy kręcące się dziecko, czy nieznajomy z pociągu. Ale zawiera się tu też ciekawy paradoks, bo z jednej strony uważność, a z drugiej strony brak uwagi. Jakiś naukowiec coś wylał, zostawił, a tutaj na przykład żona Krzysztofa Rada zraniła się przez nieuwagę w palec. No więc, warto być uważnym czy nieuważnym? Mieć te oczy na stopkach, czy może lepiej w oczodołach? Mnie bardzo podoba się pewnego rodzaju uważna nieuważność. Takie zachowanie bliskie dzieciom. Z jednej strony uważność, dokładne widzenie i nieprzegapianie świata oraz tego, co ma nam ten świat do zaoferowania, ale z drugiej strony taka wolna eksploracja i zabawa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień o 8:30. Na schledaną!
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
5: Autopromocja.
6: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
7: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
8: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
9: Hej! Jara! Gramy na aferę!
10: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
11: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
12: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
11: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

19 minut zostało do godziny 9, moi drodzy. Ja spoglądam tymczasem na poznańskie ulice. No i zastanawiam się, co się stało z Jana Pawła II, co stało się z rondem Śródka, co stało się z rondem Rataje, no bo tutaj korki są naprawdę, naprawdę duże, więc jeżeli będziecie jechali w te rejony, no to polecam wam to ominąć jakimiś zupełnie innymi rejonami, bo i dojazdy, i odjazdy, no i przede wszystkim wjazdy na ronda są zapchane w całości, więc tutaj będziecie musieli sobie trochę poczekać. Ulica Lechicka na północy, by również zapchana od skrzyżowania z Pułapską do skrzyżowania z ulicą Naramowicką i do tego zjazdu na ulicę Naramowicką, więc tamto miejsce ominąć warto by było. Również centrum, no jak to centrum, ulica Roosevelta, Rondo Caponiera, Święty Marcin, tutaj korki, Aleja Niepodległości, korki Królowej Jadwigi, korki Garbary, korki, ogrody również delikatnie zakorkowane. No patrząc na Grunwald, tutaj też znajdziecie korki na ulicy Przybyszewskiego, na Rejmonta delikatne się znajdą, na Hetmańskiej przy skrzyżowaniach również zakorkowane są ulice. Jeżeli wy widzicie, że gdzieś są korki, gdzieś są utrudnienia, gdzieś są wypadki, gdzieś są kolizje, gdzieś nie da się przejechać, to możecie do nas zadzwonić 618750213. Ja te informacje zbiorę, przekażę innym na antenie i będę ostrzegał dalej do godziny 10. No bo chyba ostrzeżeń dzisiaj dużo będzie leciało na naszej antenie. Moi drodzy, nie Stachowska, też zakorkowana, więc to miejsce mijajcie. Tak jeszcze rzutem na taśmę spoglądam. Lutycka także stoi. No niestety, dzisiaj o poranku nie ma przejezdności na poznańskich ulicach. Zapraszam serdecznie. Można też pisać aferanek@afera.com.pl.

No to miejmy nadzieję, że Kaśka Sochacka trochę w tych korkach pomogła. Moi drodzy, jakoś tak przyjemniej się jedzie. A propos przyjemności, no to na listę aferowych nowości trzeba zajrzeć. Była Kaśka Sochacka i był szum, no to teraz są szumy w liczbie mnogiej, które przychodzą do nas z Marsem. Dzisiaj o Marsie też było, z tego co pamiętam, chyba w kalendarium o rakiecie Mars 1, Mars 2, Mars 3, Mars 4, to te meteorologiczne polskie. Oj, w XX wieku, nie pamiętam w którym już roku były. No to teraz Mars muzyczny do nas przychodzi, bardzo proszę.

No, nazwa bardzo dobrze wskazuje, jaka to jest muza, moi drodzy. To Szumy. Szumy to zespół, a Mars to kawałek jeszcze dogrywa. O, na końcówce. Bardzo ładnie. To była lista aferowych nowości. Jeżeli chcecie na tę listę aferowych nowości zagłosować, to ja zapraszam serdecznie. W propozycjach do głosowania na aferzastą Szumy się znajdują, Mars się znajduje. Do piątku, do południa można swoje głosy oddawać, no a w piątek po 20 już sama lista.

0: Zwykle to gra i trąbi zespół Kombi, moi drodzy, ale tym razem to był Warhouse i 3 minuty nam zostały do 9.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Prezydentura pod znakiem zapytania. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Jackowi Jaśkowiakowi. Aby nie uruchomiono procedury referendalnej, prezydent musiałby uzyskać poparcie 18 z 34 radnych. Decyzja zależeć będzie od jego partyjnych kolegów. Koalicja Obywatelska posiada obecnie 22 mandaty w Radzie Miasta. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, którego członkowie już zapowiedzieli głosowanie przeciw, posiada 6 mandatów.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Trwa odliczenie do Pyrkonu. W najbliższy weekend w Poznaniu znów odbędzie się największy polski konwent. Przez 3 dni podczas festiwalu Pyrkon zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów. Dekoracje związane z imprezą są już widoczne w przestrzeni miejskiej.
3: Pyrkon wychodzi też na miasto, Pyrkon na mieście, można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów.
1: Mówi wicedyrektorka artystyczna festiwalu Iga Tomaszewska. Oprócz tego już od kilku tygodni w Poznaniu w ramach akcji Pyrkon na mieście odbywają się wydarzenia związane z nadchodzącym festiwalem. Między innymi konferencja branżowa poświęcona projektowaniu gier RPG, czy specjalny pokaz Toy Story 5 z udziałem aktorów głosowych i reżyserem dubbingu. Odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatywa oparta na wynikach badań oraz wiedzy specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i ich rodzinami ma na celu uświadomienie skali zagrożeń płynących z korzystania z serwisów społecznościowych przez niepełnoletnich.
4: To jest wykorzystywanie seksualne, to jest pornografia, to jest cyberprzemoc, to jest zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji, zaburzenia psychiczne, wpływ na zdrowie i tak dalej, czyli pokazujemy w ten sposób tą paletę zagrożeń.
1: Mówi członek fundacji Łukasz Wojtasiak. Twórcy kampanii postulują, aby 15 rok życia stał się minimalną granicą wieku uprawniającego do korzystania z platform społecznościowych. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów.
2: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Made in Poznań. Tak będzie nazywać się muzeum powstające właśnie przy ulicy Jaskółczej. Twórcy instytucji chcą przedstawić historię Poznania przez pryzmat lokalnych przedsiębiorstw, znanych marek, zakładów przemysłowych i ich wpływu na codzienność mieszkańców miasta. Placówka zainauguruje działalność okolicznościową wystawą. Ekspozycja 28 historii na 70-lecie poznańskiego czerwca 56 będzie opowieścią o losach uczestników protestów, której towarzyszyć będą archiwalne materiały prasowe, dokumenty, fotografie i elementy robotniczego wyposażenia. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 26 czerwca do 17 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, a to oznacza, moi drodzy, że

16 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to wtorek, do weekendu tylko 3 dni nam zostały. Aneta Oli, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. W kalendarzu mamy święta, Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych i tak jak wspominałem, nie mam pojęcia, o co w tych świętach chodzi, ale sprawdziłem tak pobieżnie tylko, żeby zbyt mądrym z tego poranka nie wyjść, o co chodzi w Bloomsday. No i uwaga, uwaga, jak się zastanawialiście, o co chodzi w Dniu Bluma, to hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a, jego kultowego i powieści Ulysses. Proszę bardzo, Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina właśnie 16 dnia czerwca. Z tego powodu dzisiaj obchodzimy ten dzień, jakbyście się zastanawiali. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. To przysłowie na dzisiaj, no i rzeczywiście dzisiaj żadnych opadów przewidzianych nie ma, aczkolwiek pogoda taka, jakoby spaść coś z nieba miało, to dopiero w przyszłym tygodniu, patrząc tak na długoterminowe prognozy pogody, no i dopiero w przyszłym tygodniu i pod koniec tego tygodnia również upały się pojawią. O tak około 30 stopni Celsjusza, z tego co patrzyłem i z tego co sprawdzałem. Na razie tym nie musimy się przejmować, na razie bluzy, na razie kurtka i na razie korki w mieście Poznaniu. No a propos miasta Poznania, to już za chwilę sobie zajrzymy do informacji z regionu, do informacji z miasta właśnie. Zostańcie z nami.

6 minut po godzinie 9 na zegarku mamy, moi drodzy, to oznacza, że sprawdzamy, co dzieje się w mieście, albo co będzie się działo w mieście i co będzie się działo w regionie, no bo dzisiaj w takich tematach przyszłościowych bardziej jesteśmy. Zaczynamy od tego, co w mieście Poznań już za 3 dni, 2 godziny, 53 minuty i 13 sekund, 12 sekund, no i coraz mniej tych sekund będzie, bo właśnie w tym czasie, za ten czas rozpocznie się Pyrkon, festiwal fantastyki na międzynarodowych targach poznańskich. Nie mówię o tym wszystkim przypadkowo, no bo oprócz tego, że wspaniali goście filmowi, growi, książkowi będą tam, dodatkowo wiele atrakcji równie wspaniałych jak gości, no to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, rzecz najważniejsza, są nowe zasady bezpieczeństwa na Pyrkonie. Jak wiemy, jak dobrze widzimy co roku na poznańskich ulicach i nie tylko na poznańskich ulicach, ale głównie na MTP właśnie, Pyrkon i takie wydarzenia często i gęsto stoją konkursami cosplayowymi, no i samymi osobami, które cosplaye sobie tworzą, stroje sobie tworzą, no i potem na te targi w przebraniach wchodzą. Zwykle mnogość tego wszystkiego była naprawdę duża, od fantastycznych, przez średniowieczne, przez współczesne cosplaye i stroje, no okazuje się, że teraz z tymi współczesnymi to może być mały problem, bo chodzi tutaj o broń. Jak dobrze wiemy, jak dobrze pamiętamy, na Pyrkonie można było zobaczyć osoby przebrane na przykład w wojskowych, przebrane w jakieś służby specjalne z bronią, albo na przykład w służby trochę mniej specjalne i takie nie walczące o dobro świata, walczące o zło świata. No i okazuje się, że takich sytuacji już nie będzie można powodować, ponieważ nie będzie można wnosić nic, co wygląda jak współczesna broń palna na Pyrkon. Jeżeli to jest replika, jeżeli to jest rzecz stworzona przez was, która nawet nie ma żadnej możliwości strzelania, no to tak czy tak nie będzie można tego wnosić, ponieważ nie ma znaczenia, czy to działa, czy to nie działa, czy to replika, czy to jest sztuczne, czy to jest prawdziwe. Wszystko jest traktowane w ten sam sposób. Z daleka nie da się odróżnić repliki od prawdziwej broni, dlatego takie przedmioty nie będą wpuszczane na teren imprezy. Tak mówią sami organizatorzy tego wydarzenia. Właśnie będą wpuszczani ci z bronią taką, która nie wygląda jak prawdziwa, z jakichś fantastycznych nie wiem, gier, filmów i innych stworzonych tekstów kultury, no ale takiej, która wygląda jak prawdziwa, nie będzie można uświadczyć w tym roku na Pyrkonie. No jest to pewnego rodzaju zmiana, więc uwaga, jeżeli jesteście cosplayerami, to będziecie na bramkach trzepani, czy nie wnosicie jakiejś repliki broni, która mogłaby wyglądać jak broń prawdziwa. Dodatkowo zmiany są, jeżeli chodzi o umundurowanie. Jeżeli chcielibyście przebrać się na przykład za jakiegoś wojskowego, no to nie będzie można wejść w takim mundurze albo w takiej replice munduru. Jeżeli jest to replika munduru historycznego, który był wykorzystywany po roku 1900. No i zapytacie mnie prawdopodobnie, dlaczego po roku 1900. Ja mam pewne swoje przeczucia, dlaczego akurat ta data została wybrana, a nie mówimy o współczesności jako już o naszej aktualnej współczesności. Ten 1900 chyba z jakiegoś powodu tam się znalazł, żeby nie tylko mundury współczesne w to wszystko włączyć, ale również mundury trochę mniej współczesne i trochę starsze też zablokować. Więc pamiętajcie o tym, żebyście podczas trzepania na bramkach pyrkonowych nie odbili się od tego wszystkiego. To już za 3 dni. Impreza naprawdę, naprawdę przednia. Z imprezowych tematów przechodzimy do tego, co dzieje się w Obornikach, moi drodzy, bo tam impreza na drogach jest codziennie. No tylko niestety taka bardzo powolna.

rzeczą. Ta przedłużona jest 11, a drugą rzeczą jest to, że nie tylko ta droga krajowa numer 11 jest zakorkowana, ale wszystkie inne drogi wjazdowe i wyjazdowe z Obornik. Tu jest chyba potrzebne coś w rodzaju obwodnicy. No ale mieszkańcy się niecierpliwią, bo ile można obiecywać, ile można zapowiadać zmiany, no a potem wszystko może spalić na panewce tak czy tak. Czy kiedyś powstanie wspaniała, długa i szeroka jak ocean droga obornicka, droga w kierunku Obornik albo jakaś objazdówka Obornika? Możemy się tego niestety nigdy nie dowiedzieć. Aczkolwiek ja za wszystkich mieszkańców trzymam naprawdę kciuki. 12 minut po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Chemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
4: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera, studenckie radio polityczne.

Ulalalala. Tak można by było to wszystko skomentować. 18 minut po godzinie 9, moi drodzy, na zegarku mamy. No to zaglądamy. Zaglądamy sobie na listę aferowych nowości, jeżeli tak bardzo prosicie, jeżeli tak bardzo chcecie. Better sorry than safe. O, ciekawy tytuł. To Koji, którzy przychodzą do nas właśnie z takim singlem. To teraz bardzo proszę.

Better sorry than safe. Bardzo ładny kawałek, bardzo ładna propozycja. Moi drodzy, ja też mam dla was propozycję. Jeżeli chcielibyście się wybrać w najbliższy piątek do klubu pod Minogą na Tętno, to proponuję wam wejściówkę podwójną. Jeżeli chcielibyście taką wejściówkę podwójną powalczyć, no to wysyłajcie SMS-y pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj pytamy, jakie święto moglibyśmy wpisać w kalendarzu? Takie typowe, takie nie jakieś zmyślne, jakie mamy dzisiaj w kalendarzu wpisane, ale takie, które każdy by zrozumiał i o którym każdy by wiedział. Do godziny 10 czekam. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Zapraszam was bardzo serdecznie.

No ta wiadomość nie będzie wiadomością konkursową i nie jest to święto typowo typowe, moi drodzy, ale słuchaczka Maja napisała, że dzisiaj to mogłoby być święto spania po prostu. I na tym to możemy zakończyć. I ja się z tym zgadzam. Aczkolwiek już godzina 9:28, moi drodzy, więc szybko to wszystko leci, więc o, tak za trochę pół godziny to można by już spać, pójść z powrotem. Król Słońce to teraz na antenie, już za chwilę. O budowlance trochę będzie, moi drodzy. To lotnik Krysie i Marcin Berlik. Takiej PRL-owej budowlance właśnie.

0: uważam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30. Witajcie w kolejnym odcinku Lotnika Krysie i dziś po raz kolejny gościmy Kubę Busza, potentata branży remontowej i wykończeniowej. Cześć Kuba.
3: Cześć, witam ponownie.
2: Kuba ostatnio podzielił się z nami różnymi ciekawostkami, które można spotkać zwłaszcza na rynku wtórnym, jeśli przyjrzymy się mieszkaniom budowanym w okresie PRL-u. Obaj jako psychofani klimatów PRL-owskich chętnie o tym rozmawiamy, tylko w temacie budowlanki. Natomiast tutaj jest to bardzo wdzięczny temat, więc do niego wrócimy. Przygotowując się do tej rozmowy, dowiedziałem się, że stosuje się w ogóle gdzieniegdzie jeszcze ołowiane rury. Gdzie możemy najczęściej spotkać tego typu elementy wyposażenia instalacji i czym to grozi?
3: Tak, ołowiane rury to raczej nie będzie już wytwór okresu PRL-u, który tutaj tak żarliwie wspominamy. Spotkałem się z nimi w kamienicach. W kamienicach, które raczej są datowane na okres XIX wieku, 1800-1900. I tak, no, były to instalacje wodne. Nie ukrywam, pierwszy raz, gdy spotkałem się z takim wytworem, byłem bardzo zainteresowany, co to jest, dopóki mnie tutaj prezes nie uświadomił, co tak naprawdę tutaj się dzieje.
2: Prezesa gorąco w ogóle pozdrawiamy.
3: Prezesa bardzo gorąco pozdrawiamy i ja też wielu ciekawostek się dowiaduję wtedy, no bo nie przeszłoby mi przez myśl, że kiedyś instalacje wodne były prowadzone ołowianymi rurami.
2: Mhm. No szczególnie, że ołów i picie takiej wody albo mycie się w niej, no nie najlepiej się kojarzy.
3: Raczej nie jest to za dobry pomysł.
2: Chyba, że dla żołnierzy, to może wtedy będą jak ołowiani żołnierzy Żykowie mogli przetrwać kilka pokoleń. No dobrze, a powiedz mi, co jeszcze można spotkać w takich nie perlowskich, ale XIX-wiecznych kamienicach, bo myślę, że może to być miejsce, gdzie spotkamy wiele różnych ciekawostek. Poza tym, że czasem może wyglądać ciekawie, czyli tak, że możemy kręcić noce i dnie i nie potrzeba żadnej scenografii. Ale czy jeszcze jakieś inne kwiatki spotkałeś w kamienicach? Może jakieś tam stare karabiny pod posadzką, czy tylko patologie budowlane?
3: Właśnie chciałem nawiązać do tego tematu, że niestety nie udało mi się jeszcze żadnego skarbu lub bursztynowej komnaty z żadnej kamienicy wyciągnąć.
2: A nawet gdyby, to nie przyznałbyś się w radiu.
3: Nawet jeśli
2: bo właściciel to by płakał.
3: Ale to by nie wiedział, który. Także niestety nie udało mi się tutaj nic znaleźć, ale bardzo często przy remontach, zwłaszcza kamienic, udawało mi się znaleźć stare gazety pochodzące z lat, no może nie produkcji tych kamienic, czyli 1800-1900, niemniej gazeta z lat 50. lub 60. no była ciekawym kąskiem, bo tak jak my w dzisiejszych czasach używamy pianki poliuretanowej do zatkania jakiejś dziury, gdzie mamy naprawdę duży ubytek, no tak w dawnych czasach były to właśnie gazety. Także miło jest sobie spojrzeć na artykuły z tych lat, ponieważ te gazety w dużej większości, one są bardzo dobrze zachowane i niektóre drewniane elementy, też nie wiem czemu, były owijane takimi gazetami. Także jakieś ramy czy obrazy na przykład stare, które są w tych kamienicach po właścicielach. Bardzo dużo ciekawych informacji skrywają właśnie na odwrocie tego obrazu.
2: Super, ciekawa sprawa. Przypomina mi się też, jak dziadek inżynier elektronik pracujący dzielnie na łącznościowym polu dobrej roboty wspominał, że bardzo często kiedyś na przykład przewody telefoniczne były izolowane w ogóle papierem, izolacje były papierowe. Także tutaj ciekawostka. Jeśli jesteśmy przy tych instalacjach wodnych, ołowianych rurach i tak dalej, w jaki sposób warto dbać o naszą instalację wodną, żeby nam służyła i na przykład ustrzec się przed zalaniem? Słyszałem o patentach z serii, na przykład raz na jakiś czas warto poprzekręcać zaworki, żeby się nie zapiekły, nazwijmy to. Nie wiem, tutaj koledzy pewnie pracujący z ochroną środowiska na naszej pięknej uczelni albo z budownictwa będą dzwonić do afery, ale całe szczęście nie ma do mnie bezpośredniego numeru. Ale o co warto zadbać, żeby się ustrzec przed takimi historiami?
3: To, o czym mówisz, czyli co jakiś czas zakręcić i odkręcić zaworek, jest świetnym pomysłem. Jednakże, jeżeli nie robiliśmy tego od wieków, czyli od paru lat, bardzo często Prowadzi to po prostu do problemu, bo w tym momencie, kiedy ten zaworek nie był faktycznie zakręcany od dłuższego czasu, no to możemy sobie ładnie zaworek zepsuć i go albo zakręcić na amen i będzie konieczna wymiana, albo możemy też spowodować uszkodzenie jakiegoś elementu. No i w tym momencie już mamy problem, bo zaczyna nam ciec zaworek po prostu.
2: Okej, czyli wtedy lepiej przed taką akcją już się zorientować, gdzie jest zawór do zamknięcia wody w pionie.
3: To by było idealne rozwiązanie, gdybyśmy mieli i nawet w zapasie jeden.
2: Okej.
3: I numer do hydraulika, w razie czego już wbity w telefon.
2: Okej, nie wiem, czy to jest zboczenie, ale jako bezpiecznik wiem, gdzie odciąć u siebie zawór w pionie, ale też zachęcamy do tego, żeby taką wiedzę posiąść. Czy coś jeszcze z takich kwestii związanych właśnie z zabezpieczaniem mieszkania? Za chwilę sezon wakacyjny, już kilka miesięcy. Myślę, że wszyscy na uczelni już odliczają do końca semestru i do wakacji. Co prawda dzisiaj mamy pierwszy dzień semestru, ale ja już odliczam. Czy o coś jeszcze warto zadbać, jeśli chodzi o instalacje i w ogóle zabezpieczenie naszego mieszkania, żeby nam pięknie służyło?
3: Tak, myślę, że rzeczą, którą warto rozważyć, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w bloku z dawnej epoki, to na pewno czujnik dymu lub wykrycia czadu, ponieważ jeżeli mamy instalację gazową w mieszkaniu, mimo że one są regularnie badane i tutaj czuwają nad nami panowie gazownicy, warto się coś takiego wyposażyć, no ponieważ słyszymy co jakiś czas historię o zaczadzeniach. Także myślę, że to by była fajna opcja. Kropka.
2: Okej. Myślę, że warto tutaj też mieć to skorelowane z wentylacją, dlatego że jeżeli mielibyśmy nawet niewielką nieszczelność instalacji gazowej i mamy dobrą wentylację mieszkania, no to wtedy też jest szansa, że te niewielkie ilości gazu zamiast się gromadzić będą gdzieś tam wywiane.
3: Tak. Za dawnych czasów było to trochę bardziej uproszczone, ponieważ epoka okien drewnianych w blokach myślę, że już jest dawno za nami. Niemniej okna plastikowe no, charakteryzują się dosyć dużą szczelnością, więc myślę, że warto zadbać o to, byśmy to mieszkanie regularnie wietrzyli. Po prostu codziennie najlepiej parę minut rano lub wieczorem przed spaniem i można spać spokojnie wtedy.
2: Tak jest. I warto pewnie trochę też te okienka tam rozszczelnić co jakiś czas, szczególnie jak teraz nie ma dłużej w domu.
3: Dokładnie tak. Z wentylacją w blokach no, jest jednak różnie, ponieważ nie jesteśmy sobie w stanie zrobić rekuperacji tak, jak możemy to zrobić w nowoczesnym budownictwie. No niemniej musimy zadbać o to na własną rękę.
2: Świetnie. Jako wisienka na torcie chciałem cię zapytać o to, co mnie zawsze jara najbardziej, czyli każdy mężczyzna w Parelu, mam wrażenie, był fanem Adama Słodowego i Zrób to sam, to było hasło, które bardzo mu przyszło do głowy, do serca i zostało w nawyku. Jeden albo dwa przykłady jakichś ciekawych rozwiązań i patentów takich właśnie małych majsterkowiczów i młodych techników z okresu Parelu, które zauważyłeś prowadząc remont.
3: Tak, najczęstszą tutaj polem do manewru domowych majsterkowiczów to jednak były te instalacje elektryczne. Z tego względu, że a dorobię gniazdko tu, a dorobię gniazdko tam. No, fajnie, dopóki my do tego się nie dokopiemy i faktycznie zobaczymy, że ten przewód, który miał być na przykład, załóżmy na telewizor, on jest poprowadzony bardzo cienkim przewodem. No i prowadzi to do problemu właśnie na przykład z przygrzewaniem. Bardzo dużo rzeczy można spotkać przy majsterkowaniu przy starych meblach. Gdzie wyrzucamy kuchnię, tam to jest w ogóle, powiem szczerze, poezja, jak czasami niektóre meble są połatane po latach, no bo wiadomo, jak kiedyś była kuchnia kupowana, to na lata, a nie na 5 lat i do remontu.
2: Tak jest.
3: Także można bardzo ciekawe rzeczy i patenty wychwycić, jak niektóre szafki, zawiasy są połatane.
2: Czyli mimo jakby braku kwarcowych blatów była przygotowana do tego, żeby przetrwać wieki i wojnę atomową.
3: Myślę, że tak, ale pewnie tam już szły też w drugi obiekt te ołowiane rury, które były wcześniej wymienione.
2: Dobrze, ja w takim razie już tutaj na tym tę rozmowę zakończę, ponieważ przypomina mi się patenty mechanika, od którego kupiłem swój pierwszy samochód. Był to Fiat Punto, rocznik 94 i tam katapulta do otwierania fotela pasażera i łatany przewód paliwowy to są najdelikatniejsze historie i układ wydechowy przymocowany na druty. Więc na tym poprzestaniemy. Życzymy wam miłych wakacji, bo już coraz bliżej, a tobie Kuba też odlubiny odpoczynku, chociażby od parelowskich majstrów i ich spuścizny. Dzięki Kuba za rozmowę. Dzięki wielkie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Czołem.
3: Do usłyszenia.
0: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
4: Autopromocja.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Tak, moi drodzy, ja mówię o tym weekendzie i tak wychodzę swoimi myślami do przyszłości, do tego, jaka pogoda będzie w weekend. No i mówiłem, że pod 30 stopni to na pewno będzie. Tak, to się akurat zgadza, tylko sytuacja wychodzi trochę ponad te 30 stopni i uwaga, uwaga, uwaga, już 20 dnia czerwca będziemy mieli 32 stopnie na termometrach. Już 21 dnia czerwca również będziemy mieli 32 stopnie na termometrach i uwaga, może być również burzowo w tym wszystkim, więc... Lato pełną gębą. Tak można o tym powiedzieć i tak można to skomentować, jeżeli chodzi o polski czerwiec. No i o taką już połowę polskiego czerwca.

A to była lista aferowych nowości. Klara Wysocka przyszła do nas z kawałkiem Gdybym mogła. Po więcej informacji wiecie, gdzie się zgłaszać. Dodatkowo możecie się zgłosić, jeżeli chcielibyście zagłosować. O, dużo zgłaszania i dużo głosów, moi drodzy. Zapraszam serdecznie na aferzastą listę przebojów Radia Afera. Do piątku, do południa można głosować na notowanie 1746.

0: 3 minuty zostały do 10.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Partia Razem zabiera głos w sprawie absolutorium. Jak informowaliśmy godzinę temu, trwa sesja Rady Miasta, na której radni mają możliwość ocenienia prezydenta Jaśkowiaka. Swoje stanowisko w tej sprawie wyrazili przedstawiciele Partii Razem.
2: Zasługujemy na lepsze władze, a co dostajemy? Dostajemy produkt Koalicji Obywatelskiej, produkt, który przeterminował się już i zepsuł. Bo Jacek Jaśkowiak przestał słuchać mieszkańców. Za to, jak wiemy, chętnie odbiera telefony od inwestorów i deweloperów, sam przecież o tym mówi. Cała Polska zobaczyła, z jaką arogancją potraktował mieszkańców osiedla maltańskiego wtedy, kiedy ci przyszli na spotkanie z nim, z posłanką Partii Razem Marceliną Zawiszą.
1: Mówi Anna Pieciul z Zarządu Krajowego Partii Razem. Jej zdaniem Jacek Jaśkowiak jest obciążeniem dla KO w Wielkopolsce.
2: Ja myślę, że Koalicja Obywatelska w Wielkopolsce, że oni są świadomi tego, jakim dużym problemem i obciążeniem dla nich jest Jacek Jaśkowiak, a jednocześnie nie są w stanie wypić piwa, którego sami naważyli.
1: Transmisję obrad można śledzić na stronie Rady Miasta.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: W Poznaniu powstała Onkobaza. Jest to kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich. W Onkobazie można bezpłatnie skorzystać z konsultacji ze specjalistami, a także terapii uzależnień, warsztatów edukacyjnych oraz wsparcia w sprawach prawnych, socjalnych i zawodowych. Jak mówią pomysłodawcy projektu, centrum jest prawdopodobnie pierwszym tego typu miejscem w kraju. Niewykluczone, że w przyszłości powstanie ich więcej.
4: Dajmy teraz szansę Onkobazie i drużynie na pilotaż. Na pewno po tym czasie wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy potencjalne rekomendacje i zastanowimy się, jak takie miejsca w większej liczbie powinny wyglądać w przyszłości.
1: Mówi zastępczyni prezydenta miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Twórcy tego miejsca podkreślają, że Onkobaza ma również być przestrzenią dla osób będących w podobnej sytuacji życiowej, które chcą wymienić się doświadczeniami. Stadler zaprezentował ostateczny wygląd nowych pociągów dla kolei wielkopolskich. Zaprezentowany model jest w całości niskopodłogowy i będzie mógł pomieścić ponad 600 pasażerów. Konstrukcja zostanie oparta na aluminiowych stopach, co przełoży się na niższe zużycie energii elektrycznej. Pociągi będą wyposażone w udogodnienia dla pasażerów.
5: Klimatyzacja, więcej miejsca na rowery, oczywiście toalety dla osób o ograniczonej sprawności. Po pierwsze zasilanie dla laptopów na przykład, czy też elementy wizualizacyjne, jak monitory informujące o czasie przejazdu, ale także jest możliwość przekazania informacji marketingowych i tak dalej. Poprawiamy komunikację.
1: Mówi prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski. Samorząd województwa na ten moment zamówił 10 składów. W zależności od przyszłych możliwości finansowych rozważany jest zakup 10 kolejnych pojazdów.
3: Kultura na 98,6.
1: Barwne wrota Afryki. Pod takim hasłem odbędzie się dzisiaj spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Krygierem, na które zaprasza Biblioteka Raczyńskich. Prelegent opowie o swojej 3-tygodniowej wyprawie po Maroku i kulturze żyjących tam Berberów. Podzieli się także poradami dotyczącymi planowania podobnych podróży. Spotkanie odbędzie się w chwili na Ramowickiej Biblioteki Raczyńskich o godzinie 17. I to już wszystko w porannych serwisach informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy na 3 minuty przed godziną 16.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła na zegarku, a to oznacza, że po raz ostatni witamy się z Kurą.

16 dzień czerwca w kalendarzu mamy. Moi drodzy, to wtorek, a więc informacji zdecydowanie najważniejszych, no to muszę tylko przypomnieć, że do weekendu 3 dni nam zostały. I z tą myślą przez te 3 dni tak przejść delikatnie, lekką stopą trzeba. Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Dziecka Afrykańskiego w kalendarzu mamy. Nie sprawdziłem, co to jest za święto i nie sprawdzę już w takim razie. Do zobaczenia za rok. Może za rok nam się uda. Dzień Bluma, to sprawdziłem i wam przekazałem, więc powtarzać się nie będę. Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. A to mnie chyba nawet nie zainteresowało. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. To przysłowie na dzisiaj i z tym przysłowiem was zostawiam, tak samo jak zostawiam osoby, które wygrały w dzisiejszym konkursie. Tylko nie przeczytam na antenie, bo muszę się przyznać, delikatnie o tym zapomniałem i zaraz po zakończonej audycji przeczytam wszystkie wiadomości i odezwę się do osoby, która wygrała dzisiejszy konkurs. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Od godziny 6.30 Daria Kamrowska, Marta Gusztap, Olga Grumowicz, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy z wami, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza, do roku 1972. Wtedy to 16 dnia czerwca David Bowie wydaje album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Na tym albumie oczywiście znalazł się ten kawałek, to Starman. Na dobry dzień. Do usłyszenia, siema i cześć.

0: Radio Afera. Radio Afera.
1: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
2: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Get yourself locked in to Bump and Grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Radio Afera.

And she gave me my money back. Then she told me.

0: Autopromocja. Make some noise!
1: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ set live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics,

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy połowę czerwca. Pogoda nas nie zachwyciła, ale kultura nas pocieszy. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i przygotowałam dla Ciebie kulturalny starter pack na dzisiejszy dzień.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz słuchać muzyki na żywo? Żartuję, kto nie lubi. Obczaj koniecznie Festiwal Młodego Jazzu. Są to recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, czyli okazja, żeby usłyszeć młodych artystów jeszcze przed ich dużymi karierami. Powiew świeżości, odważne brzmienia i duża dawka improwizacji. Festiwal Młodego Jazzu od godziny 15 w Blue Note. Publiczne prysznice rzadko kojarzą nam się dobrze, prawda? Jednak grupa młodych osób artystycznych postanowiła nadać publicznemu prysznicowi formę spektaklu site specific, czyli wydarzenia stworzonego specjalnie dla konkretnego miejsca. Tą przestrzenią będzie amfiteatr w Parku Cytadela. Sam tytuł performansu sugeruje, że prosta, codzienna czynność zostanie potraktowana jako coś nieoczywistego i innowacyjnego. Przyjdź do amfiteatru na Cytadeli o godzinie 18 i pozwól wylać na siebie kubeł artystycznej wody. A skoro już jesteśmy przy nietypowych wydarzeniach, to zadam Ci nurtujące mnie pytanie. Rozmawiałeś ostatnio z łososiem? Pod takim tytułem odbędzie się wystawa dyplomowa Wiktorii Ćwiklińskiej. Tytuł wystawy zaprasza Cię do świata, w którym granica między człowiekiem, naturą i wyobraźnią robi się mniej oczywista. Przyjdź na wernisaż do Galerii Dług o 18.30 i poznaj odpowiedź artystki na to szalone pytanie.
3: Radio Afera 98.6.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
4: Słuchasz, ale...

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Chemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.

Walter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: No i minęła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Minęła godzina 15, a my spotykamy się 16 czerwca we wtorek razem z Pawłem Zjeżdżałką, który dzisiaj realizuje naszą audycję, a przed mikrofonami są
0: Jan Felcyn
2: i Asia Woźniak.
0: No i zaglądamy do kalendarza. Tutaj coś, do czego się przyzwyczaiłem, czyli znowu imieniny Jana i znowu nie moje. Poza tym dzisiaj imieniny obchodzą też Aneta, Alina, Justyna, Benon, Ludgarda, Aurelian i Benona. To wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów. A w nietypowych świętach też ciekawie mamy.
2: Mm-hmm. Mamy m.in. Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma oraz Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
0: Tak, no i właśnie jak zobaczyliśmy tę ostatnią nazwę, czyli Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, to zdaliśmy sobie sprawę, że to święto chyba było dawno ustanowione, bo wątpię, żeby dzisiaj przekazy pieniężne były tak często realizowane jak chociażby zwykłe cyfrowe przelewy, a kiedyś przecież to była taka podstawowa forma przekazywania sobie właśnie środków pomiędzy różnymi osobami.
2: Musi być tak przedawnione, że no ja niestety nie zdawałam sobie z niego sprawy, więc może być przedawnione mniej więcej o jakieś 21 lat na przykład.
0: No jeszcze można by pewnie obok postawić telegramy słynne i tak dalej, czyli generalnie rzeczy, które kiedyś się załatwiało na poczcie, a dzisiaj nikt o tym nie myśli, żeby na pocztę iść z czymś takim. No a jeszcze chciałem nawiązać do tego dnia Bluma, bo się okazuje, że to jest tak po angielsku Bloomsday, nie mylić z Doomsday, i to odwołuje się do słynnego Ulyssesa, czyli książki Jamesa Joyce'a, bo wówczas właśnie 16 czerwca, ale roku 1904 właśnie bohater Leopold Bloom podróżuje ulicami Dublina. No i podobno też tam najhuczniej to święto, czyli Dzień Bluma, Bloomsday, jest obchodzony.
2: Z tego co wiem, w Poznaniu również obchodzi się go od kilku lat.
0: Tak samo jak też od parunastu już lat obchodzimy na przykład Dzień Świętego Patryka, też coś, co się kojarzy z Irlandią.
2: Mhm, Irlandia ma fajne dni, my chętnie je przyjmujemy do siebie.
0: Dokładnie tak. No i cóż, my będziemy z wami do godziny 16. No i w tym czasie oczywiście będziemy zaglądać do nowości muzycznych, do tego, co się dzieje w świecie kultury. Spojrzymy, co tam na poznańskich drogach. Będziemy patrzeć na ciekawostki z materiałów naszych reporterów i tak nam ta godzina zleci, a rozpoczynamy ją z pewnym, dosyć już mimo wszystko leciwym hitem od grupy Mysłowic.

0: A teraz przechodzimy do Was z konkursem, a do wygrania w nim podwójna wejściówka na koncert Tętna w piątek 19 czerwca w klubie pod Minogą.
1: Dokładnie tak, i to jest Tętno przez EN, tak, czyli nie mylić z tętnem naszego bicia serca chociażby. No i to jest taka ekipa z Trójmiasta, która co ciekawe odwołuje się do klasyki polskiej animacji lat 70. na przykład. To jeśli chodzi o te warstwy wizualne, no a do tego wszystkiego oczywiście mamy muzykę, która tutaj miesza się jazz, trochę muzyka poważna i do tego wszystkiego, uwaga, jeszcze metal. Także jest mocno eklektycznie, no i to wszystko właśnie już w piątek w klubie pod Minogą. No i mamy dla Was jedną podwójną wejściówkę, a żeby o nią zawalczyć, no to trzeba do nas napisać.
0: Na numer 7148 dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na dzisiejsze pytanie.
1: No, pytanie nawiązuje do tego dnia Bluma, czyli Bloomsday. Skoro Leopold Bloom wędrował, w cudzysłowie oczywiście, ulicami Dublina albo Dublina, zależy, która wymowa wam jest bliższa, no to którą ze stolic europejskich byście najchętniej teraz się przespacerowali i dlaczego? Bo nie wiem, na przykład tam jest teraz ciepło, albo wręcz przeciwnie, albo dawno nie byliście, a pamiętacie, że jest fajnie. Taki krótki opis zawrzyjcie w tej wiadomości.
0: Dokładnie tak. Na wasze odpowiedzi będziemy czekać do 15:50 około, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21.00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Kultownia Radio Afera.

0: Tak się zrobiło trochę archiwalnie, jeśli chodzi o polską muzykę, bo najpierw Mysłowic to była płyta Korowa Milki Barci, chyba 2005. No a teraz mnie z kolei zwiodło trochę, jeśli chodzi o historię grupy Hej, bo wydawało mi się, że to 2003, a to jednak ta płyta wcześniej, czyli Sik i 2001 rok. Czyli wychodzi na to, że w październiku będzie 25-lecie tego albumu.
1: No proszę bardzo, jakieś odkrycia i ciekawostki od ciebie, ale trochę już musimy odejść od tych archiwalnych utworów, bo przechodzimy do dzisiejszej pierwszej nowości muzycznej.
0: Dokładnie tak, a to jest Człowiek, czyli też propozycja od polskiego wykonawcy, czyli tak naprawdę od Karola Stolarka. No i on uraczył nas swoją propozycją, która nosi tytuł Praca w Re. No to cóż, Praca w Re, jeśli rozumiem, u niego nad nową muzyką, Praca w Re u nas, bo oczywiście jak doskonale wiecie, hurtownia rozpoczyna ten cykl audycji na żywo aż do późnego wieczora, więc u nas też już coraz tłumniej w redakcji. No to zobaczmy, jak też wre ta praca właśnie w wykonaniu Człowieka. To pierwsza z dwóch naszych dzisiejszych nowości muzycznych na antenie Radia Afera w audycji Hurtownia.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy połowę czerwca. Pogoda nas nie zachwyciła, ale kultura nas pocieszy. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i przygotowałam dla Ciebie kulturalny starter pack na dzisiejszy dzień.
0: Przynęta kulturalna.
2: Lubisz słuchać muzyki na żywo? Żartuję, kto nie lubi. Obczaj koniecznie Festiwal Młodego Jazzu. Są to recitale dyplomowe studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu. Czyli okazja, żeby usłyszeć młodych artystów jeszcze przed ich dużymi karierami. Powiew świeżości, odważne brzmienia i duża dawka improwizacji. Festiwal Młodego Jazzu od godziny 15 w Blue Note. Publiczne prysznice rzadko kojarzą nam się dobrze, prawda? Jednak grupa młodych osób artystycznych postanowiła nadać publicznemu prysznicowi formę spektaklu site specific, czyli wydarzenia stworzonego specjalnie dla konkretnego miejsca. Tą przestrzenią będzie amfiteatr w Parku Cytadela. Sam tytuł performansu sugeruje, że prosta, codzienna czynność zostanie potraktowana jako coś nieoczywistego i innowacyjnego. Przyjdź do amfiteatru na Cytadeli o godzinie 18 i pozwól wylać na siebie kubeł artystycznej wody. A skoro już jesteśmy przy nietypowych wydarzeniach, to zadam Ci nurtujące mnie pytanie. Rozmawiałeś ostatnio z łososiem? Pod takim tytułem odbędzie się wystawa dyplomowa Wiktorii Ćwiklińskiej. Tytuł wystawy zaprasza Cię do świata, w którym granica między człowiekiem, naturą i wyobraźnią robi się mniej oczywista. Przyjdź na wernisaż do Galerii Dług o 18.30 i poznaj odpowiedź artystki na to szalone pytanie.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Punktualnie o 15:25 zaglądamy do kalendarium, sprawdzamy, co działo się 16 czerwca, ale trochę wcześniej. Zaczniemy sobie, to już taka tradycja wtorkowa trochę moja, od takich filmowych rzeczy, bo w 1947 roku urodziła się Małgorzata Niemirska, to aktorka teatralna i filmowa, filmowa, a grała w takich filmach jak Seszele, Młode Wilki, no i także w takim klasyku telewizyjnym serialu Czterej Pancerni i Pies, więc na pewno ją kojarzycie. A teraz przechodzimy do takich bardziej komunikacyjnych rzeczy naszych poznańskich, bo w 1953 roku w Poznaniu właśnie uruchomiono nową linię tramwajową łączącą Sołacz z Wildą.
1: No a jeśli chodzi o rocznice muzyczne, no to tak, dzisiaj 74. urodziny Gino Vanelliego, a więc piosenkarza i kompozytora. 56. urodziny Marcina Ciurapińskiego. Może wam to nazwisko niewiele mówi, ale to był współzałożyciel, basista, kompozytor i autor tekstów w grupie Big Day, a z kolei ta grupa znana chyba najbardziej z takiego hitu lat 90. w Polsce, Dzień Gorącego Lata, ten hit się nazywał. Dzisiaj 55. urodziny obchodziłby, gdyby żył Tupac Shakur, czyli słynny raper. No a 16 czerwca 1982 roku zmarł James Honeyman Scott, gitarzysta, autor tekstów i założyciel grupy The Pretenders. No i skoro tak, to słuchamy już gdzieś tam w tle utworu The Adulteress. To jest właśnie grupa The Pretenders ze swojego drugiego albumu, który po prostu nosił tytuł Pretenders 2.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczniemy standardowo od pogody. W tym momencie na poznańskich termometrach 20 stopni Celsjusza, chociaż przez wiatr odczuwalna temperatura jest nieco niższa, bo 17 stopni. Ta temperatura wieczorem odrobinę spadnie też standardowo, ale mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przerywa pasę złej pogody, której doświadczaliśmy przez ostatni tydzień, bo już od jutra mamy nie doświadczać deszczu. Zobaczymy, jak to jest pogoda. Zawsze tak wygląda, nie jest do końca pewna, ale mam nadzieję, że już doświadczymy takiej prawdziwej czerwcowej pogody.
2: No tak, na to się zanosi, a póki co na poznańskich drogach właściwie standardowo, czyli stoi centrum i stoi Jana Pawła II między rondem Śródka a rondem Rataje, no i Hetmańska na tej nitce południowej pomiędzy Łęgami Dęblińskimi i rondem Starołęka. A jeśli chodzi o to, co w najbliższym czasie w Poznaniu, to weźcie też pod uwagę, że w weekend mamy parę dużych imprez na terenie miasta, w związku z czym będą wzmocnienia na rozmaitych liniach autobusowych i tramwajowych. Dotyczy to m.in. tramwajów linii numer 5, 6, 10, 12, 4, 5, 4 i 17, a także linii nocnej numer 201. Szczegóły do znalezienia na stronach MPK.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przypominamy wam o konkursie. Na odpowiedzi będziemy czekać jeszcze tak do 15:50, a w konkursie dla was mamy podwójną wejściówkę na koncert Tętna w piątek, czyli 19 czerwca w klubie pod Minogą.
1: Dokładnie tak. No i to jest zarówno muzyka, jak i wizualizacje, nawiązujące zresztą, o czym mówiliśmy wcześniej, do klasyki polskiej animacji z lat 70. A żeby móc zawalczyć tę podwójną wejściówkę, to musicie do nas wysłać SMS-a.
0: Na numer 7148 w SMS-ie piszecie słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie.
1: Pytanie nawiązuje do tak zwanego Bloom's Day, które dzisiaj obchodzimy. Chodzi o Leopolda Bluma, czyli bohatera powieści Ulysses Jamesa Joyce'a. On wędruje ulicami Dublina, no więc pytanie do was, którą ze stolic europejskich chcielibyście powędrować właśnie w tym momencie i dlaczego? I to dopiszcie do tej wiadomości. Leci to do nas na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to 23 zł.

0: Koncepcja Bramy Zachodniej powraca. Przypomnijmy, że chodzi o teren u zbiegu ulic Polskiej i Dąbrowskiego. To właśnie tam miałby powstać duży dworzec autobusowy. Mówiono również o przedłużeniu w to miejsce linii tramwajowej z ogrodów. Póki co jednak prace nie wyszły poza fazę planowania. Coś się jednak dzieje, bo w zeszłym roku zakończył się drugi etap konsultacji społecznych. O aktualny stan spraw zapytał w swojej interpelacji radny miasta Poznania Andrzej Prędkę.
1: Brama Zachodnia to ma być zintegrowane centrum komunikacyjne na wjeździe z zachodu do naszego miasta, na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i Polskiej. W tym momencie tam nie ma nic. Docelowo ma tam być duży punkt komunikacyjny, ale także nowe osiedla. Dla nas jako radnych kluczowe jest zapewnienie, aby jednak ta wartość publiczna i funkcja publiczna tego terenu była przeważającą, a przede wszystkim funkcjonalną.
0: Co konkretnie znalazło się w interpelacji?
1: Dopytaliśmy pana prezydenta, na jakim etapie jest przygotowanie inwestycji, czy już zabezpieczono część środków na te inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej i na jakim etapie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ma dokładnie wytyczać lokalizacyjne aspekty tego terenu.
2: Brama Zachodnia to będzie kolejny przełomowy krok oraz kolejny element rozwoju miasta.
1: To jest inwestycja na pewno bardzo kosztowna i wręcz rewolucyjna dla tego obszaru miasta. Sporo takich inwestycji na przestrzeni lat pamiętamy. O samej pestce, zanim powstała w latach 90., mówiło się już kilkadziesiąt lat wcześniej. I to jest tego typu duża inwestycja. Same koszty, no to jest jedna rzecz, ale właśnie takie kwestie planistyczne to druga. Niecały ten teren był zawsze w posiadaniu miasta. Tam jeszcze kwestie przestrzenne są do dopracowania.
2: Radni są żywo zaangażowani w ten plan przebudowy i oczekują poważnych deklaracji od prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
1: Prezydent Jaśkowiak wspominał, że to jest jedna z tych głównych inwestycji, o których myśli w kontekście końca swojej kadencji, ale także w kontekście rozwoju Poznania w przyszłości, więc my jako radni trzymamy go za słowo i w związku z tym też potrzebujemy, kim mieszkańcy o to proszą, pewnego potwierdzenia na piśmie. Też dlatego składamy takie interpelacje, bo nie tylko chcemy, żeby pewne procesy przyspieszyć, ale też poinformować przez to poznaniaków, na jakim to jest etapie.
0: Temat nie jest nowy i choć prace postępują wolno, to jednak idą do przodu. Czy doczekamy się przełomu, to czas pokaże, a informacje na ten temat zbieram dla Was Max Wawrzyniak.

0: Powoli zbliżamy się do końca hurtowni na antenie Radia Afera, ale zanim to nastąpi, to jeszcze najpierw zajrzymy do tego, co się generalnie w mieście dzieje, a potem będziemy mieli dla was jeszcze nowość muzyczną. A zacznijmy od tego, że skoro byliśmy już w temacie interpelacji radnych, no to taką interpelację wystosował również radny Zbigniew Czerwiński, a dotyczyła ona tego, ile zakupionych pojazdów z Bonn ostatecznie trafiło do Poznania, jakie były koszty ich pozyskania, skala awarii i przebieg eksploatacji. Chodzi oczywiście o dosyć słynne tramwaje pozyskane przez Poznań z miasta Bonn w Niemczech. One do Poznania trafiły, no i zaczęły wjeżdżać na poznańskie tory, ale dość szybko okazało się, że sporo awarii i usterek się zdarzało podczas ich eksploatacji. No i okazuje się z tego, co zaraportowało w odpowiedzi na tę interpelację poznańskie MPK, że problemy dotyczyły tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że drzwi samoczynnie otwierały się bądź zamykały, czyli niezgodnie z tym, jak powinny działać. A druga kwestia to działanie przetwornic, czyli tych elementów, które odbierają i przetwarzają prąd z sieci właśnie wiszącej nad torowiskami. Okazało się, że jeden z tych modeli tramwajów miał starszy typ przetwornicy, który źle reagował na wahania napięcia w poznańskiej sieci. Pozostałe tramwaje z kolei były już wyposażone w nowsze przetwornice, które miały odpowiednie filtry i wówczas takie problemy się nie zdarzały, a do tego wszystkiego MPK też przyznaje, że po prostu musiało się trochę nauczyć obsługi tych tramwajów, tego jak wyregulować właśnie drzwi, no i przeszkolić motorniczych oraz serwisantów z tego, jak naprawiać te wagony. No i MPK twierdzi, że wszystko jest już na dobrej drodze do tego, żeby te tramwaje jeździły z mniejszą awaryjnością na poznańskich torowiskach.
1: No my tak właściwie nie możemy się, myślę, doczekać tego, jaki będzie wynik. Oczywiście wierzymy, że tutaj już nie ma problemów z obsługą owych tramwajów. No zobaczymy, to się wszystko okaże w Poznaniu. Nigdy nic nie wiadomo, tak właściwie, ale wiadomo na antenie Radio Afera, że w tym momencie mamy dla was nowość muzyczną, a w niej dzisiaj piosenka Do Ciebie Natalii Marczuk. To najnowszy singiel. No i co? Posłuchamy sobie go.
0: No tak, i przypomnijmy, że audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, przed mikrofonami byli
1: Asia Woźniak
0: i Jan Felcyn.

0: A teraz serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Jacek Jaśkowiak został zaatakowany ciastem. Sytuacja wydarzyła się dzisiaj podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania. Do ataku przyznał się kolektyw Rozbrat oraz Ruch Klimatyczny Jazda. Magda Malinowska z kolektywu Rozbrat tłumaczy, że miał to być performance.
2: Nikomu się nic nie stało, nikt nie był ranny. To był w zasadzie performance, symboliczne pokazanie, w którym miejscu jesteśmy w tym mieście. Jak traktuje nas prezydent i z jakimi reakcjami będzie się spotykał.
1: Z kolei radny klubu Koalicji Obywatelskiej Andrzej Prędkę wyraża swoją krytyczną opinię wobec takiego zachowania.
3: No to niech taki performance może robią na sobie samych, a nie na osobach postronnych, na prezydencie. Właśnie dlatego mogli tu przychodzić, żeby swoje opinie wyrażać z kulturą, normalnie, na forum, a nie w taki sposób. To nikomu nie życzę takiego potraktowania, a najbardziej to jest mi żal urzędników i urzędniczek, którzy tutaj też byli świadkami, którzy tu pracują i którzy też teraz w sposób uzasadniony mogą czuć się zagrożeni.
1: Za powody swojej akcji aktywiści podali m.in. wysokie koszty biletów komunikacji miejskiej, brak zaangażowania w sprawę osiedla maltańskiego i brak dialogu z mieszkańcami.
4: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Zarzuty wobec dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Dyrektorka szkoły najpierw wylicza pracownikom zużycie papieru toaletowego, teraz ma pretensje o zużycie wody pitnej. Dla pracowników jest to uwłaczające. Taką informację wysłano do portalu e-Poznań. Dyrektorka dementuje zarzuty, informując, że wewnętrzne rozmowy miały na celu podkreślenie problemów z niewspółmiernym do potrzeb wykorzystaniem wody z dystrybutorów. Problem z papierem toaletowym miał być reakcją na akty wandalizmu wśród uczniów. Rozmowę z portalem e-Poznań kończy słowami: moja komunikacja z pracownikami miała na celu wyłącznie uwrażliwienie ich na ten problem i wspólną próbę zidentyfikowania sprawców tych zniszczeń wśród uczniów, a nie ograniczanie komukolwiek dostępu do podstawowych środków higieny. W odpowiedzi na rosnący problem negatywnego wpływu technologii na zdrowie psychiczne najmłodszych wystartowała nowa kampania społeczna pod hasłem 15 powodów, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To możemy powiedzieć tak, że to już nie chodzi tylko o to, że to jest właśnie takie trochę telefony po szkole, prawda? Bo to właśnie tak nie wygląda, tylko rzeczywiście, jeżeli to jest 5 godzin dziennie, no to rzeczywiście jest taka przestrzeń, która konkuruje z innymi aktywnościami, czyli konkuruje ze snem, bo często też wpływa na zaburzenia snu, ale też czasem właśnie na naukę, czasem na ruch, czasem na relacje.
1: Informuje dr Karolina Appelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie 15powodów.pl/kampania.
4: O sporcie na 98,6.
1: Jesteśmy na półmetku czerwcowej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026. Poznaniacy przejechali już ponad 300 tysięcy kilometrów, a w rywalizacji bierze udział ponad 2 tysiące osób. Społeczności szkolne mocno zaangażowały się w akcję, dominując czołówkę rankingu grupowego. Po pierwszych dwóch tygodniach rywalizacji nasze miasto zajmuje czwarte miejsce w kraju. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Zegary pokazują 16, czyli zaczynamy.
4: Studencki patrol na 98,6.
0: No i witamy się z wami w to wtorkowe popołudnie, a my, czyli Paweł Zjeżdżałka za konsoletą realizatorską i Paulina Bernard przy mikrofonie. Dzisiaj w programie za niecałe 10 minut, bo o 16.10 porozmawiam o body dysmorfii. Dysmorfia z greckiego oznacza brzydotę, a to zaburzenie odnosi się do złego postrzegania swojego ciała, a mianowicie osoby nim dotknięte widzą się w lustrze w dużo gorzej niż wyglądają w rzeczywistości, a moją gościnią będzie dr Katarzyna Wiecheć z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Za to w kolejnej godzinie o 17.10 porozmawiam z panem Jackiem Łukaszewiczem, lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki, o wpływie światła niebieskiego, które emitowane jest przez nasze ekrany, z których coraz częściej my studenci się uczymy, na nasz wzrok. Oprócz tego mamy dla was konkurs, a tymczasem

0: Pamiętacie lata 90. i 2000? Ja nie, ale jestem pewna, że niektórzy z was tak i tak się składa, że macie okazję przenieść się znowu do tamtych lat, biorąc udział w imprezie tanecznej już w tę sobotę w klubie pod Minogą. A żeby wygrać taką jedną wejściówkę, i to podwójną, także możecie zabrać ze sobą przyjaciela czy drugą połówkę, czy może w ogóle nieznajomego, to też zawsze jest jakiś sposób na poznanie nowych ludzi. Wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie nam w tym SMS-ie, jaki jest wasz popisowy krok taneczny. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Studencki patrol na 98,6.

0: Już mamy 16:12, czyli czas na zapowiadaną przeze mnie rozmowę o zaburzeniu body dysmorfia. Ze mną jest już ekspertka w tym temacie, dr Katarzyna Wiecheć, psycholożka z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj słyszymy. I pani doktor, może na początek, czym właściwie jest ta body dysmorfia?
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy. Tak, no po polsku my nazywamy to tak zwanym zaburzeniem dysmorficznym ciała, potocznie dysmorfofobią. I myślę sobie, że ważne jest, żeby zaznaczyć, że to nie jest po prostu mocne niezadowolenie z wyglądu. Chodzi o to, że osoba z tym zaburzeniem jest tak mocno zaabsorbowana, zajęta jakimś elementem swojego wyglądu. I to może być nosem, to może być skórą, włosami, ustami, ale też sylwetką, jakąś zaobserwowaną asymetrią twarzy. No i ona jest tak zajęta, tak pochłonięta tym elementem swojego wyglądu, że poświęca bardzo mocno swoje życie i jest to element takiego dużego, związany z bardzo dużym cierpieniem. Często to mogą być takie zmiany wyglądu, czy jakieś w cudzysłowie defekty, które są nawet niewidoczne dla innych, no ale dla tej osoby one stają się absolutnie w ogóle centralnym źródłem jej wstydu, jej lęku, no i też tego cierpienia, o którym wspomniałam.
0: A z czego wynika to zaburzenie? Czy to jest przez to, że za często taka osoba patrzy w lustro, czy może z powodu jakichś traum?
1: Tak, to jest takie zaburzenie bardzo wieloczynnikowe. Wiele rzeczy składa się na to, że ktoś na taką dysmorfofobię może cierpieć. Pierwszy czynnik to jest taki po prostu biologiczny, czyli

0: Ale też zasłyszane komentarze, nawet w środowisku domowym. W niektórych domach jest taka skłonność do tego, żeby komentować wyglądy aktorów, ale ona ma wielki nohal, dlaczego ją wzięli, albo a dlaczego taka figura. No i to te oceny różne mogą wpływać na zwiększony lęk przed tym, że jakaś część mojego ciała jest zniekształcona i wszyscy będą to widzieć. Tak potem się takie kryje przekonanie bardzo silne, że ta część ciała jest wręcz obrzydliwa dla innych, że oni nie są w stanie ze mną rozmawiać, nie są w stanie mnie kochać. Tak, co ostatecznie może prowadzić do takiej skrajnej izolacji. Tak, no i ale jeszcze wracając do tych traum, no właśnie, ale też komentarze rówieśników, właśnie to wyśmiewanie, zwracanie uwagi na tą część ciała, plus właśnie ta podatność jak najbardziej mogą predysponować do wytworzenia takiego zaburzenia.
1: Czyli możemy też powiedzieć, że to zaburzenie jest osadzone w pewnych kompleksach.
0: Dokładnie, troszkę tak. Przy czym można powiedzieć, że to jest zaburzenie gromadzące cały lęk i wstyd tej osoby i bardzo niską samoocenę. Natomiast chciałabym mocno zaznaczyć, że to w odróżnieniu od takich kompleksów, bo każdy z nas nie lubi jakiegoś kawałka siebie, to ta różnica jest przede wszystkim w tym nasileniu, w tym jak długo to trwa, ile czasu to zajmuje w ciągu dnia, jak mocno wpływa to na życie tej osoby, no i jak bardzo ogromne cierpienie ona przeżywa w związku z tym zaburzeniem.
1: No właśnie, jak w takim razie takie osoby funkcjonują?
0: Życie tych osób, ponieważ to jest zaburzenie, które na przykład w amerykańskiej klasyfikacji zaliczane jest do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, to w dużej mierze zamyka się to w takim kole obsesyjnych myśli, natrętnych myśli związanych z tym, że ta część ciała jest jakaś okropna, obrzydliwa, i kompulsjach, czyli zachowaniach, które ta osoba musi wykonać, żeby uzyskać ulgę. No i to są zachowania takie jak na przykład przyglądanie się w lustrze, sprawdzanie, poprawianie, nadmierne malowanie, czasami zakrywanie tej części ciała, jakieś przybieranie jakiejś pozy, robienie wielu zdjęć, żeby się upewnić, że ta część ciała się, nie wiem, nie zmienia. Tak, ale ponieważ im więcej to sprawdzanie, im więcej razy się powtarza, tym większy lęk później się pojawia na samą myśl, że coś z tym kawałkiem mnie jest nie tak, no i to prowadzi do ponownego, ciągłego sprawdzania. No i takie osoby albo potrafią większą część dnia być zajęte swoim wyglądem, nawet kiedy rozmawiają z kimś, jakoś zakrywają tą część ciała, albo właśnie jakoś naciągają, jeżeli to jest jakaś myśl, że tam jest jakieś, nie wiem, jakaś skóra na przykład jakoś niewłaściwie ułożona. Więc nawet podczas rozmowy z kimś są na tym skupione, przez co też tracą relacje. W skrajnych też wariantach na przykład izolują się, no bądź prowadzi to do takich niekończących się operacji plastycznych. No bo przy tego typu zaburzeniu nie chodzi o prostą operację, o skorygowanie czegoś, no bo nadal to sprawdzanie się pojawia, a tu chodzi o ten właśnie cykl.
1: To jest bardzo smutne, co pani mówi. To życie naprawdę musi być dosyć trudne i rzeczywiście wierzę w to z tego, co słyszę, że to naprawdę musi negatywnie wpływać na te relacje, no i całokształt dobrostanu. A zastanawiam się też, jak przygotowywałam się do tej audycji, bo takie osoby widzą siebie trochę inaczej, niż wyglądają w rzeczywistości. Jak to jest możliwe, że my potrafimy wpłynąć na naszą percepcję wzrokową przez to, jak się czujemy?
0: Dzięki za to pytanie. No właśnie, bo to takie może wydawać się niejasne, bo ktoś może powiedzieć, no przecież wystarczy spojrzeć obiektywnie, przecież widać, że z tym nosem nie jest aż tak źle, ale właśnie chodzi o to, że to ten sposób patrzenia tych osób z dysmorfofobią, on nie jest neutralny. I nie chodzi tylko o to, że one mają jakąś wadę wzroku, raczej chodzi o tą interpretację ich już na poziomie mózgowym, na którą składają się taka nadmierna uwaga, jakaś pamięć, też zaburzona pamięć, a więc na przykład myśli o tym, że ostatnio jak widziałam to w lustrze, to jakoś to wyglądało, no to nakładają się przekonania na temat siebie, no bo bardzo często pod tym wszystkim leży przekonanie, że

0: że jestem niewystarczająca, że jestem jakoś inna i przez to ludzie mnie odrzucą, no bo jeżeli ktoś obawia się, że z powodu jakiegoś jednego defektu nie będzie zaakceptowany, no to bardzo często tam leży to takie silne przekonanie. No i jeżeli ktoś ma tak ogromne przekonanie, że jestem nieatrakcyjny, jestem brzydka, wszyscy to widzą, no to zaczyna patrzeć na siebie w lustrze czy na zdjęciach przez filtr tego zagrożenia. I od razu nachodzą na to bardzo silne emocje, a silne emocje wpływają na to, że nasza uwaga też jest coraz bardziej zawężona tylko do tego obszaru, który jest zagrażający. No i zaczynamy skanować to ciało, tą część ciała w poszukiwaniu tej wady. Ja zawsze proponuję, żeby sobie to wyobrazić w taki sposób, że jak mamy białą kartkę papieru i narysujemy tam czerwone, jakieś takie czerwone kółko i przybliżymy je bardzo mocno do oka, no to widzimy tylko to czerwone kółko. Ono w ogóle wydaje się wielkie, no bo jest bardzo blisko. W trakcie, jak będziemy oddalać sobie tą kartkę, no to dopiero będziemy widzieć, że ta kropka staje się coraz mniejsza, będziemy widzieć coraz mniej szczegółów tej kropki, a potem zapraszam klientów do tego, żeby obejrzeli świat dookoła, no i wtedy zauważają, że faktycznie, że kiedy kierują tą uwagę na rzeczy dookoła, to nagle ta kropka nie wydaje się taka istotna, ale to właśnie obrazuje to, co dzieje się z osobami z dysmorfofobią, ich koncentracja na tej tak właśnie przykładowej czerwonej kropce, a więc na tym defekcie jest tak duża, że widzą rzeczy, których inni nie są w stanie zobaczyć, bo nikt tak z bliska się temu nie przygląda. No i nie widzą innych ważnych aspektów swojego życia.
1: To tak jak z tymi no, naszymi kompleksami, choć ten problem kompleksów jest dużo płytszy niż tej dysmorfofobii, ponieważ też wiele osób, myślę, że jest to dla nich ciężkie, ponieważ ludzie kojarzą trochę to z próżnością, a właśnie dobrze jest słyszeć, że ten problem jest głębszy.
0: Tak, dokładnie. To nie jest wokół próżności, tylko spod w ogromnym lęku, że coś ze mną jest nie tak i inni to widzą i ocenią, no i odrzucą mnie, wyśmieją z tego powodu.
1: A jak w takim razie możemy pomóc osobie, którą znamy, gdzie widzimy, że być może ma ona ten problem? Jak możemy ją wesprzeć?
0: Może to być trudne, bo kiedy widzimy, jak ktoś tak ciągle koncentruje się na tej części ciała, to trudno jakoś nie wejść w dyskurs z tym, ale ważne, żeby nie kłócić się z samym objawem, nie mówić jej, a weź nie przesadzaj, przecież taka jesteś śliczna, ładna, wymyślasz, albo inni mają większe problemy niż taki wygląd, no bo to nie pomaga, a jeszcze bardziej nasila tą samotność i wstyd, te osoby zaczynają się bardziej izolować, bardziej ukrywać, ale nadal zachowują te rytuały. Też na pewno nie warto wchodzić w takie ciągłe zapewnianie, nie, naprawdę nic nie widać, albo na pewno wyglądasz dobrze, tak, bo to znowu to też jest element, to też może się stać kawałkiem tego rytuału, bo to na chwilę może obniży ten niepokój i lęk, ale potem i tak będzie podtrzymywać mechanizm sprawdzania. Najlepsze jest skupienie się na tym cierpieniu tej osoby, zobaczeniu, jak ona wiele poświęca, żeby dbać o ten wygląd i nazwanie tego, że słuchaj, widzę, że jest ci z tym strasznie trudno, albo widzę, że wręcz no, cierpisz, jak mówisz o tym kawałku, bo ciągle mnie o niego pytasz i widzę, że on cię zabiera ci dużo z życia i że to chyba jest dla ciebie realne. I więc ja chyba nawet nie będę oceniać tego, jak ty wyglądasz, tylko właśnie tutaj zachęcić do poszukania specjalistycznej pomocy. Tak, bo ja nie muszę, ta wada nie musi być dla mnie duża, ale to cierpienie jest dla mnie ważne twoje i może warto, żebyś się z kimś skonsultował.
1: Czyli po prostu zwrócenie uwagi na realny problem i podejście z taką empatią, a nie właśnie gdzieś zrzucenie tego na dalszy plan i tak właśnie powiedzenie, że o, wszystko w porządku. Ja bardzo pani,
0: dokładnie.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moją i waszą gościnią była pani dr Katarzyna Wiechec z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
0: Bardzo dziękuję.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

0: czasem wchodzę do sklepu, idę do lodówki, wybieram zimny napój i w sumie jak to się dzieje, że on jest zimny nawet kiedy do tego sklepu trafia i tak samo z lodami. Czemu się nie roztapiają? O tym w dzisiejszej audycji Track and Talk.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk, wtorek, 16:30.
2: Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, czego na co dzień nie widzimy, ale co ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. O magazynach chłodniczych.
3: Dokładnie. Zastanawialiście się kiedyś, jak to możliwe, że lody nie roztapiają się w drodze do sklepu? A szczepionki zachowują swoje właściwości, nawet jeśli podróżują przez pół świata? Odpowiedź jest jedna – logistyka chłodnicza.
2: Magazyny chłodnicze to specjalne obiekty, w których utrzymywana jest stała temperatura. W zależności od produktu może to być kilka stopni powyżej zera, 0 stopni, a nawet minus 20 czy minus 30 stopni Celsjusza.
3: I tutaj zaczyna się prawdziwe wyzwanie logistyczne, bo ogarnąć temperaturę to nie tylko włączyć klimatyzację. To zaawansowane systemy chłodzenia, izolacji budynku, czujniki temperatury oraz stały monitoring 24 godziny na dobę.
2: Szczególnie ważne jest to w branży farmaceutycznej. Wiele leków, szczepionek czy preparatów biologicznych musi być przechowywanych w bardzo wąskim zakresie temperatur. Nawet niewielkie odchylenie może sprawić, że produkt straci swoje właściwości.
3: Podobnie jest w branży spożywczej. Mięso, nabiał, ryby, owoce czy mrożonki. Wszystkie te produkty wymagają odpowiednich warunków. Dzięki magazynom chłodniczym żywność może być bezpiecznie transportowana i przechowywana przez dłuższy czas.
2: W 2024 roku firma Webflat Cold Chain wprowadziła nowoczesne rozwiązania monitorowania temperatury, które jeszcze bardziej zwiększają bezpieczeństwo tzw. łańcucha chłodniczego.
3: Łańcuch chłodniczy to nic innego jak cały proces. Od producenta przez magazyn, transport, aż po sklep czy aptekę, w którym temperatura musi być stale kontrolowana.
2: Nowoczesne systemy pozwalają na zdalne monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym. Jeśli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie, np. awaria chłodni albo wzrost temperatury w ciężarówce, system natychmiast wysyła powiadomienie.
3: To oznacza mniej strat, większe bezpieczeństwo produktów i mniejsze ryzyko dla konsumentów, a w przypadku farmacji realne ratowanie zdrowia i życia.
2: Rozwój magazynów chłodniczych pokazuje, jak bardzo logistyka wpływa na nasze codzienne życie. To nie tylko transport paczek, to skomplikowany system, który dba o jakość i bezpieczeństwo produktów na całym świecie.
3: Dlatego właśnie logistyka chłodnicza jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki.
2: Jeśli interesuje Was nowoczesna technologia, zarządzanie i realny wpływ na funkcjonowanie globalnej gospodarki, magazyny chłodnicze to temat zdecydowanie wart uwagi.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk, wtorek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Get yourself locked in to Bump and Grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
10: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
4: Reklama.
11: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Po mieście chodzą słuchy, że do klubu Pod Minogą wracają lata 90. i 2000. I to w formie imprezy tanecznej już w tę sobotę. I tak się składa, że możecie się tam przejść i troszeczkę powspominać, cofnąć się w czasie. I możecie to zrobić nie sami, a z kimś, jedynie wysyłając do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko. I w tym SMS-ie musi być informacja o waszym popisowym ruchu tanecznym. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23 zł.

Już w ten piątek na 3 dni do naszego miasta przybędzie trochę magii, a mówię o Pyrkonie, do którego w tym roku, zresztą jak co roku, swoją małą cegiełkę dołoży Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, tworząc fantastyczny UAM, czyli projekt, który wyszedł z inicjatywy studentów, a także pracowników naukowym, i zorganizują oni dla uczestników w tym roku prelekcje, warsztaty, pokazy naukowe, sesje RPG, czy również gry planszowe. A poza tym będą rozmowy o światach Alicji w Krainie Czarów, a także o popkulturowych czarownicach, dawnym rzemiośle, czy też starożytnych grach planszowych. Więcej informacji jak zwykle znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

Ale to nie wszystko, bo do Pyrkonu przyłącza się też Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, organizując zakątek naukowych warsztatów, gdzie uczestnicy będą mogli poznać te odpowiedzi na pytania takie jak, czy fantastyczne stworzenia naprawdę istnieją, jak stworzyć własny magiczny zielnik, co wspólnego mają ptasie pióra, eliksiry mocy, słowiańskie wianki i tajemnicze symbole zaklęte w zwierzęcych czaszkach. Jest to zdecydowanie opcja dla tych z was, którzy lubią tę magię naturalną, a to wszystko będzie do waszej dyspozycji w piątek i w sobotę w godzinach między 12 a 22, a w niedzielę od 10 do 18. Szczegółowe informacje jak zwykle na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego.

0: my therapist told me that I should tell you the truth. And but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Szesnasta 16:57. Zbliżamy się do serwisu informacyjnego.
2: Tymon Stefaniak, zapraszam. Dzisiejsza sesja Rady Miasta Poznania poza bezprecedensowym incydentem była bardzo istotna. W porządku obrad przewidziano głosowania nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium. Amadeusz Smirnow z partii Razem krytycznie wypowiada się o działaniach prezydenta.
3: Mamy w tej chwili najdroższe bilety na komunikację miejską w Polsce. Nie budujemy mieszkań społecznych, także z tych postulatów lewicowych i powiedzmy ruchów miejskich zostało bardzo niewiele.
2: Jednak ostatecznie Rada udzieliła absolutorium różnicą głosów 27 za do 6 przeciw, co oznacza, że Rada Miasta pozytywnie ocenia sposób zarządzania finansami publicznymi przez prezydenta. Wotum zaufania, które poprzedzało absolutorium, również zostało udzielone prezydentowi. 26 osób poparło go, a 6 było przeciw.
4: Radio Afera. Pociąg do informacji.
2: Nowe trasy kolejowe mają powstać w regionie. W skali kraju ma pojawić się prawie 5000 km nowych linii tras kolejowych. W najistotniejszych zmian ma powstać szybka kolej Y. Połączy ona Warszawę, Nowy Port Lotniczy w Baranowie, Łódź, Poznań i Wrocław. Z mniejszych linii powstanie trasa Poznań-Wrocław prowadząca przez Rawicz oraz Poznań-Gorzów Wielkopolski prowadząca przez Pniewy i Międzychód. Zintegrowana sieć kolejowa to plan dalekosiężny. Około 1000 km nowych tras ma być dostępnych dla pasażerów do 2035 roku.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Poznań perłą samorządu. Już piąty raz stolica Wielkopolski została najlepszą gminą w Polsce. Perły samorządu to wyróżnienie przyznawane w rankingu, w którym niezależni eksperci porównują ze sobą gminy w całej Polsce i wyłaniają prawdziwych liderów lokalnego rozwoju. Ranking jest współtworzony przez Dziennik Gazety Prawnej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. To już 14. edycja tego wydarzenia. Wyniki zestawienia ogłoszono wczoraj podczas uroczystej gali towarzyszącej 10. Kongresowi Pereł Samorządu w Dworze Artusa w Toruniu. Obchody poznańskiego czerwca 56 trwają cały miesiąc. W międzynarodowych obchodach 70. rocznicy tych wydarzeń w stolicy Wielkopolski weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wraz z zaproszonymi prezydentami innych państw. Poza oficjalnymi uroczystościami odbędą się również spektakle. 20 czerwca pierwszy strzał, 27 czerwca stukot oraz czerwiec 56.
5: Obchody czerwca 56, tych wydarzeń, które się odbyły 70 lat temu w Poznaniu, na ulicach naszego miasta, i pomyśleliśmy, że uczcimy je tak jak potrafimy najlepiej, czyli spektaklami plenerowymi. To będą w 3 kolejne soboty, pokażemy 3 takie duże spektakle plenerowe.
2: Opowiada Renata Stolarska, dyrektorka Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Od dziś na ulicach Poznania można też znaleźć kody QR prowadzące do filmów opowiadających o ówczesnych ludziach i wydarzeniach. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: 17.
4: Studencki patrol na 98,6.
1: 17 na zegarze, czyli zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu i będą z wami przez tę godzinę za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski i Paulina Bernard przy mikrofonie. O 17.10 moim gościem będzie pan Jacek Łukaszewicz, lekarz, który jest w trakcie specjalizacji z okulistyki, i porozmawiamy o wpływie światła niebieskiego, które emitowane jest przez ekrany, z których my studenci coraz częściej się uczymy, i o tym, jak ono wpływa na nasz wzrok. I to nie będzie będzie koniec medycznych tematów, ponieważ o 17.30 posłuchamy mini audycji Osłuchani. Oprócz tego oczywiście czeka na Was konkurs, ale na to musicie jeszcze chwilę poczekać, dlatego zostańcie z nami.

0: czekam nadal jeszcze przez godzinę na wasze odpowiedzi o tym, jaki jest wasz popisowy ruch taneczny, bo ta odpowiedź może zaważyć na tym, czy wygracie jedną wejściówkę podwójną na imprezę taneczną Wehikuł. Ile dałbym, by zapomnieć, lata 90. 2000 powracają już w tę sobotę 20 czerwca w klubie pod Minogą. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze i musi w nim być napisane wasze prefiks, afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli jaki jest wasz popisowy ruch taneczny.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera.

lata temu, zanim nagraliśmy Oyster. Tym dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo w juch nonszalancko, jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu tak ksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego razu wiedziałem,

0: Zbliżamy się do 17:10, a to znaczy, że zaczynamy drugą już naszą rozmowę. Ze mną jest już na linii pan Jacek Łukaszewicz, lekarz, pracownik Kliniki Chorób Oczu Szpitala Klinicznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie państwa.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj słyszymy. I panie Jacku, może na początek w ogóle zapytam, czym jest to całe światło niebieskie?
1: Znaczy, myślę, że zanim odpowiemy w ogóle, czym jest światło niebieskie, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest w ogóle światło. Jakby najprościej tłumacząc, światło jest to forma energii rozchodzącej się w postaci fal elektromagnetycznych. I tak naprawdę od długości tych fal zależy, jak my odbieramy kolor tych fal. Między innymi długie fale są barwy czerwone, krótkie fale są to barwy niebieskie. I to jest rzeczywiście to niebieskie światło, o którym bardzo często się teraz mówi. I tak naprawdę o co chodzi z tym światłem niebieskim? To był chyba rok 2003, gdzie rzeczywiście udowodniono, że oko, poza tym, że jego główną funkcją jest, że tak powiem, bycie kamerą na świat, znajdujące się w siatkówce komórki reagują silnie właśnie na światło niebieskie. I okazało się, że nasze oko, oprócz tego, że jest odpowiedzialne za widzenie, jest też takim w sumie strażnikiem zegara biologicznego, czyli ilość światła niebieskiego wpadająca do naszego oka informuje nasz mózg, że jest dzień, no i adekwatnie do tego przygotowuje nasz organizm, że tak powiem, do walki, że tak powiem, z codziennością i daje nam energii do działania. To jest naturalny element jakby biologiczny, bardzo istotny i myślę, że to jest warte do tego, żeby to podkreślić, że to światło niebieskie jest czymś normalnie funkcjonującym i dla nas ważnym. Myślę, że te spekulacje odnośnie tego światła, czy ono jest szkodliwe, czy nie, zostały obalone rzeczywiście przez wiele badań, gdzie pokazano, że tak naprawdę jego szkodliwości realnie na naszą siatkówkę, na nasze oko nie udowodniono. To były badania, które były robione gdzieś tam na zwierzętach, które pokazywały, że może rzeczywiście wpływać to na uszkodzenie siatkówki, no niemniej na ludziach czegoś takiego nie udowodniono, więc tak naprawdę nie powinniśmy się tego bać.
0: Ale jednak często jak się na przykład uczymy do późna, my studenci coraz częściej uczymy się jednak z jakichś komputerów czy tabletów, które to światło również emitują, to odczuwamy zmęczenie oczu. Jak to może wpływać w takim razie na nasze oczy?
1: Ja myślę, że takimi dwoma ważnymi aspektami, które warto poruszyć przy tym długotrwałym korzystaniu z ekranów, są dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest na pewno sprawa, jeśli chodzi o nasze mruganie. Czyli to, co zostało dowiedzione, rzeczywiście przy pracy z komputerem czy z telefonem, nasze oczy w normalnych sytuacjach mrugają około 15-20 razy na minutę. W sytuacji, gdy pracujemy z ekranem, jest szansa, że nawet czterokrotnie mniej mrugamy niż normalnie. Więc tak naprawdę, chcąc nie chcąc, indukujemy sobie zespół suchego oka, który może powodować, no, przez wielu opowiadanych jako tam różne dolegliwości, czy takie zmęczenie, czy pieczenie, czy coś jakiegoś piasku pod oczami. No jest to coś, co rzeczywiście zostało dowiedzione i ma realny wpływ. Drugą rzeczą, o której warto wspomnieć, jest też to, że tak naprawdę pracując cały czas w bliskiej odległości, nasze oczy i mięśnie odpowiedzialne za ostre widzenie są nadmiernie aktywowane. To prowadzi do tego, że rzeczywiście, no jeśli jesteśmy osobami, które na co dzień pracują z komputerem, czy jako student uczę się do sesji i siedzę kilka godzin przed komputerem, to rzeczywiście może prowadzić też do takiego uczucia zmęczenia, do bólów głowy, no czyli takich typowych, że tak powiem, problemów, z którymi się na co dzień spotykamy, o których słyszymy. Jeśli chodzi o to światło niebieskie, o którym jest mowa, tak naprawdę nie ma dowodów, że to, co jest, tak powiem, emitowane z komputera, to światło niebieskie wpływa negatywnie na nasze oczy. To jest to, co wiemy na dzisiaj.
0: Czyli to jednak nie samo światło, a to, jak my się zachowujemy, korzystając z tych urządzeń, że po prostu właśnie na przykład dużo rzadziej mrugamy.
1: No myślę, że tak naprawdę taka higiena naszego wzroku jest w tej sytuacji bardzo ważna. I to, co myślę, realnie możemy zrobić, bo pewnym jest, że nie jesteśmy w stanie odciąć się od tego, jest to jakby element dzisiejszego świata, ale myślę, że są proste sposoby, które mogą pomóc nam albo złagodzić te dolegliwości, albo rzeczywiście zapobiec występowaniu. I tak naprawdę warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwszą zasadą jest tak zwana zasada 20-20-20. I może część osób o tym słyszało. Jest to zasada, że co 20 minut pracy takiej w bliży robimy sobie 20 sekund przerwy, patrząc na odległość tam 20 feet, znaczy około 6 metrów. To jest bardzo ważne i sprawia, że mięśnie, które są w oku, które są nadmiernie, że tak powiem, aktywowane podczas tej pracy przy komputerze, no, są w stanie się rozluźnić. Także myślę, że to jest taki zdrowy nawyk, można mówić takiej higienie naszego narządu wzroku, żeby rzeczywiście przy takiej długotrwałej pracy przy komputerze starać się co te 20 minut, na dosłownie 20 sekund zrobić sobie przerwę. Drugą rzeczą, to myślę też wiele osób już słyszało, coś, co może pomóc nam złagodzić te dolegliwości, no to są tak naprawdę te popularne sztuczne łzy, czyli krople nawilżające, tak? No bo chcąc, nie chcąc, to mruganie będzie zredukowane, czyli wiadomo, to te objawy mogą być też w zależności od osoby bardziej bądź mniej nasilone. No niemniej krople nawilżające są takim, powiedzmy, dobrym suplementem, wsparciem, żeby rzeczywiście jakby te odczucia, jeśli chodzi o narząd wzroku, były mniejsze, czyli te dolegliwości. No i tak naprawdę próba nawet samokontroli, czyli rzeczywiście siedząc przed ekranem, starać się przez chwilę o tym pomyśleć, okej, rzeczywiście chyba

0: tak negatywnego wpływu, jak możemy wszędzie przeczytać, a dosyć popularne ostatnio stały się takie okulary z filtrem światła niebieskiego, które miałyby właśnie zapobiegać temu jego wpływowi, więc czy one działają? Czy to jest prawda? Czy może jakiś chwyt marketingowy?
1: Ja myślę, że to jest bardzo duży temat i na pewno podczas tej audycji nie jesteśmy w stanie jakby go całego omówić. Niemniej myślę, że ważną rzeczą jest zawsze, żeby zrozumieć, co tak naprawdę coś robi i czy ochrona przeciwko temu rzeczywiście jest potrzebna, czy ma jakiś realny wpływ. I to jest to, czym my jako lekarze się rzeczywiście sugerujemy, no czyli staramy się zobaczyć realne dowody naukowe na to, czy coś ma wpływ. I to, co można powiedzieć, to tak, te okulary, one są w stanie blokować to światło niebieskie i to jest dowiedzione i z tym nie ma co polemizować, to jest prawda. Niemniej tak naprawdę zalecenia, które odnośnie były tych okularów, gdzie są rzeczywiście tak reklamowane, żeby je nosić przed snem kilka godzin, było bardzo wiele badań pokazanych, które no sugerowały, że rzeczywiście ma to wpływ, wiele innych badań po prostu sugerowało, że tak rzeczywiście nie jest. I dosyć spore takie badania wyszły chyba w 2023 roku, gdzie pokazano, że tak naprawdę różnice między szybkością zasypiania tych ludzi, którzy nosili te okulary, a osób, które ich nie nosiło, i czy ten jakby stopień regeneracji tych ludzi i tego powiedzmy powiedzenia na sam koniec, okej, ja czuję się wyspana, to były tak naprawdę marginalne różnice, tak, które tak naprawdę nie dają nam realnie odpowiedzi na to, żeby stwierdzić, że noszenie tych okularów rzeczywiście ma realny wpływ. Bo jeśli się każdy z nas nad tym tak przez chwilę na spokojnie zastanowi, to ten proces zasypiania, ten proces regeneracji, czyli przejścia naszego organizmu przez te wszystkie fazy snu, które koniec końców doprowadzają, że my jesteśmy wypoczęci, jest to bardzo złożony, myślę, bardzo złożony mechanizm, który jest związany z naszym układem nerwowym i myślę, że tych parametrów, które mają na to wpływ, jest bardzo wiele i myślę, że nie jest łatwo powiedzieć sobie zero-jedynkowo rzeczywiście to, żeby stosując takie okulary rzeczywiście jesteśmy w stanie to zmienić. Niemniej rzeczywiście często się słyszy, że osoby, które je noszą i zakładają wieczorem, odczuwają pewnego sposób jakieś tam polepszenie i to też jest w porządku. Także to takie subiektywne odczucia każdego z nas są ważne. Jeśli w jakikolwiek sposób ktoś zakładając te okulary czuje, że to poprawia mu tą jakość snu, poprawia mu tą szybkość zasypiania, jest to jak najbardziej okej. No niemniej dowodów na to takich prawdziwych na ten moment nie ma.
0: Czyli to bardziej wpływa właśnie na ten nasz sposób zasypiania, a nie na zdrowie naszych oczu, że to nie równa się temu.
1: Myślę, że tak naprawdę co warto wspomnieć, to rzeczywiście światło niebieskie wpływa na poziom melatoniny, co tak naprawdę jest dowodem tylko na to, że jest w jakiś sposób tym, że tak powiem, strażnikiem tego trybu dzień-noc. Niemniej tak naprawdę redukcja tej ilości światła niebieskiego, która jest emitowana przez ekrany wieczorem, no nie ma realnie wpływu na to, czy rzeczywiście nasz sen jest takim snem regenerującym, czy zasypiamy szybciej, lepiej niż osoby, które tego nie stosują. Także tutaj temat jest bardzo złożony i tak naprawdę no myślę, że w obecnych czasach bardzo aktualny, ponieważ bardzo wiele osób zadaje sobie to pytanie, czy rzeczywiście to pomaga, czy ma to sens, czy nie ma to sensu. Także myślę, że wielu z nas jest też trochę zagubionych w tym wszystkim.
0: Bardzo panu dziękuję za wszystkie te informacje. Moim i waszym gościem był dzisiaj Jacek Łukaszewicz, lekarz w trakcie specjalizacji z okulistyki, a także pracownik Kliniki Chorób Oczu Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Dziękuję raz jeszcze.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: niesteroidowe leki przeciwzapalne. Czy to wam coś mówi? Mnie nie, ale czy ibuprofen? To już pewnie świta, pewnie dobrze to znacie, bo często gdy nas coś boli, właśnie po tego typu leki sięgamy. Właśnie o nich będzie mowa w dzisiejszej audycji Osłuchani.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Marta.
2: Marta, słuchaj tego. Ibuprofen, ibuprom, ibupar, ibuprex, ibum, ibufen. Mówi ci to coś?
3: Brzmi jak jakieś zaklęcie. Ale tak w sumie, skoro jesteśmy w audycji medycznej, no to może jakieś leki? Znaczy, ibuprofen coś mi mówi.
2: Dobrze trafiłaś, tak. To są leki, a dokładniej są to niesteroidowe leki przeciwzapalne, w skrócie NLPZ. Pewnie kojarzysz je z reklam.
3: No tak, czasami jak oglądam YouTube'a, no to wyskakują mi jakieś reklamy. No i czasami jednym uchem usłyszę, że tak w sumie są reklamowane. A dlaczego w ogóle?
2: No tak się składa, że są reklamowane, ponieważ jest na nie spory popyt. Bo widzisz, skoro to leki przeciwzapalne, to znaczy, że mają działanie przeciwzapalne, czyli zmniejszają stan zapalny w organizmie. W wyniku czego pomagają na przykład w łagodzeniu bólu, ale też łagodzą gorączkę.
3: Brzmi super. Ogólnie, czyli pewnie w większości aptek są dostępne bez recepty?
2: Dokładnie tak, są dostępne bez recepty. Jednak jest z nimi pewien problem. Otóż w momencie, gdy wspomniane dolegliwości bólowe i gorączka się nasilają, a termin do lekarza jest mega daleko, a tak to sobie pójdziemy do apteki i kupimy sobie takie tapsy, to kusi wziąć tych NLPZ-ów całkiem dużo. Bo skoro bardzo boli, to trzeba wziąć bardzo dużo tabletek. Oczywiście to nieprawda, to pułapka, która może prowadzić do nadużywania tych leków.
3: Okej, okay, to w takim razie załóżmy, że nadużywam tych leków albo nadużywałam w przeszłości. To czym może mi się to objawić?
2: No więc nadużycie tych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może spowodować na pewno ból głowy, ale również żołądek może się odezwać. Mogą wystąpić wrzody żołądka, krwawienia, no i też silny ból brzucha, czyli niby leki, po których się spodziewamy działania przeciwbólowego, a tu nagle ból. No nic fajnego. Do tego mogą siąść nerki i wątroba, bo wiesz, nerki filtrują krew, a wątroba ma funkcję detoksykacyjną, czyli no usuwa toksyny. No więc nie chcemy sobie rozwalić tych narządów.
3: No jasna sprawa, ale w ogóle jak możemy się w takim razie ochronić przed tymi objawami?
2: No oczywiście nie należy nadużywać NLPZ-ów. Wiem, że kusi, że boli, ale no tabletki to nie cukierki, więc myślę, że należy czytać ulotki i przestrzegać dawek.
3: Okej, okay, dobra, skoro mówimy już o cukierkach, to tak w sumie stwierdziłam sobie, że no trochę głodna jestem. No to przed posiłkami czy po posiłkach, na przykład jak mnie boli albo coś, to kiedy mam to w ogóle przejmować?
2: To cieszę się, że to powiedziałaś. Otóż warto wspomnieć, że NLPZ-y przyjmujemy koniecznie z posiłkiem, z tego względu, że jak wspomniałem, mają wpływ na żołądek, co może prowadzić do podrażnienia błony śluzowej żołądka, co z kolei może prowadzić do różnych działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym na przykład do biegunki. Natomiast przyjęcie tego leku z posiłkiem zmniejszy ryzyko wystąpienia tych objawów, także nie należy ich przyjmować na czczo.
3: Okej, okay, dobra. No to kurczę, całkiem ryzykowne te NLPZ-y. No to chyba lepiej już iść do lekarza tak w sumie.
2: Święte słowa. Przy długotrwałym bólu warto zgłosić się do lekarza zamiast łykać tapsy. Myślę, że to świetny take-home message. A tymczasem my dziękujemy za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Make some noise!
7: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
8: 21 wiek, panika i...
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

to już wasza ostatnia szansa, by cofnąć się w czasie do lat 90. i 2000. W tę sobotę biorąc udział w imprezie tanecznej w klubie pod Minogą. A żeby móc to zrobić i wziąć ze sobą kogoś i wygrać jedną wejściówkę podwójną na to wydarzenie, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i zawrzecie w tym SMS-ie wasz popisowy ruch taneczny, bo jestem go bardzo ciekawa i sama szukam inspiracji na moje kolejne potańcówki. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23 zł.

Niektórzy wierzą, że światem rządzą iluminaci, albo że celebryci to tak naprawdę człekokształtne jaszczurki, czyli reptilianie. A to wszystko to teorie spiskowe i co ciekawe, towarzyszą one człowiekowi od wieków, a od mniej więcej 100 lat utrzymują się one na podobnym poziomie, tak powiedział dr Michał Kosakowski UAM w wywiadzie dla Papu niedawno. I co ciekawe, temu myśleniu spiskowemu sprzyjają wszystkie okresy niepokoju, wojen czy też zmian historycznych i obecnie coraz częściej nie tyle co wierzymy w tę historię, ale coraz częściej jesteśmy w stanie uwierzyć, że być może to jest prawda, może wierzymy w ich jakąś ewentualność i przyczyniają się do tego media społecznościowe, ponieważ algorytmy aplikacji, z których korzystamy, podsuwają nam treści, które są dopasowane do tego, co my lubimy, do pewnych rzeczy, z którymi my się zgadzamy i właśnie wtedy osoby, które mają te predyspozycje do myślenia spiskowego, częściej wierzą w teorie spiskowe. A jaki z tego morał? No taki, żeby czasem wychodzić ze swojej bańki i zaczerpnąć świeżego powietrza.

macie jakąś swoją ulubioną bajkę. Ulubioną bajką Mikołaja są sąsiedzi, a moją Scooby-Doo. A czy wiedzieliście, że bajki na początku były bajkami zwierzęcymi? Ich bohaterami były zwierzęta o ludzkich cechach i miały one portretować ludzkie niedoskonałości, a także pokazywać pewien porządek świata. I my jako dzieci to, co widzimy w bajkach, przyjmujemy dosyć bezkrytycznie. Po prostu przyjmujemy to jako jakąś prawdę. Za to, kiedy stajemy się dorośli, wypieramy ten bajkowy i baśniowy obraz świata i myślimy, że jest on dosyć dziecinny. I czy chcę pamiętać bajki? To jest pytanie, które sobie zadają autorzy prac, które będą przedstawione podczas wernisażu o tym samym tytule na Uniwersytecie imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu już jutro, 17 czerwca o godzinie 18. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką odsyłam na stronę uap.edu.pl.

Zbliżamy się powoli do godziny 18, a to znaczy, że to koniec wieści akademickich na dziś ode mnie. Ja już znam zwycięzcę dzisiejszego konkursu i odezwę się do niego po programie, a byli z wami dzisiaj za konsoletą Mikołaj Wichrowski i Paulina Bernard przy mikrofonie. Wszystkiego dobrego, cześć!

0: Zbliżamy się do 17:57, a to znaczy, że czas na serwis informacyjny.
1: Tymon Stefaniak, zapraszam. Dzisiejsza sesja Rady Miasta została wstrzymana. Powodem był atak ciastem na Jacka Jaśkowiaka. Prezydent miasta zachował stoicki spokój, jednak krytykuje reakcję Straży Miejskiej.
2: Po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam, po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami. To też jest trudna rozmowa, którą czeka Marcin Gołek.
1: Twierdził też, że trzeba coś zrobić, żeby wyprowadzić, cytuję, taką hołotę z urzędów i nie pozwolić im na agresję. Napastnikiem był zawodnik Muay Thai z Poznania. Do akcji przyznaje się kolektyw Rozbrat oraz Ruch Klimatyczny Jazda. Na samej absolutoryjnej sesji Rady Miasta udzielono absolutorium prezydentowi oraz uchwalono wotum zaufania. Zbigniew Czerwiński, radny PiS, wyraża swoją opinię, co to w praktyce oznacza.
3: Radni Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum przyjęli na siebie odpowiedzialność za działalność pana prezydenta w roku 2025, czyli biorą na siebie odpowiedzialność za korupcję w urzędzie, nepotyzm w spółkach, horrendalne zarobki.
1: Z kolei szefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Dudzic-Biskupstwa odpowiada na te zarzuty.
4: Ani radni nie przykładają się do korupcji, ani do zarobków, ani w żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni. Tutaj trzeba poprawić mechanizmy dotyczące nadzoru. Jako radni będziemy na najbliższej sesji pytać pana prezydenta o raport na temat tego, jakie zostały podjęte działania w urzędzie, żeby takie sytuacje się nie zdarzały.
1: Najbliższa sesja Rady odbędzie się 29 czerwca. Będzie to wydarzenie uroczyste. Na kolejną będziemy czekać do 7 lipca. Nowe rabaty na Łazarzu zarastają chwastami. Na ulicy Kolejowej 2 lata temu w związku z remontem zasadzono nową zieleń, w tym krzewy i drzewa. Aktualnie wyglądają jak dawno zapomniane. Krzewy przykrywają chwasty, a płotek okalający je jest w rozkładzie. Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich tłumaczy, że inwestycja do 2028 roku jest na gwarancji, a pielęgnacja roślin powinna zajmować się firma odpowiedzialna za inwestycje. Termin prac upływa 25 czerwca.
5: Poznań brzmi muzyką.
1: W weekend czeka nas wiele darmowych koncertów, a w sobotę odbędzie się piknik na fest. W związku z tym na Cytadeli zaplanowano wiele atrakcji, w tym koncerty, które zaczną się o 16 i potrwają do 22. Na scenie zobaczymy Anię Dąbrowską, Małgorzatę Ostrowską, Raz, Dwa, Trzy, a na finał Natalię Kukulską. W niedzielę czeka nas darmowy koncert nad Jeziorem Maltańskim. Plenerowe widowisko pod nazwą Za Miłość ugości m.in. Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego czy Krzysztofa Zalewskiego. Bramki otwierają się o 19, a koncert rozpocznie się o 21. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za godzinę.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20. Zaprasza zespół Niemoc.
8: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach. e-learningu dostępnym na stronie.
11: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
12: O, kultura, to tutaj.
13: Wejdź pierwszy.
12: Nie, ty wejdź pierwszy.
14: Wejdzie.
15: Halo, halo, wtorek, godzina 18, czyli oczywiście pora na sabotaż kulturalny. Przed nami kilka wyjątkowych wydarzeń prosto z kulturalnej sceny Poznania, bo na przykład już za moment będziemy gościć Nadzieję Smaginę, z którą porozmawiamy o filmie Pan Nikt kontra Putin. Nadzieja niedługo będzie prowadzić rozmowę w Centrum Kultury Zamek z samym autorem filmu. A oczywiście dzisiaj sabotaż prowadzą dla Was Alicja Sperkowska
16: i Jakub Iglewski.
15: A realizuje nas Mikołaj Wichrowski.

0: Słuchacie Sabotażu Kulturalnego, a tak jak Alicja wcześniej zapowiedziała, my ruszamy z kolejnym tematem, a w naszym studiu już jest nasza gościni Nadzieja Smagina. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: Oczywiście, Nadzieja jest wykładowczynią w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich i opowie nam troszkę o spotkaniu, które już niedługo, bo 19 czerwca o godzinie 19 w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek będziemy mieli możliwość doświadczenia takiego wyjątkowego spotkania, bo to będzie spotkanie twórcy filmowego, który stworzył film Pan Nikt kontra Putin. Sam film zrobił bardzo dużą furorę właściwie na świecie, bo nie możemy nie wspomnieć o tym, że jest to laureat Oscara za najlepszy film pełnometrażowy dokumentalny, a właśnie bohaterem tego spotkania, które Nadzieja będzie prowadziła, będzie Paweł Talankin, czyli zarówno główny bohater, jak i współreżyser tego filmu. Stąd zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taka może gwiazda, która nie chciała zostać gwiazdą, ale jednak się nią stała mimo wszystko, przyjeżdża do Poznania i będzie możliwość spotkania się z nim w takich okolicznościach.
1: Ja pozwolę sobie tylko na marginesie dodać, że to będzie o godzinie 18 w zamku.
0: Przepraszam, pomyłka.
1: Tak, bo będzie najpierw projekcja filmu, a później będzie rozmowa z Pawłem. Stało się to dość spontanicznie, to znaczy pomysłodawcą był dr Krzysztof Tyczko z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich, mój kolega, współpracownik, który bodajże w lutym tego roku nawiązał kontakt z Pawłem Talankinem. Miał taki pomysł swój własny, żeby zorganizować spotkanie online nasze instytutowe, w naszym instytucie dla pracowników i studentów. W którymś momencie ten pomysł zaczął się rozrastać. Ja dowiedziałam się o tym, Krzysztof podzielił się tym pomysłem z nami i z kolei mój dobry znajomy Przemysław Toboła zaproponował, podsunął mi pomysł, żeby nawiązać współpracę z zamkiem, bo ja chciałam wyjść w trochę szerszą perspektywę. No i udało się. Nawiązałam współpracę z panią Adrianną Skórnicką z działu filmu Centrum Kultury Zamek. No i ta współpraca się tak potoczyła, że to się wszystko udało.
0: Moja ciekawość też się skłania w kierunku samego filmu, bo tutaj na tak zwanym poza anteniu chwilę sobie o tym porozmawialiśmy, że film dokumentalny jest w pełni prawdziwy, wręcz ocieka taką prawdziwością. Też można powiedzieć, że dużo z tych ujęć, które zostały ujęte w filmie, nie były w żaden sposób wyreżyserowane, znaczy one niekoniecznie były sprowokowane do tego, żeby ten film powstał. I teraz jak my powinniśmy dzisiaj odbierać wydźwięk tego filmu, patrząc na to, że on pokazuje bardzo prawdziwą stronę taką wewnętrzną tego, co się dzieje dzisiaj w Rosji, jak to wygląda i jaka to jest może nauka dla nas i jakie konteksty społeczne jesteśmy w stanie z tego filmu i z tego spotkania wyciągnąć?
1: Dużo, bardzo dużo pytań zadałeś tutaj. Wydaje mi się przede wszystkim, że jest to film wyjątkowy pod tym względem, że w obecnych czasach, kiedy mamy do czynienia z reżimem, z propagandą w Rosji, to pokazanie życia, codziennego życia, w tym przypadku przede wszystkim uczniów i nauczycieli, jest sytuacją, no właśnie, bardzo wyjątkową. Na pewno skłania nas do większej refleksji na temat tego, jak wygląda, możemy się w ogóle dowiedzieć przede wszystkim, jak wygląda to życie, bo my jesteśmy zanurzeni tutaj w innym kontekście i takim bardziej medialnym, politycznym, natomiast mało kto wie, jak wygląda to rzeczywiście na wschodzie, jak wygląda zwykłe życie zwykłych ludzi. I myślę, że jest to taki moment zatrzymania i refleksji, być może jakiejś zmiany naszej narracji na temat tego, co się dzieje w Rosji i zrozumienia, z jakich powodów dzieje się właśnie tak.
2: Właśnie, ty już wcześniej rozmawiałaś z Pawłem Talankinem, ale mnie to tak zastanawia to, jak nastawiasz się, że będzie wyglądała ta sama rozmowa z publicznością? Czy jest coś, co chciałabyś, żeby jakieś pytania wyszły, czy konkretna rozmowa z tego spotkania?
1: To znaczy, będzie taki moment, tak, rzeczywiście, kiedy publiczność również będzie mogła zadać swoje pytania. Ja mam przygotowane swoje, razem z Krzysztofem poprowadzimy tę rozmowę. Powiem szczerze, nie zastanawiam się nad tym, jakie to będą pytania. Mam nadzieję, że będą i że dla nas wszystkich będzie to spotkanie inspirujące i właśnie skłaniające ku refleksji.
0: skoro mówisz o tych pytaniach, które ty masz już przygotowane, to czy jest jakaś taka kwestia, którą ty szczególnie chciałabyś poruszyć z Pawłem, żeby też uczestnicy tego wydarzenia mogli o niej usłyszeć?
1: Tak, mamy bardzo wiele pytań, pewnie nie wszystkie uda się zadać, natomiast ze swojej strony tak, mnie bardzo interesuje ta kwestia żywego materiału, czyli tego, jak ten film powstawał, jak wyglądały z obserwacji Pawła relacje nauczycieli z uczniami, w jaki sposób uczniowie reagowali w ogóle na wojnę, na wybuch wojny, ponieważ był on świadkiem, uczestnikiem tam tego momentu w Karabaszu, w tej szkole, w której pracował. Więc z pewnością tak, relacja uczniów, nauczycieli, ich reakcje, ale również sposób, w jaki są w tym temacie propagandy, czyli jak reagują, w jaki sposób pozwalają na to, żeby ta propaganda przez nich przemawiała, a być może nie. Ilu jest takich nauczycieli, którzy stają po stronie opozycji? W jaki sposób to się dzieje?
0: Właśnie, bo ja miałem tu przyjemność zobaczyć ten film i pamiętam, że Paweł w tym filmie wyraża takie życzenie, że chciałby, żeby właśnie mieszkańcy tej jego miejscowości mimo wszystko zobaczyli ten film i żeby ten film też dotarł do Rosjan, którzy często no, nie mają takiego alternatywnego spojrzenia na rzeczywistość. Czy ty masz informację, czy ten film został zobaczony na przykład przez tą lokalną społeczność? Albo
1: tak.
0: W jakikolwiek, tak?
1: Tak, tak. Ten film, Paweł niejednokrotnie mówił o tym już w wywiadach, że ten film widzieli jego uczniowie, widzieli nauczyciele. No z pewnością tam nie pozostał, to środowisko nie pozostało obojętne wobec odbioru tego filmu. Oczywiście jest cała otoczka związana z tym, jak został przyjęty również przez władzę i tak dalej. O tym też będziemy mówić w piątek. Także tak, film jest dostępny również na stronach rosyjskich, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, mówiłam, że Paweł też mówi o tym, że ten film jest, można go obejrzeć bezpłatnie z angielskimi napisami i właściwie to, co w tej chwili robi władza w Rosji, to jest to fantastyczna reklama dla tego filmu.
2: Dlatego my też właśnie zachęcamy was do zobaczenia filmu. Ja jestem ciekawa, jak może różnić się ten odbiór też Polski, polskich widzów od właśnie mieszkańców miejscowości Pawła. I właśnie jak będzie wyglądała sama rozmowa?
1: Wieczór będzie wyglądał, będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części zobaczymy film, który trwa mniej więcej półtorej godziny. A w drugiej części będzie miała miejsce już rozmowa, wywiad, rozmowa, właściwie będzie to rozmowa z Pawłem Talankinem i po tej rozmowie będzie też czas na pytania publiczności.
0: A czy jeszcze już właściwie przechodząc do końca naszej rozmowy, czy ty dzisiaj możesz opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda rzeczywistość Pawła już po sukcesie tego filmu, w tym sensie, że wiemy, że on wyjechał z Rosji, prawdopodobnie ma tam jakiś wilczy bilet związany z powrotem i jak on dzisiaj funkcjonuje i jak też no właśnie społeczność tutaj, czy europejska, czy po prostu zagraniczna odbiera dzisiaj jego opowieści, jego historię.
1: Poniekąd wiem z rozmów, ale przede wszystkim z wywiadów i jest to też część naszej rozmowy w piątek, więc wszystkiego nie będę zdradzać i też jestem ciekawa, co powie Paweł. Recepcja filmu, z tego co wiem, jest bardzo pozytywna i u nas w Europie, w Polsce, na Węgrzech również. Paweł o tym opowiadał. W Polsce z kolei polska publiczność przyjęła również bardzo, bardzo dobrze ten film i z tego co wiem i też Paweł opowiadał o tym, że sale kinowe były wypełnione. Dostawał nawet wiadomości od wielu Polaków na temat tego, jak ważny jest to film i że chcą go oglądać.
0: Myślę, że nie trzeba więcej zachęcać naszych słuchaczy do tego, żeby ten film zobaczyć i żeby przyjść na to spotkanie. Myślę, że nie pożałujecie, bo film jest naprawdę bardzo poruszający, prawdziwy i opowiadający o rzeczach, o których zazwyczaj nie mówi się, nawet w nurcie jakichś takich mediów tradycyjnych. No i my mamy nadzieję, tak jak naszym gościem była Nadzieja Smagina, że ten film również wam się spodoba. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę.
2: Bardzo
0: i polecamy
2: dziękujemy.
0: Wam to wydarzenie.
1: Dziękuję również.

0: Wracamy do Was z wyjątkowym wydarzeniem, bo takim, które w szczególności dotyczy nas i naszych aferowiczów. Radio Afera świętuje sztukę z festiwalem Malta. Codziennie rano będziecie mogli usłyszeć podsumowania festiwalowych dni i zapowiedzi kolejnych wydarzeń. Od kulturalnych reporterów właśnie z Afery, a także usłyszycie nasze dłuższe rozmowy na spotkaniach z samymi artystami i innymi osobami twórczymi, które będą właśnie brały udział na Festiwalu Malta. Podzielimy się tymi rozmowami i przeżyciami oczywiście z Wami. Odbędzie się to w sobotę 27 czerwca i w niedzielę 28 czerwca. Zapraszamy Was od godziny 8. A od poniedziałku, bo tutaj się też trochę zmienia ta godzina, czyli 22 czerwca do piątku 26 czerwca słyszymy się od godziny 10. Jeśli chcecie poznać Maltę naprawdę od podszewki i poznać osoby artystyczne, czyli te spotkania, o których też mówiłam, to zapraszamy Was do słuchania transmisji na żywo. Nadajemy z Centrum Festiwalowego w piątek 20 czerwca w godzinach od godziny 16 do 18 oraz w sobotę 28 czerwca z klubu W Sercu na Starym Rynku. Razem otworzymy i zamkniemy festiwal wywiadami prowadzonymi na żywo prosto z Centrum Wydarzeń. Ja jestem bardzo podekscytowana, przyznam szczerze, że to moja pierwsza Malta i też będę tam na miejscu, więc mam nadzieję, że słyszymy się. Polecamy oczywiście śledzić nasze sociale, no bo coś czuję, że takie Malto tematyczne rzeczy również tam się pojawią. Słyszymy się, pamiętajcie o tym, żeby śledzić Festiwal Malta.
1: Słyszę głos

0: Wracamy do Was, żeby opowiedzieć o wyjątkowym spotkaniu autorskim, bo już 19 czerwca, czyli konkretnie w ten piątek o godzinie 18 w Łazędze Poznańskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Przemysławem Kralem. Odbędzie się ono wokół jego debiutanckiej książki poetyckiej Historia połączeń. Spotkanie poprowadzi Bartosz Dubała, z którym rozmawiała nasza aferowa koleżanka Zofia Bogacz. Bartosz opowiedział nam o tym, co kryje w sobie historia połączeń.
1: Historie połączeń zostały wydane przez Biuro Literackie w zeszłym roku. Jest to książka o współczesnym życiu rozpiętym między sygnałem a przerwą zasięgu. Właśnie o takich intymnościach, które zapisują się w drobnych gestach. I autor specjalnie przyjdzie do nas z Warszawy. Jego książka została już bardzo dobrze przyjęta w Krakowie i Warszawie. No i teraz właśnie przyszedł czas na Poznań.
2: Jak można przeczytać troszeczkę w sieci właśnie na podstawie tych spotkań, które już się odbyły odnośnie tej książki, ta książka opowiada trochę o tym, co możemy szeroko interpretować w takiej metaforze, co jest między wierszami, więc jeżeli Was interesuje taka tematyka, nie tylko jeżeli jesteście miłośnikami literatury i poezji, no to na pewno ten taki ekstrawagancki debiut będzie dla Was fajnym punktem zaczepienia i wydarzeniem, na które może powinniście się wybrać. Sam Przemysław Kral to jest właśnie poeta i grafik urodzony w 1988 roku. Publikował w prasie literackiej, no jest uznawany, zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Chociażby takim jednym punktem, który warto wyszczególnić, jest fakt, że został laureatem projektu Połów, poetyckie debiuty 2025. Aktualnie mieszka w Warszawie, a pochodzi z Turu na Pałukach. Także jeżeli takiego właśnie autora poszukujecie i chcielibyście się więcej zapoznać z jego twórczością, no to właśnie spotkanie, o którym Wam opowiadamy, może być dla Was gratką. No i na koniec chcielibyśmy Wam jeszcze powiedzieć o zaproszeniu. Po prostu, żeby to wybrzmiało tak jednoznacznie, żeby tam były podsumowane wszystkie informacje. Ten materiał w ogóle przygotowała dla nas Zofia Bogacz, nasza redakcyjna koleżanka, która właśnie tutaj przepytała Bartosza Dubałę, który będzie prowadził to spotkanie i zapraszamy Was na zaproszenie.
1: Chcemy jeszcze zaprosić na jedno wydarzenie w najbliższym czasie, 19 czerwca o godzinie 18 do Łazęgi Poznańskiej. Tam spotkamy się na spotkaniu autorskim z Przemysławem Kralem wokół jego książki poetyckiej Historia połączeń.
0: Ja tylko dodam jeszcze od siebie, że Łazęga Poznańska, samo miejsce, myślę, że to jest idealne zestawienie z nastrojowymi historiami intymnych gestów, o których mówi autor książki, plus sami też słyszeliście Bartosza Dubałę, Pora na Poznań.

0: trwa sabotaż kulturalny. Rozmawiamy dzisiaj o wielu ciekawych kulturalnych wydarzeniach, ale nie tylko my z Kubą mamy coś do powiedzenia, bo zapraszamy Was właśnie do posłuchania o aktualnościach ze świata sztuki.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak. Halo, halo, słychać mnie? Sztuczny komunikat z tej strony. Zanim zacznę, to zaopatrz się w chusteczki, bo jest mi bardzo przykro poinformować Cię o śmierci najbardziej uroczego artysty, jakiego nosiła Ziemia. David Hockney zmarł w wieku 88 lat. Kolorowe sweterki, kaszkiecik, okrągłe okulary, homoseksualny słodziak, który tworzy sztukę na iPadzie. Z tego był znany w internecie. Jednak my interesujemy się tutaj sztuką i dlatego rozpoznajemy go również z 400 indywidualnych wystaw, z czego ostatnia wielka retrospektywa miała miejsce w Fundacji Louis Vuitton w 2024 roku. Stworzył słynną serię obrazów The Splash z lat 60., czyli rozprysk. Jego idolem był Pablo Picasso, ale wyłącznie jeśli chodzi o innowacyjność i zacietrzewienie. Prywatnie do Picassa było mu naprawdę daleko. Piękna dusza i wielki artysta. Zmarł spokojnie w swoim domu. Jednak my będziemy o nim jeszcze długo słyszeć i na zawsze pamiętać. Możesz teraz odłożyć chusteczki i wziąć popcorn, bo zaczynamy spektakl pod tytułem Houston, mamy problem. Mowa oczywiście o rynku sztuki. Teraz tak. Jest sobie galeria Goodman. Jedna z najważniejszych galerii sztuki współczesnej związanych z globalnym południem. Z zewnątrz wydaje się, że odnosi sukces, bo ma rozpoznawalnych artystów, działa w kilku miastach i uczestniczy w prestiżowym międzynarodowym rynku. Jednak ostatnio okazało się, że koszty rosną szybciej niż zyski, nawet dla takiej galerii jak Goodman. Musiała więc ograniczyć udział w targach, zmniejszyć listę reprezentowanych artystów, zwolnić część pracowników i przemyśleć cały sposób działania na nowo. A mówimy przecież o naprawdę potężnej galerii. I ten kryzys jeszcze bardziej widoczny jest w przypadku tych mniejszych miejsc. Brukselska Dependence, galeria znana z bardziej eksperymentalnego programu, ogłosiła zakończenie działalności po 23 latach. Nie była to galeria masowa ani komercyjna. Wręcz przeciwnie, wspierała artystów bardziej konceptualnych, trudniejszych, często mniej oczywistych lub bardziej nietypowych rynkowo. Jej zamknięcie pokazuje, że szczególnie zagrożone są właśnie te miejsca, które budowały wartość artystyczną, a nie tylko atrakcyjność finansową. Możesz zatem powrócić do wycierania nosa w chusteczkę. Największy paradoks polega więc na tym, że kryzys nie oznacza całkowitego braku pieniędzy w świecie sztuki. Wręcz przeciwnie. W tym samym czasie Christie's odnotowało bardzo mocną sprzedaż sztuki południowoazjatyckiej w Londynie. Aukcja osiągnęła prawie 19 milionów funtów, a wszystkie 93 obiekty sprzedały się wyraźnie powyżej estymacji. Czyli można. To pokazuje nam, że kapitał nadal istnieje, ale nie rozkłada się równomiernie. Bo wiadomo, mówimy o sprzedaży w Christie's, czyli najbardziej fancy domu aukcyjnym na świecie. I ostatnia imba na dzisiaj. Chodzi o planowany monumentalny łuk triumfalny Donalda Trumpa, który miałby stanąć w rejonie Memorial Circle. Kontrowersyjną rzeczą nie jest tutaj sam łuk, tylko to, że inwestycja może wiązać się z ryzykiem naruszenia warstw archeologicznych znajdujących się pod powierzchnią terenu. W promieniu około 1 mili od planowanego miejsca budowy znajduje się kilkanaście udokumentowanych stanowisk archeologicznych i historycznych z okresu przedkolonialnego. Projekt zakłada powstanie łuku o wysokości około 250 stóp, czyli ponad 75 metrów. To może oznaczać ingerencję w obszary, które według raportu National Park Service mają umiarkowaną lub wysoką wrażliwość archeologiczną. Część szczegółowych danych archeologicznych nie została jednak publicznie udostępniona, ponieważ uznano je za wrażliwe. Przedstawiciele ochrony dziedzictwa tłumaczą, że takie informacje bywają chronione po to, by nie ułatwiać działania osobom nielegalnie poszukującym zabytków. Także czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. I na koniec stały segment. Sztuczna ciekawostka tygodnia. W New Jersey otwarto Bruce Springsteen Center of American Music. Nowe centrum kultury poświęcone nie tylko samemu The Boss od Nebraski i Born in the USA, ale też szerzej historii amerykańskiej muzyki popularnej. Mieści się ono na kampusie Monmouth University, niedaleko miejsca, gdzie Springsteen pisał Born to Run. W środku znalazły się archiwa artysty, pamiątki z jego kariery, ale także eksponaty związane z innymi ikonami muzyki. Od Franka Sinatry po Lady Gaga. Jak będziesz w pobliżu, to zachęcam do zwiedzenia. Wyślij mi fotki. A my słyszymy się za tydzień o 18:30. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Witajcie ponownie w Sabotażu Kulturalnym. Jedziemy z kolejnym tematem i wkraczamy troszeczkę na takie tematy właśnie troszkę historyczne, ale cały czas kulturowe, artystyczne. No i dokładnie już precyzując, o czym chcemy wam teraz opowiedzieć, no to mówimy o plenerowych spektaklach w ramach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Stowarzyszenie Teatralne Antrakt i Teatr Ósmego Dnia zaprezentują spektakle plenerowe o Poznańskim Czerwcu właśnie 56 roku ubiegłego wieku. Jest to taki spójny tryptyk, który wzbogacą akcje multimedialne upamiętniające te krwawe niestety wydarzenia, te protesty i demonstracje uliczne, które się właśnie wtedy na ulicach Poznania odbyły. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Rybicka rozmawiała z Renatą Stolarską, czyli dyrektorką Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, która opowiedziała nam troszeczkę, jak wyglądają te obchody i czego się możemy spodziewać.
1: Obchody czerwca 56, tych wydarzeń, które się odbyły 70 lat temu w Poznaniu, na ulicach naszego miasta, i pomyśleliśmy, że uczcimy je tak, jak potrafimy najlepiej, czyli spektaklami plenerowymi. To będą w trzy kolejne soboty, pokażemy trzy takie duże spektakle plenerowe.
0: Trzy spektakle, no jeden już jest co prawda za nami, a mowa tutaj o spektaklu Trzy tramwajarki, opowieści o kobietach, które spontanicznie dołączyły do protestujących i zapłaciły za to niestety wysoką cenę, ale już w najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, będziemy bliżej takiego wydarzenia, które się nazywa Pierwszy strzał. Jeszcze historię związaną z tytułem tego spektaklu omówimy, ale cały spektakl odnosi się do procesów czerwcowych i pokazuje czerwiec 1950 w szczególnym, szerszym kontekście historycznym. I 27 będziemy mieli jeszcze widowisko Stukot, czerwiec 56, który w nowej wersji przenosi nas do serca czerwcowych wydarzeń. Zastanowiło mnie też, dlaczego temat, pomimo wielu lat, ale oczywiście też ponad wszystko takiej wagi historycznej dla Poznania i dla Polski, jest cały czas tak warty przywoływania i również poruszany w temacie artystycznym, kulturalnym. Mi się wydaje, że to w dużej mierze dlatego, że ludzie wychodzili wtedy na ulicę z takich prostych, prozaicznych powodów. Nikt tam nie wychodził po agresję, tylko właściwie o pomoc, o jakieś rozwiązania. Więc posłuchajcie, co na to Renata Stolarska, przepraszam, która opowiadała, jakie były te pierwsze postulaty i co motywowało ludzi do wyjścia na ulicę wtedy.
1: To jest to, co najbardziej mnie porusza w tych historiach, to, że tam oni nie wyszli w jakiś, nie mieli jakiś postulat, które miały zmienić świat. To byli po prostu zwykli, zapracowani, biedni ludzie, którzy nie dostawali pieniędzy, miesiącami im nie płacono. Oprócz tego, że im nie płacono, to jeszcze nie było co kupić za to, jeśli już w ogóle im zapłacono.
0: Tak jak wam wspominałem, jednym z spektakli, który tym najbliższym, który jest dla nas przygotowany, jest spektakl Pierwszy strzał i chciałbym, żebyście posłuchali, z czego się wynosi, z czego się wywodzi ta nazwa Pierwszy strzał. Ten spektakl będzie się na parkingu przy prokuraturze okręgowej w Poznaniu, więc tak jak słyszycie, wszystkie spektakle są plenerowe, one też w pewien sposób nawiązują do tego, że no tamtejsze wydarzenia z czerwca 56 roku no działy się oczywiście na ulicach i właśnie myślę, że wplatanie tych wydarzeń artystycznych w taką bieżącą tkankę miejską dodaje takiego fajnego kontekstu. No dobrze, ale nie chcę przeciągać. Posłuchajcie, skąd ta nazwa Pierwszy strzał.
1: Spektakl Pierwszy strzał nawiązuje do wypowiedzi, ten tytuł nawiązuje do wypowiedzi mecenasa Hejmowskiego, który był jednym z obrońców robotników w czerwcu 56. Pan mecenas notabene bronił również robotników przed wojną, którzy byli oskarżani w różnych procesach za swoje protesty. Protesty, które wynikały z tego, jak się żyło w ówczesnej Polsce w czasach międzywojennych, z powodu nędzy, z powodu głodu, z powodu nieludzkich warunków, w jakich oni musieli żyć. Dochodziło wówczas również do protestów i wtedy również mecenas Hejmowski ich bronił.
0: Wielkie postacie, wielkie nazwiska, o których niewątpliwie warto pamiętać. Ale teraz w ramach tego wydarzenia, tego tryptyku artystycznego na przestrzeni trzech czerwcowych sobót będziemy mogli również popatrzeć troszeczkę w przestrzeń miejską, która jest dookoła nas, bo właśnie oprócz tych performance'ów w tej przestrzeni miejskiej. Będziemy mieli trochę elementów artystycznych upamiętniających właśnie tamte wydarzenia. Spacerując po poznańskich ulicach, może nawet już dzisiaj coś wypatrzyliście, no bo właśnie 16 czerwca, no czyli co by nie mówić, dzisiaj w ten czerwcowy wtorek, pojawiły się pierwsze takie instalacje, pewnego rodzaju obrazy, które mają przypominać nam o tamtych wydarzeniach, ale konkretnie co to jest, no to posłuchajcie.
1: Oprócz tego, że pokazujemy spektakle, realizujemy też takie projekty wokół. W ogóle ten nasz projekt nazwaliśmy Wolność Początek. Ten nasz projekt, który realizujemy z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. I oprócz tego, że te spektakle, to na ulicach Poznania po 16 czerwca będą się pojawiały takie znaki graficzne, których autorką jest Nina Budzyńska, która razem właśnie z Tomaszem Jaroszem, czyli autorem naszych takich wizualizacji i projekcji wideo, robią właśnie wspólnie ten projekt. Nina będzie takie znaki graficzne w różnych miejscach na chodnikach umieszczała w Poznaniu, w takich miejscach, gdzie zginęły osoby tego powstania czerwcowego.
0: Co warto też powiedzieć, przy każdej z takich prac będziecie mogli znaleźć kod QR, który przeniesie was do takiego krótkiego filmu upamiętniającego osoby, które tragicznie straciły życie w tamtych dniach, ale tam, gdzie nie będzie takiej stricte instalacji artystycznej, to tam też, znaczy w innych też miejscach będziecie mogli takie kody znajdować. Warto do tego zaglądać, bo no, symbolika jest oczywiście bardzo ważna i ukazująca jakby skalę wydarzenia, które wspominamy, a jest to fajne memorandum dla tych osób, które wtedy tak bohatersko walczyły o wolność tamtych pokoleń, ale również poniekąd nas. I teraz chciałbym was jeszcze zabrać w taką krótką historię, właśnie odwołującą się do ludzi, do takich zwykłych, prostych, prozaicznych przeżyć, które wtedy towarzyszyły ludziom, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, bo przecież te spektakle przypominające nam poznański czerwiec to tak naprawdę takie upamiętnienie ich wszystkich, ale wydaje mi się, że jak zazwyczaj w takich wydarzeniach, każdy uczestnik takich traumatycznych zdarzeń przecież niesie ze sobą jakąś własną, prywatną historię, jakieś historie rodzinne, jakieś prywatne dylematy, które się pojawiają na co dzień. I jeszcze ten jeden spektakl, o którym więcej nie powiedziałem, czyli Stukot Czerwiec 56, który odbędzie się z drugiej strony nie w tą najbliższą, ale w kolejną sobotę 27 czerwca. On odbędzie się na terenach zakładów Hipolita Cegielskiego i właśnie z tym konkretnym miejscem historię przytoczyła nam Renata Stolarska, która rozmawiała z Kasią Rybicką. Posłuchajcie, co to za historia i wczujcie się w nią, myśląc o tym, że no, to były bardzo ciężkie czasy, ale też jakie ciekawe przeżycia się wtedy pojawiały, o których możemy dzisiaj opowiadać również scenicznie, ale też w takim bezpośrednim, werbalnym kontakcie międzyludzkim.
1: Spotkaliśmy kiedyś taką panią, która pracowała wówczas w zakładach Cegielskiego. Pełnie przypadkiem, przy okazji innego spektaklu, ona nam opowiedziała o sobie. Ona pracowała wtedy w takich zakładach chemicznych właśnie i że pierwszy raz usłyszała wtedy ciszę. Jak syrena dała sygnał do strajku i robotnicy wyszli, to zatrzymali wszystkie maszyny. I pracowała tam długo. Pierwszy raz od początku swojej pracy usłyszała ciszę w zakładach Hipolita Cegielskiego.
0: Tak jak słyszeliście, każda osoba, która tam była, ma swoją historię i warto to upamiętnić, szczególnie w tak przyjemny sposób, jaki możemy to robić dzisiaj, więc bardzo serdecznie was na to zapraszamy. Tak jak wspominałem, nadchodzące spektakle to najbliższa sobota, spektakl Pierwszy Strzał i tydzień później, 27 czerwca, widowisko Stukot Czerwiec 56, czyli nowa wersja tych wydarzeń czerwcowych, która przyniesie nas, nasze serca w tamten czas, ale ponownie odkryje ich aktualność. Zatem na sam koniec chciałbym was przenieść do zaproszenia specjalnie, które nagrała dla nas Renata Stolarska, dyrektorka Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Posłuchajcie.
1: Wydarzenia. Wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam na nasze wydarzenia. Wiem, że jest to późna godzina, godzina 22 i być może będzie zimno i być może będzie mrzawka, ale proszę się ciepło ubrać i przyjść, a my rozgrzejemy państwa naszymi opowieściami i gwarantuję, że nie będą państwo żałowali. Zapraszam serdecznie.
0: Zdaje się, że pogoda ma się faktycznie poprawiać z dnia na dzień, ale na pewno, jeżeli będzie gorsza, niech ona was nie demotywuje do tego, żeby jednak przyjść i zobaczyć takie wydarzenie, bo takie okrągłe rocznice nie zdarzają się na pewno nie na co dzień i na pewno nie co roku. Dlatego nie pomińcie tego wydarzenia i wpiszcie je sobie w kalendarz. My przechodzimy teraz do piosenki i za chwilę do was wracamy.

0: I w ten sposób właściwie dotarliśmy do końca sabotażu kulturalnego. Było nam niezmiernie miło opowiadać o tych wszystkich ciekawych wydarzeniach kulturalnych, bo dziś wam trochę powiedzieliśmy o dla osób, które są fanami filmu i dla tych, które są fanami no może właśnie takiej sztuki bardziej konwencjonalnej i trochę literatury, więc dla każdego coś dobrego. Mamy nadzieję, że wy również dobrze się bawiliście. Słuchajcie Radia Afera, obserwujcie wydarzenia kulturalne, a ten serwis, ten sabotaż prowadzili dla was
1: Alicja Sperkowska
0: i Jakub Iglewski. Bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia.
2: To był sabotaż kulturalny.
1: 156.
0: Jest godzina 18:56. Czas na serwis informacyjny w Radiu Afera.
3: Tymon Stefaniak, zapraszam. Port lotniczy Ławica systematycznie się rozwija. Jest to również zysk dla regionu. Od 2015 roku liczba miejsc pracy związanych z jego funkcjonowaniem wzrosła ponad dwukrotnie, niemal do 4000 etatów. W 2024 roku poznańskie lotnisko obsłużyło ponad 3,6 miliona pasażerów, natomiast w 2025 roku liczba ta przekroczyła 4 miliony.
4: Ten efekt można prowadzić do dwóch cyfr w dniu dzisiejszym. To jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, przez turystykę, głównie turystykę biznesową.
3: Informuje prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski. Zaznacza również, że gdyby nie wpływ ograniczeń środowiskowych, rozwój lotniska mógłby być szybszy.
5: Korki, objazdy, remonty.
3: Wczoraj ruszyła przebudowa ulicy Janickiego. W związku z tym czeka nas zmiana organizacji ruchu. W pierwszym etapie przebudowywana i wyłączona z ruchu została zachodnia strona ulicy Janickiego, a ruch odbywa się w jednym kierunku pojezdni wschodniej, od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Ceganką. Utrzymany został wjazd i wyjazd z ulicy Fischera, wyłączony z użytkowania jest natomiast parking przy klubie sportowym. Z kolei 18 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostrady A2 Poznań-Krzesiny, gdzie nastąpi zwężenie jezdni. Mieszkańcy ponownie składają projekt uchwały dotyczącej obchodów stulecia powszechnej wystawy krajowej. To już drugi raz, kiedy składają projekt uchwały Rady Miasta Poznania. Dotyczy również przygotowań obchodów stulecia PWK przypadających w 2029 roku.
6: Prawda jest taka, że w Warszawie, w całej Polsce temat powszechnej wystawy krajowej zupełnie nie istnieje. My jako w zasadzie skromne stowarzyszenie składające się z 330 studentów mamy jakby nie patrzeć całkiem ograniczone możliwości i siłą rzeczy to, co w naszej ocenie jest naszym zadaniem, to właśnie zachęcenie do stworzenia tego planu.
3: Mówi Jakub Marciniak, prezes Stowarzyszenia PWK2. Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku była największym przedsięwzięciem wystawienniczym w II Rzeczypospolitej i jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Poznania.
5: Głos natury na 98,6.
3: Dom Krzysztof nadal walczy o tytuł w konkursie Drzewo Roku 2026. Krzysztof rośnie na wildzie na terenie ogrodzonego placu zabaw przy budynku Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Wiek dębu szacowany jest na 250-300 lat. Oznacza to, że przetrwał on zabory, obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Zebrał już tysiące głosów, jednak na pół metku wyprzedziła go lipa sobieskiego, która rośnie przy pałacu w Przeworsku. Przewaga lipy jest niewielka, a zwycięstwo Krzysztofa leży w rękach poznaniaków. I to wszystko na dziś. Na kolejne serwisy zapraszam jutro rano.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
7: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
5: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki. co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.

0: Drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie. Wybiła godzina 19:04, a to oznacza, że pora na wasz aferytm codzienny, ale tym razem wtorkowy. Prowadzę go ja, Jakub Wasiela. Za konsolą wspiera mnie Marta Duszyńska. I coś tam wam dzisiaj pogramy. Troszeczkę hip-hopu, troszeczkę elektroniki, troszeczkę rocka. No a zaczęliśmy sobie od ATZ-a, dlatego, że niedawno wydał swój nowy album, znaczy w zasadzie to mini album pod tytułem Overdrive. ATZ Core, bo tak się nazywa w sumie cały projekt, który ma się składać z trzech takich pojedynczych epek wydanych teraz jedna po drugiej. To jest coś, co ma nas wprowadzić w różne brzmienia polskiego hip-hopu. To, co usłyszeliście, utwór pod tytułem Ostatni dzwonek, to jest taki bardzo, bardzo bym powiedział, oryginalny kawałek, brzmiący zupełnie nie jak ATZ, którego wszyscy znamy. Co prawda reszta tych utworów z tej jego nowej epki już troszeczkę bardziej przypomina nam starego ATZ-a, ale jak nam zapowiada sam twórca, kolejne dwie epki, które będą składać się na tego ATZ Core'a, będą zupełnie czymś innym i zderzymy się z brzmieniami, których jeszcze w polskiej muzyce elektroniczno-hip-hopowej nie słyszeliśmy, a jestem w stanie uwierzyć w to, co ATZ mówi, bo no to jest człowiek, który wiecznie eksperymentuje, no bo nawet mówiąc to, że te kolejne utwory z tej epki teraz są bardzo podobne do znanego nam ATZ-a, to i tak no są tylko podobne, ale dalej można zobaczyć tam i usłyszeć coś zupełnie, coś trochę innego. Więc nawet jeżeli jesteście zaznajomieni z ATZ-em, to myślę, że warto zobaczyć, co tam ugotował wreszcie utworów i myślę, że warto czekać na dwie kolejne epki, które mają się właśnie ukazać na przestrzeni kolejnych miesięcy. Chyba do końca roku w ogóle ma cały ten projekt zostać zamknięty. To słuchajcie, dzisiaj też urodziny obchodziłby Tupac, jeden z najważniejszych w sumie raperów na świecie, który przyczynił się bardzo mocno do rozwoju tego gatunku w Ameryce, a był na pewno inspiracją dla wielu też artystów spoza USA. Kimże bym był, gdybym nie zagrał wam jakiegoś utworu właśnie od Tupaca Shakura. Zastanawiając się długo, czy nie zagrać czegoś z jego pierwszego albumu, uznałem, że najbardziej takim dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi utworów znanych jest utwór All Eyes on Me.
1: Big sight, new.

All Eyes on Me oczywiście pochodzi z czwartego studyjnego albumu właśnie pod tytułem All Eyes on Me. No i został wydany 13 lutego 96 roku. Szybko zdobył popularność i w pierwszym tygodniu sprzedał już prawie 600 tysięcy egzemplarzy. No i do 2014 roku sprzedano ponad 10 milionów nośników tego albumu, co pokazuje tylko ogromną skalę i talent Tupaka. W 1997 roku Tupakowi też pośmiertnie już przyznano nagrodę Soul Train Music Awards for Best R&B and Soul Albums of the Year, gdzie właśnie no to uhonorowało jeszcze jego twórczość pośmiertnie, bo pośmiertnie, ale jednak zawsze. Także no pamiętajmy o tym, że 16 czerwca Tupac no miał te urodziny. No i posłuchajmy sobie trochę tego jej muzyki. Jeszcze zachęcam też, żebyście przypomnieli sobie inne jego wydawnictwa po audycji. A tymczasem opowiem wam o konkursie, który ma miejsce, bo można wygrać jedną wejściówkę podwójną na Carbon Silesia Festival, który odbywa się w sztolni Królowej Luizy w Zabrzu od 19 do 20 czerwca. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać taką wejściówkę podwójną? Oczywiście trzeba napisać SMS-a pod numer 7248 w SMS-ie wasze imię, nazwisko, afera oraz afera. No i trzeba odpowiedzieć na pytanie. A pytanie tego konkursu brzmi: techno, house, a może synthpop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy. A tymczasem idealnie się składa godzina 19, no już się nie idealnie składa przed sekundą, 19.15, teraz 19.16, pora na płytę tygodnia.

A tutaj ciekawostka, no, zespół poznański. Wyjdzie w praniu płyta pod tytułem Kalejdoskop. No i co by wam tutaj opowiedzieć? Wyjdzie w praniu to czteroosobowy zespół, który no przede wszystkim bazuje na roku alternatywnym no i na garaż roku. No a tą ich twórczość warto by było porównać

Boomy dla was też są tak różnorodne, jak dla nas w naszej redakcji muzycznej. A oto próbka tego, co potrafią artyści pod tytułem Ranny ptaszek.

Tak się kończy właśnie utwór Ranny Ptaszek. Myślę, że bardzo klimatyczny utwór i warty do posłuchania. Cieszę się, że mogliście go usłyszeć na naszej antenie. No i tak jak mówiłem, jest to jeden z 8 utworów, które różnią się znacząco od siebie, a cały album powstał na przestrzeni wielu miesięcy, no i często bazował na prawdziwych sytuacjach. Nie jest tak, że te inspiracje do utworów przychodziły artystom

tak nagle, nieoczekiwanie, na przykład utwór Rower, to był zainspirowany faktyczną kradzieżą, która przytrafiła się perkusiście. Także no, widać tutaj, że no, ten czteroosobowy zespół poświęcił trochę czasu na to, żeby stworzyć właśnie kalejdoskop. A co u nas w naszym polskim rapie? Myślę, że fani mogą być bardzo zadowoleni z racji tego, że Louisville powraca razem z Avim. Jak wiemy, to panowie swoją karierę muzyczną w zasadzie w 2018 zaczynali razem wraz z albumem Zbiór Pieśni Sycylijskich, potem Spis Dzieł Sycylijskich, następnie myślę, że najbardziej znany album przez każdego fana polskiego hip-hopu, znany Akademia Sztuk Pięknych, na którym chociażby mogliśmy usłyszeć taki wspaniały utwór jak Apollo. No to teraz wracamy. Singiel Tomy, który będzie, a w zasadzie nie będzie, tylko już jest zapowiedzią albumu 24K, jest powrotem do korzeni panów, którzy od już kilku lat nagrywali swoje albumy. No, znaczy, bo to nie jest tak, że oni też zniknęli kompletnie ze sceny. Oczywiście Louisville w 2022 roku wydał jeszcze swój solowy album bez udziału Aviego i potem w 2024 nagrał In Blanco. Tak samo Avi, zresztą Maestro to jest według mnie też jeden z majstersztyków Louisa i nie ma tutaj się czego wstydzić. Avi też ze swoją solową karierą pocisnął, bo Mały Książę to jest poetyckie i tekstowe arcydzieło w mojej opinii. I każdy mógłby posłuchać, co on tam na kartkach papieru napisał. No a tutaj mamy utwór po prostu taki, jakiego byśmy się po nich mogli spodziewać. Tomy.

No mocny beat, mocne wejście, chłopaki dobrze robią. Myślę, że to może być jedna z najważniejszych premier rapowych tego roku. Tak osobiście uważam. Chociaż no też zobaczymy, co konkurencja przyniesie. Na razie jakichś wielkich zapowiedzi na ten rok nie ma, a to, co już minęło, to no, niektóre albumy były fajne, ale no, nie wiem, czy będą w stanie przebić to, co Louis razem z Avim szykują. Premiera już 11 września 2020, oczywiście 6 roku w wersji preorderowej. Dostęp do autografu Louisa będzie i dwa dodatkowe utwory, które no właśnie mają być niedostępne w wersji tej takiej normalnej. No ale wiadomo, jak to jest potem. Zazwyczaj to te kawałki i tak gdzieś wyciekają. Zresztą ostatnio PZ nawet wrzucił na streaming i ten jedną z epek swoich, którą dodał do wersji preorderowej swojego ostatniego albumu. No a teraz trochę elektroniki, bo no coś, co odkryłem. Niedawno, może wy znacie, jak tak to spoko, jak nie, to cieszę się, że mogę wam pokazać. Artysta Aphex Twin, znany w zasadzie jako Richard David James, brytyjski właśnie kompozytor i multiinstrumentalista, a także producent muzyczny, który urodził się właśnie w Wielkiej Brytanii. Jako już młody nastolatek wygrał konkurs, gdzie tworzył dźwięki właśnie za pomocą komputera ZX Spectrum. Znany pod wieloma pseudonimami, takimi jak chociażby Blue Cox, Dice Man czy Gag, a swój pierwszy debiutancki album pod pseudonimem Aphex Twin wydał w roku 1992, Selected Ambient Works 85-92. No i cóż, posłuchajcie sami i ocencie, jak wam się podoba utwór pod tytułem Action.

0: Chociaż większość utworów z tej płyty jest instrumentalnych, tak jak ten, który usłyszeliście przed chwilą, to tak niektóre z nich zawierają zapożyczenia. Jeden z nich, czyli utwór We Are The Music Makers, zawiera sample z filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Utwór Green Cox zawiera zapożyczenia z filmu Robocop. Także to by był Apex Twin. Być może jeszcze coś tam wam wyczaruje na przyszłą audycję w tym stylu, no bo mi takie utwory siedzą niesamowicie. Może są odrobinę przedługawe jak na audycję muzyczną, ale jeżeli znajdzie się chociaż ktoś, komu taki kawałek się podoba, to ja jestem z tego faktu niezmiernie zadowolony. Słuchajcie, płyta tygodnia z Poznania, no to oczywiście raper dzisiaj też z Poznania, a w zasadzie raperzy, a mianowicie Słoń i Szlerini na utworze Białaszewo znają plan. Jest to kawałek, który promuje epkę Rise Fiber Supplement i jest to epka, która ma być przedłużeniem płyty Rise Fiber właśnie od Schellera, który miał premierę w zeszłym roku. Na producencie oczywiście Returnersi, którzy zrobili świetną robotę. Na płycie ma się pojawić także Pich, Kaczor, Kara, a za produkcję mają odpowiedzieć nie tylko Returnersi, ale także Mixer czy Cecha. No a tymczasem możecie sobie obczaić, co Szelerini dla nas przygotował i czego możemy się spodziewać już niedługo. Białaszewo znają plan.
1: Returnersi, USRH.

No mamy tutaj coś, co myślę, że fani Szeleriniego i Słonia oczekują od nich, że właśnie tak będą ich kawałki brzmiały. No i wcale się im nie dziwię. Oby tak cała reszta tej epki wyglądała. No i... No czekamy, bo premiera ma być jeszcze, o dziwo, w tym miesiącu, no jeszcze 2 tygodnie do końca czerwca prawie mamy, więc no możliwe, że się Szelerini wyrobi. Mieliśmy Słonia, teraz będziemy mieli Cage the Elephant, bo premierę właśnie 16 czerwca 2008 roku miał singiel Ain't No Rest for the Wicked z ich debiutanckiego albumu Cage the Elephant, który ujawnił się 23 czerwca też 2008 roku. No i uznałem, że skoro jest taka okazja, żeby wam zagrać Cage the Elephant, szczególnie taki utwór, no to czemu by nie skorzystać? Zdywersyfikujemy sobie w takim razie troszeczkę gatunki muzyczne i zadowolimy tych, którzy też wolą rocka od hip-hopu. Ain't No Rest for the Wicked.

Cały utwór w zasadzie opowiada o tym, dlaczego właśnie nie ma spoczynku dla ludzi niegodziwych, gdzie autor tekstu najpierw pyta prostytutkę, dlaczego robi to, co robi, i ta właśnie mu w refrenie odpowiada, że pieniądze nie rosną na drzewach, że ma rachunki do zapłacenia i usta do wykarmienia. Także w kolejnej zwrotce narrator jest złapany przez przestępcę na muszce i zadaje mu to samo pytanie i dostaje tą samą odpowiedź. Także to jest to, o czym jest w zasadzie ten utwór. No, Cage the Elephant robi mocne teksty i to od samego początku, jak widać. No bo jak już wspomniałem, jest to jeden z utworów, który promował ich pierwsze wydawnictwo, debiutanckie wydawnictwo. No i można o tym pamiętać, a zachęcam też do przesłuchania innych albumów Cage the Elephant, bo nie będę ukrywał, że zastanawiałem się, czy też na tej audycji, jak już jest okazja, żeby wam w ogóle zagrać Cage the Elephant, to się zastanawiałem, czy też nie zagrać wam czegoś z ich kolejnych albumów, bo rzadko kiedy jest możliwość właśnie, żeby z takiej okazji skorzystać. A tymczasem, wracając do naszego polskiego podwórka, Szwed SWD wychodzi nam naprzeciw z bardzo ciekawym utworem pod tytułem Konwalie, na którym zebrał Szwed naprawdę śmietankę polskiej muzyki i taką dosyć mocną różnorodność tutaj nam narzucił, bo mamy tutaj Rozali, Kwiatka Hejza i Oskara 83, znanego oczywiście z Problemu. Jak za chwilę sami usłyszycie, jest to dosyć nietypowy dobór i tak samo to nietypowo brzmi, a całość, cały ten utwór jest zapowiedzią nadchodzącego producenckiego albumu producera AV Szwed. No uważam, że tutaj Szwed jako producent w tej roli sprawdził się świetnie, no a ocencie to sobie sami oczywiście. Konwalie.

Pieniądze ściągnęły niedole, lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już winno, przepiśnienie kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni sky, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen.

zdradźmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość, jak znicze zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w pornosach. My, idealni na powierzchni tafli świata, wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta, lub jestem ślepy i widzę rozdarte bebechy. Nad nimi uśmiechy i mrugają do mnie

No, tutaj można by też wspomnieć, że to jest w sumie debiut producencki Szweda. No i jeżeli faktycznie kolejne utwory będą zachowane w takiej strukturze bardzo odważnych gościnek i łamania tych gatunkowych granic, to myślę, że będzie to kolejna premiera, na którą warto czekać w 2026. No bo to połączenie hip-hopu, Oscara chociażby, który potem przechodzi w tą zwrotkę Rosalii, połączonej z tym brzmieniem muzyki elektronicznej, no szczególnie to połączenie muzyki elektronicznej z popem jest widoczne w tym refrenie, gdzie no brzmi to niesamowicie. No i taki mocne walnięcie zwrotek, które jest wtórowane takim no bardzo spokojnym brzmieniem i tonacją głosu Rosalii w refrenach, jest czymś według mnie wyróżniającym się i wartym do powtórzenia też w innych utworach. Znaczy, no nie do skopiowania, ale żeby właśnie to zachowywało taki swoją autentyczność i swój niepowtarzalny klimat. No a na sam koniec już ku pamięci artysty Oliviera Tree, który zginął parę dni temu w wypadku lotniczym w zderzeniu dwóch śmigłowców. Chciałem zagrać dla was utwór Jokes on Me. No bo co by nie mówić, Olivier Tree miał bardzo specyficzny swój dorobek muzyczny, ale w tym rapie też dołożył swoją cegiełkę, czego niektóre z jego utworów są żywym jeszcze dowodem, który został właśnie po artyście. Nie przedłużając, żeby jest 19:56, a chcę, żebyście mogli posłuchać cały utwór do końca. Dziękuję, że byliście na tym wtorkowym aferytmie. Życzę wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że do usłyszenia tutaj następnym razem na antenie. Mówił do was Jakub Wasiela, za konsolą wspierała mnie Marta Duszyńska. Jedźcie bezpiecznie, słuchajcie radia i cześć. My whole life was just a joke. My whole life was just a joke.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w radiu.

0: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Kemot, B2B, Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
6: Wtorek, godzina 20, oczywiście Radio Afera. Witam cię, Tomku.
5: Witam cię, Michale, serdecznie. Aż sobie ziewnąłem, tak. Jestem dzisiaj gotowy do tej rozmowy.
6: Ja też jestem gotowy do tej rozmowy, słuchaj. Mam elektrolity dla ciebie, proszę bardzo.
5: To dla mnie?
6: Tak, i dla Łukasza też, bo ja pamiętam, jak tutaj po zamknięciu projektu Lab przyszedł, proszę bardzo, elektrolity, przyszedł Quendi do nas do audycji i wtedy on bardzo potrzebował elektrolitów. Jak wy teraz zamknęliście przelot, bo naszym gościem dzisiaj, oprócz Kemota, który zamienia się z prowadzącego w gościa, jest również Bobo. Witam cię, Bobo. Łukasz Celmasiak. Do mikrofonu mówimy.
7: Jasno.
6: O. To pamiętasz, Tomek, jak tutaj był Quendi, prawda?
5: Pamiętam.
6: On to był bardziej zwłoki niż człowiek. A wy nawet wyglądacie w miarę dobrze.
5: Po mnie nie było na tym zamknięciu.
6: Bobo, byłeś jak tam? Jak się czujesz?
7: Dziś już okej.
6: Sobie też otworzę.
7: Dziś już okej.
6: Dziś już okej. Wtorek mamy.
7: Tak. Wczoraj też już było całkiem porządnie. Mateusz cały czas odreagowuje. Ale on tak ma z zamknięciami.
5: On już jest w tym wieku.
7: No, dokładnie.
6: Był cały weekend w przelocie?
7: Mati?
6: Tak, Quendi właśnie.
7: Tak, zdecydowanie.
6: Więc jak on będzie teraz żył? Nie ma projektu Lab, nie ma przelotu?
5: Ale on w przelocie, to co był teraz ten weekend, to był tyle, co przez cały 2025 rok łącznie.
6: Z czego to wynika?
7: Jest bardzo zajętym człowiekiem.
6: Czy, tak, czy lubi sprawiać takie wrażenie?
5: Tego nie wiem, trzeba by jego zapytać.
6: Jest to dość enigmatyczna postać. Przelot, kawał historii na barowej, klubowej mapie Poznania, mimo ilu metrów kwadratowych?
7: Na początku 28, a potem 60.
5: A nie mieliśmy tam 32?
7: Nie, 28.
5: A.
6: No właśnie. Co to za pomysł w ogóle? Mam tutaj pytanie głównie do ciebie, żeby zrobić baro-klub tak naprawdę na 28 metrach kwadratowych, no bo zacznijmy od tego początku przelotu.
5: No pomysł był taki, żeby zrobić miejsce, do którego ludzie będą mogli przychodzić na po prostu taniego szota na chwilę. I chcieliśmy to zrobić jakby mega małym sumptem i miało to być super proste, nieskomplikowane i Mati miał też jakieś tam inne jakby wyznaczniki. Mogę chyba to powiedzieć, bo to nie wiem, czy to jest jakaś tajemnica. Matiemu bardzo zależało na tym, że pracowały tam ładne dziewczyny, które on będzie wybierał.
6: Mhm.
7: A wyszedłem ja i tu się pojawił problem.
5: A ja zawsze, zresztą znasz mnie, stawiam oprócz szumeństwa na kompetencje i dlatego jakby postawiliśmy też na ludzi kompetentnych jak Bobo.
6: Okej. Okay.
5: Ponieważ jakby wiadomo, że fajnie jest, ale mieliśmy też zawsze bardzo fajne barmanki, ale też bardzo kompetentne przy tym, więc pod każdym względem fajne. Więc w overallu trochę to się udało, a trochę nie, bo w procesie jakby już twórczym, no ciężko nam było po prostu pójść na taką łatwiznę, o której na początku myśleliśmy, bo naprawdę na początku to plan był taki, że po prostu wstawimy tam bar, zrobimy nic i zrobimy najtańsze szoty w mieście. To był jakby nasz początkowy koncept. A potem uznaliśmy, że może jakoś coś tam i tak dalej. Potem ja odezwałem się do mojego przyjaciela serdecznego, Grześka Gałęzieskiego.
6: Który to był rok, tylko żebyśmy tutaj to osadzili?
7: 2017.
6: 9 lat temu.
5: Mhm. Tak. I Grzesiek jest architektem wnętrz, jest bardzo, bardzo jakby zdolnym człowiekiem, którego znam całe życie, więc byłem 100% pewien tego, jak bardzo jest on zdolny. I co najważniejsze, Grzesiu już wtedy mieszkał w Sydney w Australii. Mhm. I ja powiedziałem mu, Grzechu, zaprojektuj mi bar, a on powiedział, stary, ale ja zupełnie nie wiem, co tam u was jest modne.
6: To dlatego...
5: I ja wtedy powiedziałem, tit, no właśnie, o to mi chodzi. I poprosiłem go, żeby po prostu zaprojektował coś totalnie według jakby swojej inspiracji. I na tamten czas to był super ciekawy wystrój, bo... Mieliśmy bar z Lastryko, zanim były bary z Lastryko i mieliśmy neon, zanim były neony i mieliśmy DJ-a w oknie w małym lokalu, zanim ktokolwiek miał DJ-a w oknie w małym lokalu.
6: I mieliście podłogę na suficie.
5: I mieliśmy podłogę na suficie, tak jest. I mieliśmy też takie super rzeczy, które Grzesiek wymyślił, to już jest jakby jego wiedza, no właśnie stricte, jeżeli chodzi o architekturę wnętrz. Czyli mieliśmy... lustro na całej długości lokalu i zdarzało się tak, że na przykład ludzie pisali tam z rezerwacją na 30 miejsc, albo przychodzili i mówili, ale Stuart, to już wszystko?
7: to prawda.
5: I z takich jeszcze fajnych rzeczy, które wyszły nam architektonicznie, z których jesteśmy bardzo dumni i były znakiem rozpoznawczym naszego lokalu, to te migające lampy. Pamiętasz migające lampy? Wiesz, jaka jest geneza migających lamp?
6: Nie działała jakaś?
5: Nie, lepiej. W projekcie było, że to będą świetlówki, takie właśnie jakby wyglądające na najzwyklejsze jakby świetlówki wiszące w powietrzu, które będzie można ściemniać dimerem, żeby tam był klimacik, ale nie istnieje coś takiego. Jakby po prostu te świetlówki w wersji dostępnej na tamten czas gdzieś tutaj w sklepach, nie wiem, może jakbyśmy mieli jakieś mega duże pieniądze, to by się dało, ale na tamten czas jakby nie istniało coś takiego i my zamontowaliśmy te oprawy, wbiliśmy te świetlówki, testowaliśmy z kilkoma i właśnie przy ściemnianiu jakby dimerem one zamiast jakby gasły minimalnie, a potem po prostu zaczynały mrugać. I na początku wszyscy byli na zasadzie, no nie, no to jest po prostu irytujące, ale jakby udało nam się w jakiś sposób przekonać wtedy ludzi pracujących tam, na początku wtedy jeszcze Wiśniowego i Jezu, kto był z nami od początku, bo Daga była na początku. I Dagę?
7: Nie, znaczy jeszcze była ta przyjaciółka Quentiego.
5: A, jeszcze ktoś był. Dobra, ja nawet nie pamiętam, przepraszam. Anyway... udało nam się przekonać tych ludzi, że można pracować w miejscu, w którym światło ci mruga konstans przez cały czas i jakby to jest okej.
6: Okay. Ale ty byś pierdolce dostał.
5: Ja tak, ale ja tam nigdy nie pracowałem.
6: No właśnie, i do tego, to jest moje kolejne pytanie, bo mam wrażenie, że ty to przed chwilą powiedziałeś o przelocie, że na początku planowaliście nic po najmniejszej linii oporu, a trochę to jest historia od zera do bohatera.
5: Znaczy też była jasność, my nigdy też z Matiem nie planowaliśmy spędzić tam ani godziny za barem jakby i to od razu mogę wszystkim powiedzieć, którzy myślą o posiadaniu takiego lokalu, że to się nie da. Jak myślicie, że można otworzyć bar na 30 metrach kwadratowych, zatrudnić ludzi, którzy będą tam pracować i zarobić na tym jakiekolwiek pieniądze, albo nawet odrobić remont, w który się jakby włożyło ileś pieniędzy, wtedy jeszcze nie aż tak dużo, bo to nie były takie czasy, to nawet tego tak dużo się nie da odrobić na tylu metrach, mając zatrudnionych ludzi tam. Jeżeli nie skamujesz nikogo.
6: No ale dobra, to teraz tak porządkując. Przelot stał się od takiego zera, które gdzieś tam myślicie, że może wypali małą dawką wkładu. Do pewnego rodzaju bohatera to zaraz się przejdziemy, dlaczego, ile osób ten przelot wychował. Szczególnie właśnie myślę, że scena DJ-ska tutaj jest dość mocną weryfikacją, ale też pewnie... w jakiejś znajomości, przyjaźnie, ale też, Bobo, czy ty nie jesteś trochę takim przykładem, że przyszedłeś do tego przelotu właśnie zamiast jakiejś ładnej dziewczyny i twoja historia jest też takie od zdrady bohatera, bo w pewnym momencie zacząłeś trząść wrocławską. Każdy na tej wrocławskiej, jak miał problem, to do Bobo, jak trzeba coś załatwić, to do Bobo, jak nie wiadomo, jak załatwić numer telefonu do kogoś, to do Bobo. Generalnie, jak na wrocławskiej problemy były, obecnie w jakim lokalu, ktokolwiek miał, to uderzał do Bobo. Jaka jest twoja historia ze Starym Rynkiem, czy okolicami Starego Rynku?
7: Dziękuję, to bardzo miłe. Znaczy, to pewnie trochę tak funkcjonowało, jak go opisujesz. Generalnie moment, w którym znalazłem się w przelocie, to jest moment, w którym już siedziałem dość długo jakby w branży gastronomicznej. Zresztą wyszło to z tego, że trochę irytowało mnie poprzednie miejsce pracy i lekko pijany wpadłem na Tomka pod przelotem i zapytałem: ej, może potrzebujecie jakiejś pomocy? To ja chętnie tu ogarnę rzeczy. I bardzo mnie zdziwiło, jak dostałem następnego dnia odpowiedź, że zapraszam na śniadanie. Ale my się z Tomkiem znaliśmy jakby przez lata, bo pracowaliśmy miliony lat temu razem za barem.
6: Pod Minogą. No właśnie, pod Minogą.
5: Bo to, jak bardzo niewiarygodna może być ta historia, to ja szkoliłem jego.
7: Tak,
5: za barem.
7: To jest bardzo szalone, ale to prawda.
5: 15 lat temu.
7: Ale potem się przecinaliśmy w różnych miejscach. Ja byłem menadżerem Brzegu Wschodniego u Marcina, gdzie Kemot miał wtedy swoich artystów, i którzy tam grali, więc jakby no, znaliśmy się. Przyszedłem, zjedliśmy śniadanie, dostałem kartę służbową i klucze do lokalu z hasłem: zrób coś z tego, i zrobiłem. Znaczy, jakby to wymagało na pewno dużo samozaparcia i dużo miłości też do tego miejsca, bo jakby ja tam od razu poczułem, że to jest projekt, który chcę robić i który mogę kształtować plastycznie w sposób, który jakby mi się podoba.
6: Bo Kłediemu i Kemotowi się nie chciało.
7: Nie, to zbyt ostra teza. Raczej panowie wykazali się bardzo dużym zaufaniem do mnie, pozwalając mi na jakby całkowitą wolność w działaniu, właściwie na każdym polu.
6: Dobra, to słuchajcie, zaraz przejdziemy do momentu, w którym momencie przelot z małego baru zaczął być ważnym miejscem na klubowej mapie Poznania, docelowo kultowym miejscem, ale najpierw posłuchamy pierwszego numeru. Ostrzegam, że dzisiaj mam nadzieję, że tej muzyki nie będzie za dużo, bo większość pewnie przegadamy.
5: Pierwszy numer wybrany przez Łukasza, bo podobno wszyscy go kiedyś grali w tym przelocie i ja jestem w stanie to potwierdzić, że wszyscy go kiedyś grali w przelocie, bo generalnie wszyscy go grali, ale jak go zapytałem Łukasza, z jakim numerem mu się kojarzy, to ten powiedział jako pierwszy, więc Camel Fat, Elderbrook, Cola.

0: audycja Kemot B2B Łęcki. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Stelmasiak-Bobo i wyjątkowo Kemot, który z roli prowadzącego wszedł w rolę gościa, ponieważ rozmawiamy o przelocie, który od ostatniego weekendu jest już zamknięty. Różowy lokal, który stał się w pewnym sensie legendą tego miasta. To jak, panowie, wyglądały pierwsze imprezy na 28 metrach kwadratowych, bo ten pierwszy przelot, bo też możemy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo niektórzy myślą, że tutaj mówimy tylko o Wrocławskiej, ale mówimy też o ulicy Koziej?
1: Gołębiej,
0: przepraszam. Gdzie ten pierwszy przelot był, jak wyglądały te pierwsze imprezy na 28 metrach kwadratowych, bo kojarzę, że mimo takiego metrażu pojawia

0: ogromnego jakby rozwoju, ale też popytu na po prostu tego rodzaju rozrywkę. Jakby ludzie się bardzo chętnie socjalizowali w lokalach, bywali jakby nam się, znaczy no, wybudowaliśmy wokół tego lokalu ogromne ludzkie community, które bywało tam właściwie 5-6 dni w tygodniu. I byli to i DJ-e, którzy zaczynali kariery, i ludzie, którzy przychodzili ich posłuchać. DJ-e, którzy też mieli już kawał kariery za sobą, więc no, był to taki trochę hub towarzyski przez pewien czas na pewno. Jakby, zresztą to też były lata, nie oszukujmy się, w których powstało wiele jakby też kultowych lokali, no bo to lata 2017, no to mamy Rewiry, mamy House Szkolna, wszystko plus minus powstawało w podobnym okresie i było w ogromnym piku w tamtych latach.
1: Pierwsze jakieś takie sukcesy i pierwsze wpadki, pamiętacie?
0: Christian Loeffler kiedyś spalił nam mikser.
2: On spalił mikser?
0: Tak.
1: Christian
2: to ja nie pamiętam.
0: No, bo robiliśmy urodziny Christiana.
2: No,
0: i
2: pamiętam.
0: On grał tak, tak głośno, że spaliły się głośniki i mikser.
1: Christian Loeffler grał w Przelocie.
0: Tak.
2: No to, bo ja to opowiadam regularnie, tą anegdotę.
1: No dawaj.
2: No bo ja wtedy organizowałem jego koncert w Tamie i on miał urodziny. I też jakby wcześniej, jego menadżerem jest jego taki wieloletni przyjaciel od niego z miasteczka. I on już wcześniej się do mnie odezwał, bo to nie była nasza pierwsza jakby współpraca, że ej, Christian ma urodziny, myślę, że może mogliśmy jakby zrobić jakąś niespodziankę. Ja mówię go, no słuchaj, ja mam taki mały bar, więc możemy w ogóle, wiesz, tam ogarnąć balony, tort, wszystko będzie jakby tam czekało i wiesz, jak zagramy koncert, czy zwiniemy, no to tam będziemy mieli po 10:00 koniec, no to przyjdziemy tam po prostu i wiesz, będzie wszystko czekało przygotowane, no było w ogóle mega, nie? No i jakby tu Łukasz, tak, to już wtedy pomagałeś, no Łukasz pomógł przygotować to wszystko i przyszliśmy. Wtedy jeszcze na tej trasie z nim jako support był Janusz Rasmussen z Kiasmo ze swoim solowym projektem. I Janusz wraz chyba z akustykiem albo z technicznym uczyli Janusa w ogóle grać, bo Janusz jakby gra tylko live, on nie gra DJ setów i on nie wiedział wtedy, jak się DJ-uje, więc oni generalnie, znaczy Christian nie gra DJ setów, nie wiedział wtedy, jak się DJ-uje i Janusz tak go uczył razem z tym tam akustykiem też technicznym. No i jakby grali normalnie back to backa, więc jakbyś kiedyś słyszał o czymś takim jak Janusz czy Kiasmos / tam połowa Kiasmos back to back Christian Loeffler DJ set, no to w Przelocie się to odbyło.
1: Właśnie o tej skali kultowości mówimy. To jeden z sukcesów, o którym fajnie tutaj przypomnieliście.
2: To jest jedna z takich ciekawszych anegdot, no.
1: Kto jeszcze, jakaś gwiazda światowego formatu grała w Przelocie? Oliwier Kolecki grał w Przelocie?
0: Nie.
2: A Boring nie grał chwilę? Boring grał na bank.
0: Możliwe, że był Boring.
2: Boring
0: na pewno
2: grał w małym.
0: Hogni grał z tego, z album ten.
2: No, jest Hogni, nawet,
0: Z Guzguz.
2: To on grał też?
0: Tak, na pewno, bo jest na jednym, jak ktoś ma milion lat świetlnych, żeby przeskrolować cały feed Przelotu, to jest chyba trzecie zdjęcie na Instagramie, to jest Hogni za barem u nas.
2: No, to
0: do tych osób dużo się przewinęło. Z polskiej sceny również jakby...
2: Bo ja wtedy zajmowałem się jakby managementem i organizowaniem koncertów i robiłem tego w Poznaniu dosyć dużo, no i też jakby przyczyniałem się na jakichś tam koncertach w Polsce z różnymi artystami, więc jak miałem jakąś tam relację, no to potem jak gdzieś oni byli w Poznaniu, no to wiadomo, że ich wyciągałem, jakby robiliśmy z tego content, no bo jakby trzeba było jakoś tam hype zrobić, nie? Więc wiesz, o co chodzi. No potem jak ludzie widzieli, że nie wiem, no tam jest właśnie Hogni na przykład za barem, albo właśnie, że tam wiesz, jest Christian za DJ-ką, czy DJ Boring na jakimś zdjęciu, no bo wiadomo, że jakby dokumentowaliśmy to, aczkolwiek zawsze pytaliśmy ich. Mhm. Zawsze jakby...
0: Ja przegapiłem kiedyś Muff Fashion. I to totalnie przegapiłem.
1: Za DJ-ką?
0: Nie za DJ-ką, w lokalu, bo nasz fotograf wtedy napisał do mnie SMS-a, że ej, jak ktoś będzie, to daj znać, jakby to... to przyjdę zrobić zdjęcia albo jakby pogadać. Ja mówię, a ktoś jest? On, a sprawdzi relację Muff Fashion, a ja miałem jakby, no to były okresy różnych imprez.
1: Mgły?
0: Mgły. Nie, nie, bo to było w ogóle w niedzielę.
1: I, no to przeszkadza?
0: Nie, kompletnie.

0: Powiedziałem Maw, że musi poczekać, bo ja idę na papierosa. I kompletnie nie wiedziałem, z kim rozmawiam wtedy.
1: Myślę, dobrze, że ludzie... traktowałeś wszystkich równo.
0: Tak, myślę, że to jest też powód, dla którego ludzie u nas się dobrze czuli. Bo jakby wszyscy byli po pierwsze jakby na równej przestrzeni, bo jakby... przelot jako przestrzeń.
2: Nie było VIP-a.
0: W żaden sposób nigdy nie faworyzował jakby ludzi. Tam każdy jakby parkiet był wszędzie, DJ był na wyciągnięcie ręki, co czasem było oczywiście uciążliwe dla niektórych, którzy grali.
1: Wszyscy tak gadają, a potem się cieszą, że są dotykani.
0: Tak?
1: Kemota widziałem w ostatni weekend.
2: Musiał być zapytać o to Kowala. W sumie jakby takie historie o tym, jak Kowal już nie był zadowolony.
1: Tak?
2: Był
1: a co robił?
2: No nie, no był sfrustrowany, wiesz. Jakby nasi koledzy wspólni go tam po prostu obmacywali, ale już
1: jak
2: nie
1: ma... Teraz po latach...
2: zdarzały się takie wydarzenia i ja też jakby już, żeby nie było, nie będę zganiał na innych, nie? No po prostu, wiesz, grasz i ktoś tam przychodzi, cię łapie za dupę, no to wiesz, może być śmieszne, a może nie być, ale no więc tak, więc generalnie zdarzały się historie, że byliśmy łapani za dupę, jak tam graliśmy, a jesteś skupiony na tym sprzęcie, więc jakby nawet czasem możesz nie wiedzieć, kto cię złapał za dupę.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o wpadki, to czy z racji tego, że przelot był barem, a publika często była na zewnątrz, to na przykład policja was często odwiedzała, czy nie za bardzo?
2: Ogólnie żyliśmy z policją na Gołębiej.
0: Na Gołębiej tak, bo dzielnicowy był moim ziomalem.
2: My żyliśmy, bo ja wiem, do czego ty pijesz. Ty pijesz do historii jakby z kapsem, który był jakby aresztowany pod przelotem.
1: Widziałem go w kajdankach.
2: Go nie od wczoraj i doskonale wiesz o tym, że jakby tylko on mógł to zrobić i mógł być jakby temu winny, więc...
0: Ale zrobiliśmy chyba z tego event potem.
2: Free capsule?
0: W sensie jakiś taki, że PDW
2: być.
0: I tam...
2: Mogło coś być, braliśmy na paczkę.
0: Coś robiliśmy. Ale nie, z policją jakby na Gołębi koniec końców, znaczy trzeba też zaznaczyć, kamienica, w której mieliśmy lokal, była no niezamieszkaną ruderą i ruiną.
2: Ogólnie na Gołębie źle żyliśmy tylko ze szczurami.
0: Tak, oj, no, to naprawdę.
1: Był beef, tak, kosa była?
0: Kosa była straszna, w sensie ja mam PTSD do teraz, bo tam było tak, że człowiek otwierał kosz na śmieci, a szczury mówiły, ej ziom, to jest moje miejsce, nie? Jakby...
1: walczyły o teren.
0: Zresztą tam było jeszcze, jak chcesz, anegdotki.
2: Już Piccolo nie ma, ale więc możemy chyba to powiedzieć, że generalnie jakby no offense dla ludzi, którzy jedzą Piccolo, ale szczury kochają Piccolo.
0: Tak, to
2: i jakby
0: zdecydowanie.
2: Nasze śmieci i śmieci Piccolo były w tym samym miejscu i po prostu no szczury kochają Piccolo, no. Co tu dużo mówić.
0: Tam był jeszcze jeden case, który się Łęcolowi spodoba, bo żeby zczytać stan licznika wody, to trzeba było zejść do piwnicy.
2: Ja tam zszedłem chyba tylko raz na pierwsze trzy schody i powiedziałem,
0: robiłem tą misję. Co pewien, znaczy często robiłem ją sam, ale czasem zdarzyło mi się Mateusza, w sensie Quentiego wziąć ze sobą, a trzeba zaznaczyć, że Quenti miał wtedy dredy i to takie coś pokaźne dredy, więc pajęczyny zaplątane w dredy Quentiego, top widok jakby.
1: Myślałem, że szczury brały go za swojego.
2: Nie, ale w ogóle ja sobie teraz przypomniałem, jak weszliśmy tam pierwszy raz chyba, i żeby pójść dalej, gdzie były jakby tam śmietniki i tak dalej, trzeba było przejść przez taki wąski korytarzyk. I był taki moment, że jakby jest tam tylko jedno wyjście z tej klatki. Jestem ja.
1: Odchodziły się drogę.
2: Idę tam w stronę jakby dalej zobaczyć, gdzie są te śmieci, czy tam ten licznik, czy coś tam. Odwracam się, patrzę na wyjście i między wyjściem a mną... jest luiski szczur.
0: Znaczy tam te szczury były wielkości kotów, nie? Jakby...
2: I ja sobie wtedy pomyślałem... Nie no, jest szansa, że stąd nie wyjdę. Naprawdę byłem mega przerażony i ja generalnie wydaje mi się, że wbiłem tam dwa albo trzy razy. Teraz już mogę to powiedzieć, jakby zawsze znajdowałem sobie jakąś wymówkę, żeby tego nie robić.
0: Dzięki Tomek. Jakby,
1: no. Da się z tym walczyć?
0: Ze szczurami? No. Tak, tam podejmowaliśmy kilka prób, jakby i my, i sąsiedzi, którzy się przewijali, łącznie z Piccolo, z którym koniec końców też żyliśmy.
2: Dobrze żyliśmy z Piccolo.
0: Bardzo dobrze z Piccolo.
2: Ale szczury lepiej.
0: Szczury na pewno żyły lepiej. Jeszcze podlane pijanymi cytrusami z drineczków, to w ogóle były turbo happy. Więc na Gołębi koniec końców, jakby nie licząc kilku incydentalnych sytuacji, ale to faktycznie wynikało raczej ze skali imprez, które my tam poczynialiśmy. Nawet kiedyś, ostatnio jak się przeprowadzałem, to znalazłem, nie wiem, czy ty to w ogóle pamiętasz, my mieliśmy kiedyś pomysł, żeby zamknąć ulicę z jednej i z drugiej.
3: I mamy taki street carnival.
0: Dostaliśmy od tego w ogóle zgody od Urzędu Miasta na to, że na wyznaczenie objazdów i tak dalej. Finalnie nigdy tego nie zrobiliśmy.
2: Bo COVID wjechał i dlatego nigdy tego nie zrobiliśmy, ale pomysł był ogólnie super i ja cały czas uważam, że generalnie uważam, że takich rzeczy brakuje, ale im bardziej patrzę na to, z jakimi trudnościami i jakim ostracyzmem społecznym spotykają się ludzie, którzy chcą robić takie wydarzenia w przestrzeni publicznej, tym bardziej jestem zadowolony, że tego wtedy nie zrobiliśmy.
1: Myślę, że wtedy to byłby problem?
2: Myślę, że problem był od zawsze i będzie na zawsze.
1: Okej. To proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnego numeru, a potem
2: kolejny
1: wrócimy.
2: Numer, czyli absolutny klasyk Gregory Porter, Liquid Spirit, Clapton Remix.
1: Jest tam.

0: To jest audycja KEMOD B2B Łęcki. Rozmawiamy o zamknięciu przelotów w ostatni weekend, a właściwie o 9-letniej historii tego różowego lokalu. Realizuje nas oczywiście Arek Cierniak. Od początku, to nie tak, że teraz przyszedł, ale to teraz jest najlepszy moment, żeby go wspomnieć.
1: Od początku do końca.
0: Dokładnie, od początku do końca, panowie.
1: A wiesz, że różowy nie był lokal, tylko neon?
0: No, dobrze. Neon. Uproszczenie takie. Jakbyście mieli wskazać taką, każdy z was, bo gościem jest nadal i Bobo, i Kemot, jedną taką imprezę, która wam przychodzi do głowy, która była, nie wiem, najgrubsza, albo zrobiła na was największe wrażenie, albo zapamiętaliście najbardziej. Czy macie coś takiego?
1: Ja mam, bo to jest łatwe, bo o to kilka osób pytało na całej jakby przestrzeni i moim zdaniem to jest taki Wielki Piątek, jakiś jeden taki pamiętny. Generalnie od tego czasu rosła jakaś taka legenda, że w Wielki Piątek da się zrobić dobrą imprezę, a tych imprez dobrych ani nigdy chyba wcześniej, ani później nie było. Po prostu jakoś tak się złożyło w tym jednym roku, że no ten lokal był mały, więc jak przyszło trochę ludzi i zaczęło tańczyć, to potem jak ktoś był na tej Wrocławskiej, to tam zaglądał i jakby z całego miasta ludzie się zakumulowali jakby u nas. I faktycznie no tańczyli na barze, tańczyli na krzesłach. No szaleństwo. Takie naprawdę jeden z najlepszych eventów, który pamiętam. Z Kowalem grałem wtedy razem.
0: I z Kubą Godzikiem też? Nie było Kuby Godzika wtedy?
2: Nie, sami Kuba jeszcze nawet nie zbliżał się do DJ-ki.
0: Bobo?
2: Trudne. Nie licząc pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania tego przelotu, potem byłem na absolutnie każdej. Trudne. W sensie... Okay. O, wiem. Na pewno zadałem 3 dni zamknięcia małego przelotu. To było jakby...
1: No, to było też dobrze.
2: To był bardzo epicki czas. W sensie pod bardzo wieloma względami. Rysiu Peja nas wtedy udostępnił, bo graliśmy też pana Ryszarda na zamknięcie. Więc tak, zamknięcie małego przelotu było też trochę zamknięciem pewnej epoki sposobu imprezowania, tak mi się wydaje, że to był jeszcze czas, gdzie ludzie trochę inaczej jakby na to patrzyli i...
1: Spring Breaky były dobre też.
2: Spring Breaky były dobre,
1: Jeszcze nie Next Fest, tylko wtedy Spring Breaky.
2: Tak, no pierwszy after po Spring Breaku, który się bardzo nie chciał skończyć.
0: To znaczy, do której trwał?
2: Wiesz co, ja wyrzucałem Nowikę o 9:30 rano, mówiąc, że ja muszę iść spać, bo następnego dnia za 7 godzin tu wracam. Ona bardzo nie chciała wyjść, ale była bardzo kulturalna przy tym, więc...
0: Nie znalazła sobie jeszcze miejsce w Poznaniu.
2: No, w tamtych latach na pewno jeszcze klub naszego przyjaciela działał.
1: Mogła iść do labu jeszcze.
2: Dokładnie. Mogła iść do labu. Więc trudno mi wymienić jedną. Jakby większość miała swój niepowtarzalny klimat, to na pewno.
0: Czy przelot stał się miejscem z misją, jeżeli chodzi o wychowywanie DJ-ów z jakiego powodu? Dlatego, że po prostu każdy mógł przyjść i sobie wejść za deki? Czy od początku tak planowaliście, żeby tak było? Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że jak zaczynaliśmy jako Nim 2 grać, to trafiliśmy do przelotu, już nie wiem, czy Kemot za twoją sprawą, pewnie tak podejrzewam. I jak graliśmy w tym przelocie chyba pierwszy raz nawet, albo drugi, to akurat wpadł tam Quendi na chwilę i powiedział, że do ciebie, Bobo, że trzeba ich zabrać na ogródek w labie i faktycznie to się wydarzyło i to nam bardzo dużo dało i nas pchnęło do przodu, a wiem, że takich historii odnośnie DJ-ów w Poznaniu jest mnóstwo.
2: To przez długi czas funkcjonowało jako taka trochę trampolina, w sensie część zdolnych odsyłałem do labu, jakkolwiek to nie brzmi, bo brzmi to dość źle. Tak, znaczy, czy byliśmy jakiegoś rodzaju kuźnią talentów? Na pewno. W sensie, jeśli ktoś miał chęci i talent, to potrafił wykorzystywać to, co my oferowaliśmy jako lokal. Bo w tamtych latach, zresztą aż do końca działalności, chociaż no na końcu już trochę inaczej, ale mieliśmy sprzęt, który był de facto przez 3-4 dni w tygodniu dostępny dla ludzi. I to często były chłopaki, które jakby przychodziły, i dziewczyny też, chociaż wtedy zdecydowanie było więcej DJ-ów niż DJ-ek, którzy przychodzili po prostu pograć i pouczyć się na sprzęcie, którego nie mieli nigdzie indziej. Jakby wtedy nie było ery kontrolerów za 300, które dało się kupić, więc opcja pogrania na prawdziwym sprzęcie była właściwie bardzo ograniczona. I to się wielu osobom na pewno bardzo mocno opłaciło, i tu wiele było takich głosów przy zamykaniu przelotu, że były to miejsca startów naprawdę niezliczonych ilości.
0: No to kogo z poznańskiego podwórka można tu powymieniać?
2: Jezu.
1: No nie wiem, typa, zrobiłeś research pewnie. Justyna Sobieralska mówiła, że zaczyna, ty, tak. Olo.
0: Olo, czyli Naked Relaxing.
2: Naked Relaxing, Boarding Pass,
1: Jacob, Lili Hauser.
2: Młoda Polska.
1: Młoda Polska, tak. Kto jeszcze?
2: O Jezu.
1: Nie wiem, możemy zacząć, kto tam grał na zamknięciu.
0: Wiem, że Hubert Grupa też jakieś tam miłe wypracowanie pisał. Nie wiem, czy to był jego początek, czy nie.
2: Nie, początek Huberta DJ-ski to nie był, aczkolwiek wielu u nas stawiało, powiedzmy, pierwszy... Grażyna Biedroń na pewno też.
1: Jeżeli dla kogoś nie był to początek, to można powiedzieć, że trochę osób jakby tam ugruntowywało swoje pozycje. Nie wiem, czy Kuba Guzik też zaczynał u nas, czy nie?
2: Możliwe.
1: Iza? Nie wiem.
2: Iza, tak. Iza. I Rozi w ogóle też.
1: Rozali, tak, też tak,
2: Rozali
1: się uczyła.
2: U nas się
0: Rozali,
2: uczyła grać.
0: Rozali wokalistka.
2: Rozali, tak, wokalistka, tak, się tak uczyła u nas grać, tak.
1: No, ogólnie rzecz biorąc, ja ci mogę powiedzieć, z czego to się bierze. Po prostu jakby zawsze fajnie, jak coś tam się dzieje w takim lokalu. Ja i mój wspólnik, jeden i drugi, wtedy w sumie jeszcze bardziej z Mateuszem jakby może podejmowaliśmy jakieś takie decyzje na zasadzie, co se tam ludzie mogą, a co nie. A Łukasz gdzieś to bardziej wdrażał, więc...
2: Potem już nie podejmowali na szczęście żadnych.
1: Tak. Ale jakby nie robiło nam to, nie? W sensie finansowo... Jakby nic, co tam się mogło wydarzyć z tym sprzętem, ani emocjonalnie dla nas nie było żadnym zagrożeniem. W sensie rozumiesz, że jakby wiesz, to kosztowało jakąś tam sumę X, no i wymiana jakby jakichś tam ewentualnych komponentów, które nie wiem, no ktoś mógłby tam, nie wiem, zgubić fader czy coś, no to by jakieś grosze, nie? No to jak chciał przyjść, pograć za darmo, zrobić jakiś entertainment dla ludzi i jakby robił to na jakimkolwiek minimalnym poziomie i sprowadzał jakichś znajomych, to dla nas to było super, nie? Jakby po prostu i tak trzeba robić. W sensie dawać ludziom przestrzeń do zabierania jakby swoich znajomych i pokazywania się, i też trzeba mieć odwagę przyjść i... No i tak, i zawsze wydaje mi się właśnie byliśmy taką przestrzenią, że jak ktoś miał odwagę przyjść i powiedzieć, że chciałbym tu zagrać, to zawsze było dla niego miejsce, no chyba, że grał jakieś gówno, nie? No to jakby wiadomo, że nie, ale...
2: To też się zdarzało.
1: Ale generalnie też byliśmy otwarci jakby w miarę na różne gatunki, anyway, po prostu dla nas super było zawsze, jak się pojawiał ktoś nowy, no bo też wiadomo było, że ci ludzie z czasem zaczną wyfruwać, no bo jednak masz te tam 28 metrów kwadratowych i wiadomo, że jakby nigdy nie mogliśmy zaoferować jakichś niebotycznych warunków finansowych. I też w pewnym momencie mogło to być nudne, bo tak jak były imprezy, które były giga i nie do zapomnienia, tak bywały takie dni, że tam jakiegoś szału z parkietem nie było, więc po prostu my byliśmy w ciągłej potrzebie nowego narybku. Ludzie byli w potrzebie grania gdzieś, gdzie jest jakby profesjonalny sprzęt i myślę, że te dwie potrzeby idealnie się znalazły i jest mi miło w ogóle słyszeć, jak wiele osób gdzieś tam się czuje dzięki temu emocjonalnie związana z tym miejscem.
0: Patrzysz, Bobo, tak? Zgadzasz się, czy nie?
2: Tak, znaczy nie, słuchałem.
0: No dobra, prowadziliście to miejsce...
1: Bo ja może powiem tak, mam poczucie, że dla wielu ludzi to, że oni mogli tam pograć, jest większą rzeczą niż dla mnie.
2: To na pewno.
1: W sensie wiesz o co chodzi, że jakby ludzie są emocjonalnie z tym związani, a ja jestem taką osobą, że mówię, no dobra, chcesz sobie pograć, to próbuj, nie? Jakby tak samo tobie powiedziałem, nie? Chcesz sobie pograć, no to próbuj. Jakby...
0: Tak, ale mi też pomogłeś na początku.
1: No dobra, no wiesz, no też, no tak, no jak byłem na miejscu, to dałem kilka wskazówek, no ale właśnie uważam, że tak się powinno robić, więc zachęcam wszystkich, którzy prowadzą jakieś miejsce, jakąś działalność, cokolwiek, jeżeli przychodzą do was młodzi ludzie, których interesuje to, co robicie, to po prostu nie róbmy z tego czegoś wielkiego, tylko powiedzmy młody, próbuj, klepnij w plecy, pokaż trzy triki i jakby niech ta pasja, którą wy macie, się rozwija też wśród innych
0: ludzi. Ale to chyba dotyczy nie tylko grania, nie? Tylko jeżeli prowadzisz jakieś miejsce, to dotyczy to, jeżeli na przykład, nie wiem, dajmy na to, barman ma jakiś pomysł, siedzi w tym lokalu przez wiele godzin i ma pomysł, że taki drink się przyjmie, to czemu tego drinka nie wprowadzić, jeżeli czy jakiegoś tam ulepszenia
1: to
0: i tak dalej.
1: To Łukasz musi powiedzieć, bo ja nic o tym nie wiem.
0: Słuchajcie, prowadziliście lokal przez 3 lata i, przyszła pandemia. Lokal był wyhajpowany, dużo się działo, dużo emocji i tak dalej, i nagle jest pandemia. I z jakimi emocjami, z jakimi wyzwaniami to się wiązało?
2: Wiesz co, no, większym zaskoczeniem był na pewno pierwszy lockdown niż drugi. Na drugi byliśmy w dużym cudzysłowie gotowi o tyle, że wiedzieliśmy, że on prędzej czy później i tak nadejdzie. Więc jakby... Trochę się też finansowo bardziej do niego przygotowaliśmy. Nie sądziliśmy, co prawda, że ten drugi lockdown potrwa aż tak długo. I tu mała ciekawostka. My duży przelot wynajęliśmy w środku lockdownu, więc jakby to też było...
1: Ale
2: dość...
1: dzięki temu, że był lockdown, to było nas na to stać.
2: To było nas na to stać, dokładnie.
1: Mniej ludzi chętnych podjąć takie szaloną decyzję. Gdyby nie było lockdownu, to nigdy nie byłoby dużego przelotu.
2: Dużego przelotu, to też prawda.
1: Ale też, co warto powiedzieć... To, że ten lokal był taki mały, to dzięki temu przeżyliśmy, bo wszystkie dofinansowania, które jakby były jakby per pracownik i tak dalej, a nikt nie miał per ile masz czynszu do płacenia. Mhm. Więc w sumie tylko dzięki temu, że ten lokal był taki mały, to tak naprawdę my przeżyliśmy ten lockdown.
0: Ale były momenty zawahania, czy wzięliście inny lokal, więc prawdopodobnie uważaliście, że zaraz wrócicie z jeszcze większą siłą, prawda?
2: Tak. My szukaliśmy dużego lokalu od dawna. To nie był jakby pierwszy miejsce, którego szukaliśmy. Szukaliśmy, bo wiedzieliśmy, że na Gołębi doszliśmy do pewnego rodzaju sufitu. W sensie sufitu dwojako rozumianego. Pierwszy, że mieliśmy absurdalnie za mało metrów, a B jest mój stricte subiektywny i moment, w którym przelot po części wyrównał się z Bobo, nie? Że ja musiałem odpiąć trochę ten lokal od siebie, bo jakby kochałem to miejsce i kocham je nadal. To trudna miłość, ale nie da się...
1: Ja uważam, że się nigdy nic nie udało odpiąć.
2: Nie da się do końca... był taki moment. Znaczy jakby to się udało też dość ciężką pracą niektórych osób, w których... zostało to trochę zamienione, bo nie oszukujmy się, nie da się prowadzić biznesu, który jakby ma być ogólnodostępny, a kojarzy się z jedną osobą. Jakby i to ogromna też zasługa dziewczyn, które u nas pracowały, bo one doskonale przejęły rolę gospodarzy tego miejsca. Ja zawsze chodziłem i się śmiałem, że sprzątam kible, chociaż one się śmiały, że niedokładnie. Czy wiedzieliśmy, że wrócimy z większą siłą? Trudne pytanie. W sensie z perspektywy czasu nie wiem, czy patrzyliśmy na kwestię większej siły, czy po prostu naturalnego rozwoju.
0: Pewnie wiele osób wychowanych na małym przelocie zadawało pytanie sobie, czy było sens iść na Wrocławską, mimo tego, że wcześniej też byliście obok Wrocławskiej. Wrocławska jest specyficznym miejscem w Poznaniu. Mimo tego, że bardzo dużo jest barów i tak dalej, to... No i pewnie podejrzewam, że na Gołębiej rzadko widzieliście bójki przed szybami. Na Wrocławskiej myślę, że codziennie.
2: Absolutnie.
1: Ale poczekaj, bo jakby... Na Gołębiej rzadko widzieliśmy jakiekolwiek pieniądze też z tego lokalu. I jakby to jest jakby coś, co trzeba sobie powiedzieć wprost. Że pod kątem emocjonalnym, miejsce, w którym czułem się jak u siebie i tak dalej, jakby mały przelot był tym lokalem. Ale jeżeli chodzi o biznesowo, to mały przelot przez 4 lata...
2: Trzy?
1: No trzy, dobra, do lockdownu, no. Zarobił nic. W sensie ja nie zobaczyłem złotówki tam z tego lokalu. Przez 3 lata prowadzenia biznesu, odpowiedzialności, inwestycji, to nie tak, że nie zobaczyłem, ale zwróciłem się. Nic mi się nie zwróciło, więc generalnie jak ktoś żałuje małego przelotu, ja też, ale wiedzieliśmy...
0: Dobra zajawa po prostu.
1: Tak, tak, tak. I to było jakby cool czas i też dużo mi dało jakby w jakichś tam innych obszarach, ale tak biznesowo, no to to jest to, co powiedziałem na początku. No nie da się na 28 metrach, na których nie zapieprzasz samemu, zarobić jakichkolwiek pieniędzy. A jakby zawsze zajmowałem się innymi rzeczami i to zawsze był jakiś side i tak samo było dla Mateusza, więc wiadomo było, że po prostu trzeba podjąć jakąś radykalną decyzję i tak naprawdę albo byśmy trzymali ten lokal i może on by tam raz zarobił 5 zł, raz by 5 zł stracił i zamknęlibyśmy to na zasadzie po jakimś czasie i okej, no dobra, było, nie ma. I w sumie byśmy wtopili kasę pewnie na tym, a dzięki tej marce jakby wypracowanej udało się otworzyć ten duży przelot, który pewnie dla wielu osób stracił coś tam, chociaż bardzo się staraliśmy i na przykład z wystroju ten front, który wszystko jest pierwsza sala, jest kopią jakby jeden do jeden,
2: jeden
1: małego.
2: Jeden z małego. Znaczy, prawda jest taka...
1: Ale no biznesowo był udanym tak, projektem. No.
0: Zarobiliście, tak? Na dużym przelocie.
2: Tak, znaczy...
0: Gratulacje.
1: Nie jakoś super.
2: Nie ale... jakoś super, ale przeżyliśmy. Znaczy, żeby była jasność, ja żyłem tylko z tego lokalu przez 9 lat.
1: Ja bym nie żył z tego lokalu.
2: Nie było... No,
1: chyba, żebym tam stał za barem zamiast pracownika.
2: Kwestia jest taka, ludzie trochę zapominają o jednej rzeczy, że między małym a dużym przelotem nastąpiła totalna zmiana zachowań jakby ludzkich, konsumenckich i wszelakich. Jakby świat sprzed pandemii de facto przestał istnieć, więc dzisiaj też odtworzenie takiego małego przelotu i tego, co się działo tam przed lokalem, jest praktycznie niemożliwe. I nie twierdzę, że młodzi ludzie są mniej socjalizowani. Oni są socjalizowani nawet bardziej niż my pewnie wtedy, tylko w zupełnie inny sposób. Więc... to była koniec końców dobra decyzja jakby i biznesowo. Miejscowo też jakby to Wrocławska, tak jak wspomniałeś, czy jest trudna? Ona też transformuje. Jakby Wrocławska, którą ona de facto deptakiem została równo 10 lat temu, w 2016 roku i jeszcze do 2021 było tam ogrom sklepów i jakichś dziwnych biznesów. Potem pojawił się dużo lokali spod jednego szyldu i to trochę też zmieniło reguły gry, więc tak było warto. Wydaje mi się, że ja i moi uroczy wspólnicy włożyliśmy naprawdę kupę pracy i siły w to, żeby przenieść możliwe jak najdokładniej jeden do jeden atmosferę z małego do dużego i tu też ogromnie dużo na pewno dołożyły dziewczyny, które przez lata u nas pracowały i które naprawdę bardzo godnie reprezentowały pod kątem atmosfery. Tam, gdzie mi już zabrakło czasem sił, tam one idealnie wypełniały jakby... to, czego chyba potrzebowali ludzie.
1: Jakby co, to nie tylko dziewczyny, chłopaki też.
2: A, mój brat, no przepraszam.
1: No jak, nie tylko.
2: A, no i Paweł był jeszcze.
1: No właśnie.
2: Tak, ale Paweł był chwil.
0: 13 czerwca nastąpiło ostateczne zamknięcie przelotu. W którym momencie wiedzieliście, że czas już zamknąć? Jakie były tego powody?
2: O, trudne. Szczerze?
0: Tylko szczerze.
1: Mi to w ogóle nie robi.
2: Jemu nie robi, a ja taką decyzję... podjąłem de facto na koniec 2024 roku. Potem trochę...
0: Półtora roku temu.
2: Tak. Mhm. Bo no, tak jak tu wiele razy wspominałem, jakby zmieniły się, świat się zmienił. Ja nie mówię, że to jest złe czy dobre. On po prostu funkcjonuje w inny sposób i to, z czego chyba jestem najbardziej dumny w tej całej historii, to że tak jak zaczynaliśmy na kompletnie własnych warunkach, tu Mateusz z Tomkiem, tak skończyliśmy też na własnych warunkach i jakby nie uciekając w popłochu z długami, tylko w momencie po prostu jakby takim, w którym...
1: No właśnie,
0: wiedzieliście, kiedy ze sceny zejść.
1: Ja bym chciał powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy jakby upatrują się tych wszystkich zamknięć lokali w centrum, że jest źle i tak dalej. Jest źle, ale proszę nas do tego wora nie wrzucać. U nas w ogóle nie było źle, po prostu nam się nie chciało.
2: tak, to trochę jakby... prawda. W sensie, jakby też nie oszukujmy się.
1: Więc proszę szukać, wiadomo, że są sensacje, jest zła kondycja ale rynku gastronomicznego, ale proszę nie nas szukajmy tutaj sensacji nie wrzucać.
2: To ja chciałem powiedzieć, nieważne. Tak, no. Nie, żadnej sensacji wielkiej tu nie ma. Trochę jest tak, że nam się nie chciało i się zmęczyliśmy.
1: Przede wszystkim Łukaszowi, bo Łukasz był odpowiedzialny za wszystko w tym lokalu od czasu praktycznie, jak go zatrudniliśmy od już tam drugiego czy trzeciego miesiąca.
2: Myślę, że nie będzie to wielką tajemnicą, nawet jakby urząd jakiś chciał mnie nas ścigać.
1: Łukasz jest prezesem spółki.
2: Nie, to...
1: No jak? No to jest ważne. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Cała odpowiedzialność na tobie teraz za zamknięcie.
2: Ty dałeś mi klucze do małego przelotu i kartę służbową, po której następnego dnia odkryłem, że było tam 400 zł. W kasetce miałem 150 zł. I to był start i z tego urosło
1: wszystko. Porodziłeś.
2: No jakoś dałem radę.
0: Jaki moment z zamknięcia przelotu z ostatniego weekendu jest tutaj taki pikowy? Co?
1: Nie było, więc...
0: Dawaj, Bobo.
2: Tomka nie było.
1: Ja byłem z tobą.
2: Ja myślę, że tu Mateusz musiałby się wypowiedzieć, co
0: ale
2: było,
0: nie ma Mateusza,
2: co było pikiem. Myślę, że sam Mateusz sobie był pikiem.
1: Nie, mi mówił, że najbardziej mu się podobało, jak przewoźnik go obmacywał ręką kraba.
2: Ale to delikatnie ująłeś.
0: No, widziałem filmy. Ola Barbarska do mnie napisała, że jak zrobię jej blika, to mi prześle filmy. No i wysłałem jej 10 zł i musiałem jej przesłać te filmy, więc wszystko widziałem.
2: Ale pokrętny OnlyFans. co było pikiem? Znaczy tak, było super miło, że było jak za dawnych lat. To było bardzo miłą retrospekcją czegoś, co było i minęło. Pojawiła się i przed barem, i za barem cała masa osób związanych z tym miejscem, dla których ono bardzo dużo znaczyło. I to chyba było najmilsze. I to był jakby... Cały ten weekend był kulminacyjny w jakiś sposób. Z Quentin o tym też gadałem, że fajnie się to tak rozłożyło, że formalnie to były dwa weekendy, cztery noce i każda z tych nocy była na swój sposób trochę inna i mimo wszystko też z trochę innym kompletem ludzi związanych z tym miejscem.
1: Mhm. Także jeżeli żałujecie, że nie ma już przelotu, to trzeba było przychodzić częściej. Może jakby się Bobo lepiej czuł z waszą obecnością, to by mu się jeszcze chciało. I myślę, że to jest świetny koniec tej audycji. Dziękuję ci, Michał, że nas chciałeś przepytać.
0: Nie. Jeszcze mam jedno pytanie.
1: Ale już koniec czasu.
0: Nie, mam jeszcze 4 minuty. Gdyby teraz ktoś uznał, zamknął się przelot, zrobiło się miejsce na rynku. Ja mam taki wspaniały pomysł, że zrobię nowy przelot. I przyszedłby do was z pytaniem, czy to jest dobry pomysł. Co byście odpowiedzieli?
1: Ja bym powiedział krzyż na drogę.
2: ja powiem jedną rzecz. Jeśli ktoś, i to się pojawiało w tej audycji zresztą nieraz, to jest decyzja dotycząca stylu życia, bo jest to forma samozatrudnienia. W sensie gastronomia obecnie jest formą samozatrudnienia i żeby wyciągnąć z niej naprawdę sensowne pieniądze, trzeba tam zapierdalać samemu. Bo wszystkie inne koszta cię...
0: Ale Cierniak, nasz realizator, tak spojrzał przez szybę tutaj.
2: Wszystkie inne koszta cię po prostu przykryją. I jeśli ktoś ma na tyle siły, determinacji, chęci, to jest to piękna przygoda. I ja nie żałuję ani jednego dnia z tych 9 lat i było to super prawie dekada mojego życia, czyli prawie 1/3 mojego życia. Ale jest to decyzja dotycząca jakby tego, czy ktoś chce się tak poświęcić, czy...
0: Ile czasu będziesz się odkręcał teraz? Ile czasu wakacji sobie robisz?
2: Do jesieni. Znaczy, traficie mnie gdzieś tam. Mam trochę eventów dziwnych zakontraktowanych. Jestem na piterze, na audio, jakby...
0: Super. Dobra, no to radę. Co, to w imieniu Poznania bardzo wam dziękuję za przelot.
2: To my dziękujemy Poznaniowi
1: Poznaniowi.
2: Że mogliśmy tu być i tworzyć to miejsce.
0: No bardzo przegadana audycja, ale chyba warto było, bo warto było posłuchać tutaj o tym zamknięciu. Arkowi Cierniakowi bardzo dziękujemy za realizację. To była audycja Kemot B2B Łęcki. Dobrego wieczoru, dobranoc.
1: Przedostatnia audycja.
0: No dobra.
2: A to wy się żegnacie.
0: Jeszcze nie.

0: Kemot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Radio Afera na 98,6 MHz. Jest wtorek, jest 21. Jest Arkadiusz Cierniak, który dzielnie za konsoletą. I jestem ja, Dawid Piechocki. Zaczynamy smutne piosenki.

słońce uderzyło, może nie z taką mocą, jakbyśmy chcieli, ale rzeczywiście zaczyna się ostatnio coraz więcej pojawiać, także miejmy nadzieję, że już teraz zagości na dobre. Aczkolwiek ja, no niestety, raczej ostatnio bardziej deszcz niż słońce, ale tęsknota jest, tęsknota za słońcem pozostaje. Slow Dive When the Sun Hits to na początek. I tak przygotowując tą audycję, myślałem sobie, że w sumie dawno na smutnych nie było shoegaze'u. Także dzisiaj to wszystko, za czym tęsknimy, nadrobimy.

klasyczek Crazy for You, Slow Dive, płyta Pygmalion i to za nami, a Slow Dive przed nami, drodzy słuchacze, bo zaczyna swoją trasę koncertową, także jakby ktoś chciał w ciepłych Włoszech przy słońcu, to w Bari będzie jakoś w czerwcu podczas jednego z muzycznych festiwali, także warto zajrzeć, a jak nie, to wystarczy poczekać na openera i tam też Slow Dive zostało ogłoszone w line-upie, także będzie się działo. W Sztokholmie też niedługo, aczkolwiek tam zimno i nieprzyjemnie, to zdecydowanie nie polecam. Dobrze, drodzy słuchacze, z Reading przenosimy się do Filadelfii, czyli zespół Sunny Day in Glasgow.

Sunny Day in Glasgow, płyta See When Absent, to jest rok bodajże 2014. Shoegaze ma się całkiem dobrze i właściwie takie około shoegaze'owe granie. Także będziemy grać dalej. Grupę Bena Danielsa, troszeczkę fetyszyzującą na punkcie Cocteau Twins, ale to w sumie bardzo, bardzo dobrze. A zaczęliśmy sobie In Love With Useless, The Timeless Geometry in the Tradition of Passing. Także taki dość długi tytuł na sam start. A zagramy sobie jeszcze dwa kawałki z tejże jakże fajnie zgliczowanej płyty, także nie będzie aż tak pastelowo. Będzie to Crushing, iście erotyczny numer, i później Empty Love o obniżonym tonie. Także teraz Sunny Day in Glasgow, ciąg dalszy.

za nami grupa Sunny Day in Glasgow, a ja przyznaję się szczerze, że latem nie ma dla mnie nic przyjemniejszego i bliższego memu sercu niż takie bezkrawędziowe, szumiące, eteryczne gitary, rytm basu, perkusji i do tego niknące syntezatory, te dające im takiej przestrzeni i to wszystko poprzeplatane rozmytym wokalom. Także ja duszę całą swoją oddaję latem tej takiej estetyce dream popowo-shoegaze'owej i teraz przenosimy się na polskie podwórko i grupa Midsommar.

Szugaj w naszej polskiej estetyce ma się całkiem dobrze i zresztą chyba klimat temu wszystkiemu sprzyja jak najbardziej. Grupa Midsommar to za nami i w sumie cały czas będziemy sobie jeszcze jej słuchać, bo sięgnąłem do płyty The Dream We Had, to tak naprawdę tylko epka, która się pokazała. Zaczęliśmy od numeru Soft, a później kawałek Spring, na którym Alia Faye pokazuje swoje możliwości wokalne. No i co? Nagrali jedną epkę i to było już dobre kilka lat temu, a potem cisza. Nic się nie dzieje, ale na szczęście wracają i mamy dla was ich nowy singiel, drodzy słuchacze, Dive In.

I nie mogłoby być shoegaze'owego, przepraszam bardzo, spotkania w Smutnych Piosenkach, gdyby nie grupa, którą zachwycałem się już jakiś czas temu, a mowa o grupie Zachwyt. Płyta Nadgaraż to już minęło, ale w tym nadgarażu, bo płyta tak nazywa się nieprzypadkowo, czyli od miejsca, w którym chłopaki nagrywają, spotkali się znowu i nagrali płytę wolniej. Wszystko to miało miejsce, no już będzie z rok czasu, jak nie nawet i dwa, ale w końcu pełnoprawny krążek i jako, że nagrywane właśnie w tych takich domowych warunkach, także wszystko słychać, jakieś trzaski, stuki i to brzmi tak, jak brzmieć powinno, co w czasie wypucowanej przez sztuczną inteligencję muzyki jest naprawdę, naprawdę niesamowitym walorem. Dwa numery, drodzy słuchacze, które teraz będziemy mogli sobie posłuchać. Zachwyt zabierze nas na początek na Strych, a później poczęstuje Ratatouille.

i kończymy smutne piosenki, ale za to jak kończymy, bo wracają rycerzyki i wracają naprawdę starczą w pełnym rynsztunku z nowym singlem Lato. Arek Cierniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie. Do usłyszenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.

Konbanła, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera. Sebastian Szymura przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni. A zaczynam od artysty, który pojawił się już tydzień temu, czyli od Pomodorosy, który zaczynał swoją karierę w branży muzycznej od komponowania muzyki do reklam w latach 2000. Natomiast później zajmował się między innymi projektowaniem graficznym, a w 2020 roku wydał pierwszą płytę jako Pomodoroza, a dziś gram z drugiej płyty wydanej właśnie jako Pomodoroza. Ta płyta wydana również w 2020 roku nazywa się Consomme. Zagrałem Circumhorizontal Arc, a teraz Evolution w Japonii w Radio Afera.

Pomodorosa i Consommé. Na tym drugim albumie Pomodorosa idzie w podobne klimaty, co na debiucie. No jest trochę więcej tego samego, czyli Shibuya Kei, generalnie dużo przeróżnych wpływów, troszeczkę bossa nowy, ale widać, a raczej słychać, że ta płyta była wydana dosyć szybko po poprzedniej. I o ile utwory na początku i na końcu no trafiają się naprawdę bardzo dobre, na przykład te, które gramy, to w środku troszeczkę jest tam tego, co może nie powinno znaleźć się tak na albumie, przynajmniej jeżeli komuś zależy na jak najwyższej jakości muzyki, a faktycznie debiut Pomodorosy taki był. Druga płyta, tak jak mówię, da się ustrzelić perełkę, ale aż tak świetnie już nie jest. Natomiast perełki gram dla was. Teraz będzie Hello Universe, Goodbye World, a później przejdę do nieco nowszej płyty i zagram utwór For Fru. I to jest Japonia w Radio Afera.

0: 2020, a 2025 wydał mnóstwo muzyki. Nie chciałem się we wszystko tam zagłębiać, ale stwierdziłem, że sięgnę po jeden z nowszych albumów z 2025 roku. Płyta nazywa się właśnie Fruit i jest zdecydowanie ciekawsza niż Consomme, a przynajmniej bardziej spójna. Znaczy się, tam raczej nie ma słabych utworów na Fruit. Jak to kiedyś, może nawet do dzisiaj, można przeczytać na płytach, takich składankach z hitami, jest to istna parada hitów. Aczkolwiek ja wybrałem trochę nietypowo, bo oprócz tytułowego Fofru, który faktycznie no, mógłby być hitem w zupełnie innym uniwersum, wybrałem Technology, czyli The Deepies ćwierć wieku później, a nawet prawie 30 lat później, i Reincarnation, czyli bossa nowe w klimacie gry z lat 90. Jeżeli chcecie więcej hiciorów, to sięgnijcie sami po tę płytę For Fruit. Natomiast ja zagram troszeczkę coś innego, też żeby pokazać, że ta płyta faktycznie nawet w tych mniej przebojowych miejscach jest naprawdę dobra.
1: This is a story between humans and technology. Technology. Well, technology is a two-edged sword. In fact, this song couldn't exist without technology. My

reinkarnacja Pomodorosa. Co do reinkarnacji, to w sumie tak przypadkiem się ładnie złożyło, że mamy tutaj właśnie coś w rodzaju reinkarnacji, bo jeszcze w tym roku grałem Buffalo Daughter, grałem także BD, czyli coś, co wydawało mi się, że zostało po Buffalo Daughter. A tu nagle się okazuje, że Buffalo Daughter wracają z nowym utworem Harm No More. To utwór antywojenny od tego zespołu.

Buffalo Daughter, którzy wracają nie tylko z nowym singlem, ale podobno ma być też nowa płyta. Pierwsze od 2021 roku. Grają też koncerty, kto wie. Może przylecą do Europy. Fajnie by było i z nimi zostaniemy w Japonii w radiu Afera. Czas na płytę I. To rok 2002 i zaryzykuję stwierdzenie, że być może najlepszy utwór, jaki dziś w Japonii wybrzmi, chociaż konkurencja jest dosyć mocna. No dobrze, w każdym razie gramy utwór Mirror Ball.

Mirrorball i Buffalo Daughter. Na płycie Eyes 2002 roku jest dosyć sporo takich mrocznych klimatów, takiej też indie-troniki charakterystycznej dla tamtego okresu i to się trochę różnie zestarzało, natomiast na przykład Mirrorball, czyli taka rozleczona psychodelia, lekko krautrockowa z pięknymi harmoniami wokalnymi, broni się do dzisiaj świetnie i myślę, że będzie się bronić do końca świata. Może nie aż tak długo będzie się bronić utwór Discotheque du Paradis, ale też jest to bardzo dobra część płyty Eye i właśnie teraz wybrzmi w Epfonii w Radio Afera.

Buffalo Daughter, Bird Song, to z kolei z płyty Euphorica 2006 rok, na której to płycie jest trochę takich indie-rockowo, dance-punkowych klimatów, trochę z Cibo Matto, z którymi współpracowali, zresztą takich troszeczkę klimatów, a w sumie zagrałem troszkę coś innego i na koniec również z tej płyty Lost Guitar, a już za tydzień ostatnia japonia przed wakacjami. Na wakacje będzie japonia, ale troszkę inaczej, ale o tym więcej już za tydzień. Tymczasem zostawiam was z Lost Guitar, Buffalo Daughter. I zaraz audycje jazzowe, Summertime i Wiek Awangardy w Radio Afera. Do usłyszenia, cześć!

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Dobry wieczór. Witamy serdecznie 16 czerwca wieczorem. 1089 wydanie programu Summertime otwierają Przemek Dzięgiel.
5: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
4: A dziś rozpoczynamy dosyć wesoło, jeżeli chodzi o brzmienie. Rok 2010, Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band. I znany przebój Rolling Stonesów, You Can't Always Get What

0: Charlie Watts na perkusji i jako lider projektu nagranego z Danish Radio Big Band, czyli orkiestrą duńskiego radia. Charlie Watts zmarł w 2021 roku. Wtedy też po raz pierwszy zaglądaliśmy do tego albumu. Natomiast utwór You Can't Always Get What You Want wybrałem w bardzo przekorny sposób. Chcesz, Marcin, zgadnąć, na czym polega ta przewrotność?
1: No nie wiem.
0: No to już odpowiadam. Cofnijmy się na chwilę do roku 1969. Wtedy Rolling Stonesi z Charlie Wattsem w składzie nagrywają album Honky Tonk Woman i Mick Jagger opowiada właśnie o tej kompozycji, że to był utwór, który sobie brzdąkał na gitarze akustycznej, a jeżeli chodzi o nagranie, to na perkusji musiał zagrać Jimmy Miller, ponieważ Charlie Watts nie potrafił ogarnąć groove'u do tego kawałka. Jak się okazuje, minęło kilkadziesiąt lat i Charlie Watts nauczył się to grać, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć. A zaczęliśmy od Charlie Wattsa, bo mamy do wyrównania rachunki z zespołem The Rolling Stones.
1: No, to jest ciekawa historia, zaskoczyłeś mnie, bo Charlie Watts moim zdaniem to jeden z takich muzyków, jeśli chodzi o skład Stonesów, moim zdaniem najbardziej kompetentny, w sensie takim, że jego umiejętności wykraczały poza typową muzykę rockową, zważywszy na to, że wywodził się z takiego nurtu swingującego, jazzującego, dlatego też tutaj świetna współpraca z big bandem duńskim. No, ale czasami pewne legendy się tworzą. No to zaczęliśmy od kawałka Stonesów i jeden z członków Stonesów grał, no to teraz będą Stonesi wszyscy. Ale akcent będzie bardzo jazzowy w związku z niedawnym pożegnaniem Sonnego Rollinsa. Wspominałem na jednym z ostatnich programów, że Rollins został zaproszony do współpracy przy okazji albumu Tattoo You. No i tam w ostatnim utworze kończącym ten album, który został wydany na początku lat 80., zaszczycił swoją obecnością w kompozycji Waiting on a Friend. No i tam ten saksofon robi nieprawdopodobny klimat. Ktoś, kto zna Stonesów, na pewno ten utwór jest jego ścisłej czołówce, jeśli chodzi o sympatię do tego utworu, a kto nie zna, no to teraz będzie miał okazję posłuchać i jeszcze raz zaznaczę, na saksofonie tutaj Sonny Rollins.

0: Ależ przebojowo gramy na tym summertime'ie. Waiting on a Friend, Stonsi, no ale przede wszystkim chodziło nam tutaj o wspaniały saksofon, wspaniałą grę nieżyjącego już niestety Sonnego Rollinsa.
1: Sonny Rollins zmarł 25 maja, miał prawie 96 lat. Obiecaliśmy wam, że do Sonnego Rollinsa jeszcze wrócimy, za chwilę dotrzymamy tej obietnicy. Obiecaliśmy Rolling Stonesów. Załatwione. Zaglądamy teraz do roku 1956. Szósty studyjny album Sonnego Rollinsa, Saksofon Colossus. Bardzo znacząca nazwa. Niektórzy właśnie takim przydomkiem nazywali potem Sonnego Rollinsa. A nagrania no już stare. Jak się dobrze słuchacie, no to wszystko jest w mono. Jeszcze nie ma tej panoramy i przestrzennego brzmienia. Na fortepianie gra Tommy Flanagan, Doug Watkins na basie, Max Roach na perkusji, na tenorze Sonny Rollins. No ale płyta fantastyczna. A przed nami utwór Blue Seven.

Sonny Rollins, kompozycja Blue Seven, a to był album Saxophone Colossus. No to 1962 rok, album The Bridge. I tak jako ciekawostkę powiem, że to był taki najukochańszy album Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ostatnio czytałem, że Jan Ptaszyn Wróblewski początkowo nie za bardzo przepadał za grą Sonnego Rollinsa. I tak niepostrzeżenie został zdemaskowany przez Andrzeja Kurylewicza, który pewnego razu zauważył, że Jan Ptaszyn Wróblewski gra jak Sonny Rollins. No i okazało się później, że Ptaszyn absolutnie zachorował na saksofon, na muzykę Sonnego Rollinsa i właśnie album The Bridge, którego fragment za chwileczkę usłyszymy, no to był jego taki top. A kompozycję, którą posłuchamy teraz, to God Bless the Child. To jest utwór skomponowany przez Billie Holiday i pierwszy raz ten utwór został nagrany w roku 1941 właśnie przez Billie Holiday. A to jest rok 62 i Sonny Rollins.

Sandy Rollins, 1962 rok, album nazywa się The Bridge. Oprócz utworu God Bless the Child, którego wysłuchaliśmy, jest tutaj też Without a Song, czyli ta sama kompozycja, którą Rollins w 2001 roku nazwał swój album nagrany po katastrofie i zamachu na World Trade Center. Grali tu Jim Hall na gitarze elektrycznej, Bob Cranshaw na kontrabasie i wyjątkowo Harry H.T. Sanders na perkusji, bo wreszcie utworów możemy usłyszeć Bena Rayleigha. A skoro wywołaliśmy już do tablicy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który bardzo Sonnego Rollinsa uwielbiał, szanował i może też trochę naśladował w początkach kariery, świadomie bądź nie, no to też przyznajmy, że Jan Ptaszyn Wróblewski i Sonny Rollins to były jednak bardzo symetryczne, podobne do siebie postaci. Zaryzykowałbym powiedzenie, że Ptaszyn to był polską wersją Sonnego Rollinsa. Oni nawet podobnie wyglądali. Każdy miał swoją brodę, na początku nieznaczną, potem coraz bardziej siwiejącą. No, czuło się, nie wiem nawet, czy oni się znali, ale czuło się jakieś takie podobieństwo dusz, podobieństwo muzyki i w ogóle Ptaszyn to po prostu był polski Sonny Rollins, a Rollins był amerykańskim Ptaszynem. W 1966 roku odbył się Jazz Jamboree w Warszawie. Jakiś czas temu ukazały się nagrania z tych koncertów. Jan Ptaszyn Wróblewski też tam grał z Grzegorzem Gierłowskim, Jackiem Bednarkiem, Tomaszem Stańką i Janem Hamerem. A posłuchamy teraz kompozycji pod tytułem Wielbłądy.

0: Z Jazz Jamboree z 1966 roku nagranie zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego w kompozycji Wielbłądy. No i słychać tutaj jak diabli, że ten Jan Ptaszyn Wróblewski miał swój własny styl grania na saksofonie i na pewno był niepodrabialny wśród polskich saksofonistów. Strasznie żałujemy, że nie ma z nami już Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Podobnie zresztą jak Sonnego Rollinsa, chociaż Sonny Rollins jest pomnikową postacią gdzieś tam zza oceanu. A Ptaszyn był tu po prostu z nami w Polsce i muzycznie, i w radiu czuliśmy jego obecność. To na koniec chyba jeszcze jeden utwór Jana Ptaszyna Wróblewskiego, tym razem z płyty On the Road, wydanej w 2022 roku przez Fortune. Skład, no jeżeli chodzi o późniejsze nagrania kwartetowe, no to klasyka Ptaszyna, czyli kto?
1: Czyli bracia Niedziela, Jacek, Wojciech Niedziela, na perkusji Marcin Jar.
0: No i na saksofonie Jan Ptaszyn Wróblewski, oczywiście, bezbłędnie. Ileż to koncertów w tym składzie zagrali. Nawet kiedyś byłem i to było chyba jeszcze pod pretekstem. Mieliśmy wywiad w Summertime, ale byliśmy dumni, że się coś takiego udało. No już było 20 lat temu. Mniej więcej. No dobrze, no to na zakończenie tego programu mamy dla was Seans na Niepogodę. Jedna z kompozycji, która często się przewijała koncertowo i na różnych płytach Ptaszyna. Dziękujemy wam odrobinę nostalgicznie za ten program. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. Dwie minuty po północy w audycji Wiek Awangardy. Witam Wawrzyniec Mąkinia. Rozpoczynamy dzisiaj, tak jak zwykliśmy od lat już, rozpoczynać te spotkania od dwóch przypomnień. Bardzo gorzkich i bardzo smutnych. O tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spotykamy ludzi, którzy uciekli przed tą wojną, wszędzie, gdzie skierujemy nasze kroki. I stąd też to przypomnienie, abyśmy próbowali ich zauważyć, abyśmy próbowali okazać im nasze ciepło i okazać im naszą solidarność. To naprawdę ma znaczenie. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski-Białorusi. Wciąż w białoruskiej pułapce znajdują się ludzie, którzy potrzebują naszej solidarności, naszego wsparcia i naszej pomocy. Jeżeli możemy, jeżeli nas na to stać, okażmy to wsparcie przez bardzo, bardzo proste gesty. To tu nie chodzi często o pieniądze. Tu chodzi o podzielenie się informacjami, o zauważenie tych ludzi, o zauważenie i wyrażenie naszej solidarności. To naprawdę nie jest wiele, a tak wiele może zmienić. I cóż, mimo tego, że kupka nowości płytowych rośnie, mimo tego, że tych plików na dysku zbiera się więcej, o wiele więcej niż powinno, to powracamy wciąż do starych rzeczy. Tym bardziej, że i rocznice, i pamięć, i jakieś wewnętrzne zobowiązania każą nam do tego powracać. Dzisiaj nie będzie spotkania z Abdullahem Ibrahimem, o którego śmierci dowiedzieliśmy się wczoraj. Nie będzie fantastycznego pianisty z południowej Afryki. Pewnie sięgniemy po jego muzykę w przyszłym tygodniu. A dzisiaj spotkanie z Peterem Brotsmanem. Trochę nietypowe, bo chciałbym trochę skupić się na takich płytach, takich utworach, takich momentach w jego muzyce, które moje myśli kierują gdzieś dalej, nie na to, co doczesne, nie na to, co fizyczne, nie na to, co tak pełne życia, jak pełnym życia takiego fizycznego, takiego dochodzącego z trzewi, takiego biologicznego był Peter Brotsman. Gdy czyta się o jego muzyce, najczęściej ludzie podkreślają właśnie to odejście od transcendencji, to odarcie free jazzu, z tego doświadczenia Coltrane'a i Eilera, mocno duchowego, wykraczającego poza to, co dotykalne, czerpiącego gdzieś z innej przestrzeni albo szukającego mostu po to, żeby na niego wejść. Peter jest inny. Peter jest dzieckiem swoich czasów i miejsca, w którym się urodził. W tym sensie, że dorastał w powojennych Niemczech i to doświadczenie na trwale go ukształtowało. Ale są takie momenty, gdzie on wykracza. Rzeczywiście, w moim odczuciu tak jest, gdzie zbliża się do tego doświadczenia post-Coltrane'owskiego czy post-Eilerowskiego, zwłaszcza gdy grał z muzykami ze Stanów Zjednoczonych. Ale nim sięgniemy po te nagrania i tych muzyków, to spróbujmy skupić się na takich dwóch krótkich solowych utworach. I nie będą to improwizacje w tym sensie, że tematy te są znane, rozpoznawalne i zapisane. Najpierw temat, który Peter zarejestrował chyba w 1984 roku. On pochodzi z płyty 14 Love Poems plus 10 More. Tak nazywało się to na kompakcie, na winylu, gdy ta płyta ukazała się oryginalnie w wytwórni Free Music Production. Nosiła ona tytuł tylko 14 Love Poems. I zaczynała się takim oto tematem.

Peter Brotzman, number one, bariton sax, Lonely Woman, bo to kompozycja Ornetta Colemana. Peter tak naprawdę tym albumem 14 Love Poems z roku 1984 rozpoczął w moim odczuciu jakąś taką duchową drogę. Nie w sensie tym, że ona zaczęła się w momencie nagrania czy wydania tego albumu, ale pokazała to jego oblicze. Oczywiście on wcześniej był muzykiem bardzo mocno osadzonym w jazzowej tradycji, który nigdy więzu z tą tradycją nie zerwał. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony nie miał też doświadczenia takiego choćby Evana Parkera, który współtworzył od przełomu lat 69-70 wraz z innymi muzykami z brytyjskiej sceny free improv, free jazzowej. To doświadczenie wspólnoty z muzykami z południowej Afryki, gdzie z kolei to ten duchowy rdzeń, to odniesienie do, powiedzmy sobie, do transcendencji było bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo widoczne. Peter kroczył inną drogą. I ta droga doprowadziła go właśnie do takich nagrań. On powtarzał potem na solowych płytach czasami takie rzeczy, że wyciągał jakieś tematy, że powracał do cudzych kompozycji, że grywał czasami, rzadko bo rzadko, ale grywał też standardy. Tak jak choćby i na tej płycie I Surrender Dear z roku 2019.

Tym razem z płyty I Surrender Dear, Lady Sings the Blues, czyli kompozycja Herbie Nicholsa i Billie Holiday. Brocman, tak jak wspominałem, na dobre zaczął być postrzegany w moim odczuciu, nie tylko przeze mnie, jako muzyk, który rzeczywiście w tej free jazzowej tradycji jest mocno osadzony, ale mocno osadzony także w tej amerykańskiej, kiedy znalazł amerykańskich partnerów, ale nie tych z Chicago, nie Billa Laswella czy Sonnego Sharoka, ale tych wywodzących się z Chicago. Pierwszym takim muzykiem na pewno był Hamid Drake. To on był pomostem z Johnem Corbettem, a potem ze wszystkimi innymi muzykami z tak zwanego Młodego Chicago i z Marsem Williamsem i z Kenem Vandermarkiem i z muzykami ze Skandynawii. Był taką drogą, która Petera w tym kierunku poprowadziła i to była wielka rzecz, bo stworzyli razem niemało fascynujących albumów, niemało fascynujących projektów, ale jednym z takich najważniejszych, a wciąż jeszcze mało znanych, są te tria, gdzie do Hamida Drake'a i Petera Brocmana dołączali najpierw Mahmoud Gania, a potem Majid Bekas. Sięgniemy teraz po dwa koncertowe nagrania. Pierwsze to trio Peter Brocman, Hamid Drake, Mahmoud Gania z roku 1996. Wtedy ten album się ukazał i wtedy został ten koncert zarejestrowany. The Wells Concert, tak to się nazywa. Po trzecią część tego nagrania sięgniemy teraz. To jest dobre 19 minut, a potem niejako na dokładkę album, który był chyba jednym z ostatnich przez Petera w życiu zarejestrowanym. Ostatnim nie, bo ten to jest nagranie koncertowe, które ukazało się krótko po śmierci Petera Brocmana. Kwartet, ten ostatni kwartet z ostatniego koncertu w Café Otto w Londynie. To nagranie jest natomiast kilka miesięcy wcześniejsze. Wtedy to na festiwalu w Berlinie spotkał się Hamid Drake, Peter Brocman i Majid Bekas. Na Berliner Festspiele zagrali 4 listopada 2022 roku pierwszy i jedyny, wydaje mi się, że to był jedyny koncert tego składu w historii. Akt wydał w 2023 roku album, który to zdarzenie dokumentuje i my sięgniemy po drugi na płycie utwór Mała Mama.

Mahmoud, la montagne.

dwa razy Peter Brotzman i Hamid Drake, odpowiednio najpierw z Mahmudem Ganią, a potem z Majidem Bekasem. Oczywiście tych projektów, gdzie Peter odwołuje się do pewnej transcendencji muzycznej, gdzie przekracza on to, do czego przyzwyczaił tak wielu, tą fizyczność swojej muzyki. To bardzo osadzenie mocno tego w tu i teraz. To duchowe oddzielenie od dziedzictwa Eilera i Coltrane'a. Peter pokazywał także w rozmaitych innych projektach. Jednym z takich zespołów był projekt Die Like a Dog, poświęcony w dużej mierze muzyce Eilera, ale nie odzierający ją niejako z tego wszystkiego, do czego Eiler nas przyzwyczaił. Z tej duchowości, z tego doświadczenia bycia duchem, który płonie. Gdy zastanawiałem się dłużej nad składem tego zespołu, to widziałem to złamanie bardzo wyraźnie. Bo o ile Hamid Drake i William Parker są tymi, którzy w to doświadczenie duchowe Eilera, w to doświadczenie Alice Coltrane, w to doświadczenie Dona Cherego bardzo głęboko wierzą, to już Toshinori Kondo wydaje mi się być muzykiem zupełnie oddzielnym, wywodzący się z innej tradycji, z innego doświadczenia i najgłębiej chyba, jak można w tym doświadczeniu zanurzony. Ale szczególne miejsce w całym tym dorobku zajmuje Peter Brotzman, Chicago Tented. Zespół powstały podczas pobytu w Chicago Petera Brotzmana, gdy otwierał on i przygotowywał swoją wystawę, to wtedy, w 23 stycznia, zagrali oni pod Chicago, w jakiejś niewielkiej miejscowości, swój pierwszy, niepełny jeszcze koncert. Niepełny, bo nie był to tentet, tylko oktet. Brakowało między innymi Matsa Gustafsona. Jeszcze nie brzmiało to tak jak w tej finałowej części ich muzycznej aktywności. Jeszcze grali kompozycje, ale robili to w tak fantastyczny, niesamowity, twórczy, kreatywny i niezwykły sposób, że zachwycali od pierwszego niemal koncertu. To sięgnijmy po to doświadczenie w tym dużym, dużym składzie. Peter Brotzman, Chicago Tented plus John Chikai z albumu Long Story Short, czyli urodzin Petera Brotzmana, które zrobił mu festiwal w Wels, a potem ta chyba najgłębsza i taka najbardziej uduchowiona płyta dużego składu Petera Brotzmana z Chicago, Be Music Night, poświęcona poecie Kennethowi Patchenowi. I z tego albumu sięgniemy po drugą, najbardziej rozbudowaną, 40-minutową część. Ja już się żegnam dzisiaj na żywo, by to był dobry tydzień dla was i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

What is

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę.